0: roku.
1: Mówi pan o szkole podstawowej numer 5, ale też trwa rekrutacja do nowego żłobka numer 5 właśnie.
0: Oczywiście ten nabór został ogłoszony w poprzednim tygodniu. No zdajemy sobie z tego sprawę, że jest trochę późno. Natomiast te opóźnienia wynikają, no niestety, ale z prac inwestycyjnych przy tym żłobku. Zgodnie z zasadami dofinansowania do 30 września jesteśmy zobowiązani, żeby żłobek był uruchomiony, więc tutaj we wrześniu zostanie uruchomiony. Natomiast jak będzie, powiem szczerze, mam nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast też jest tak, że demografii nie oszukamy. Tych dzieci rodzi się coraz mniej, natomiast też rozwiązania rządowe, które zostały przyjęte, czyli ten program Aktywny Rodzic, spowodował, myślę, że w sumie może dobrą rzecz. To, że jak grzyby po deszczu wyrosły żłobki prywatne i oczywiście tutaj część dzieci pewnie trafi do żłobków prywatnych. Natomiast ja mogę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o miejski żłobek numer 5, to została przygotowana bogata oferta takich zajęć dodatkowych. Tutaj są wykwalifikowani pracownicy, że mam nadzieję, że to zachęci naszych młodych rodziców do tego, żeby akurat też posłać swoje pociechy do tego żłobka. Osobiście na to liczę, natomiast no, będąc realistą, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie na pewno ten żłobek nie będzie w 100% obłożony. Przypomnę, że ten żłobek jest utworzony na 100 miejsc, tak?
1: Ale też są jakieś limity, jakie obłożenie musi być tego żłobka, żeby na przykład dofinansowanie nie zwracać? Czy nie ma?
0: Znaczy, to zostało pewne zostało obluzowane, całe szczęście, tak? Ponieważ to nie tylko jest tak, że miasto Łomża boryka się z demografią, nie, absolutnie. Inne samorządy również. Natomiast tutaj jakby myślę, że nie grozi nam żaden zwrot dofinansowania. Natomiast wszystkie terminy, wszystko jest dotrzymane, więc no, zdaję sobie z tego sprawę, że jest późny okres, jeśli chodzi o rekrutację. Natomiast liczę na to, że i zachęcam naszych rodziców do tego, żeby jednak nie bali się posłać pociechy do naszego miejskiego żłobka numer 5. A myślę, że naprawdę jest to nowy, nowoczesny, przestronny budynek, więc naprawdę warunki dla dzieci będą naprawdę bardzo dobre. No być może trochę lokalizacja ma znaczenie, ale myślę, że w dzisiejszych czasach wszędzie autem możemy dojechać, więc tutaj też nie będzie żadnego problemu.
1: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski był gościem poranka 7.09. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: I to była Sanach specjalnie dla naszego ostatniego dziś gościa, Jacka Lidzieniewicza, dziennikarza Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycji musi stać się zaraz.
1: Dokładnie tak. Szef Zonda Krypto podobno zaczął sypać. No i czy politycy prawicy mają się czego obawiać?
2: No rzeczywiście jest to pewnie trudna sytuacja, chociaż wydaje mi się, że sympatycy obozu rządzącego i politycy obozu rządzącego cieszący się tak, jakby gwiazdka przyszła co najmniej pół roku wcześniej, no mam wrażenie, że przesadzają z entuzjazmem. Znaczy to jest tak, że sprawa, gdyby się przyjrzeć temu na chłodno, wygląda słabo dla obozu władzy, bo to polityk, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Roman Giertych jest pełnomocnikiem człowieka, który oszukał tysiące ludzi. Zapewnia mu bezkarność, a w ramach wdzięczności ten człowiek ma obciążać polityków prawicy. Znaczy jeżeli taka narracja pójdzie w świat, to okaże się, że mamy tutaj dość osobliwie prowadzoną walkę polityczną. No bo można sobie wyobrazić w takim razie, skoro namówiono na obciążanie prawicy Przemysława Krala, to można sobie wymyśleć inne scenariusze, że na przykład złapany dealer narkotyków będzie oskarżał opozycję o to, że kupowała narkotyki, złapany sutener będzie oskarżał o korzystanie z prostytutek, a jeszcze złapany jeszcze inny przestępca powie o jeszcze jakimś innym przestępcy. Znaczy to jest też wyzwanie, mam wrażenie, dla obozu władzy. No i też jednak analizując te pierwsze materiały tak zwanych śledczych dziennikarzy, którzy dostali już pierwsze materiały do opisania. Proszę zwrócić uwagę na wczorajszą aferę z panem Radosławem Piesiewiczem i z tym zegarkiem. No już pomijając aspekt, że jakby normalny człowiek nie kupuje zegarka za tyle pieniędzy, no ale powiedzmy, można być rozrzutnym i to nie jest przestępstwo. No ale tam w tym materiale jako żywo dziennikarze nie udowodnili, że ktokolwiek załatwiał. To, że miała być to łapówka, jest oparte o anonimowe źródło, którego nijak nie jest w stanie się zweryfikować, a to co wiemy, to to, że Radosław Piesiewicz jakby chciał nawet załatwić tą sprawę, to nie był jej w stanie załatwić, bo po prostu ludzie, od których to zależało, u których niby miał to załatwić, po prostu go nienawidzą. Więc moim zdaniem to tak naprawdę z dużej chmury mały deszcz. No chyba, że rzeczywiście pojawią się jakieś spektakularne, nie wiem, nagrania, spektakularne jakieś z tak zwanego offu historii, ale nie wiem, czy to już jest, czy to będzie tak po prostu wstrząsające.
1: No bo tutaj mamy jakieś pojedyncze tropy, typu powiązanie z Zonda Krypto z Przemysławem Wiplerem, z posłem Kowalskim, z prezydentem Nawrockim, bo przecież Zonda Krypto sponsorowało te spotkanie przed drugą turą wyborów w Jasionce i też plus tak, do tego to jeszcze weta prezydenta w sprawie tej ustawy o kryptoaktywach i tutaj gdzieś to się wszystko ma ze sobą łączyć właśnie w kierunku obciążania prawej strony sporu politycznego w Polsce.
2: Tak, ale teraz przypomnę, że pana Krala reprezentuje pan Roman Giertych, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. I ten sam pan Kral, jak ujawnił wczoraj Tomasz Sakiewicz, mój szef, i który zresztą spotykał się z panem Kralem, uważał, że weto prezydenta jest dla niego niekorzystne. Uważam, że jeżeli przejdzie, jeżeli ustawa by przeszła, to likwidowałaby jego konkurencję, a nie jego samego, bo on miał, o ile mnie pamięć nie myli, ta licencję estońską i w Stanach Zjednoczonych, więc nie objęłaby go ustawa, którą przygotowano w parlamencie i którą zawetował prezydent Karol Nawrocki, więc wydaje się, że no i właśnie do tego to się najczęściej sprowadza, że tak naprawdę mało kto rozumie ten rynek kryptowalut. Ludziom się wydaje, znaczy a Koalicji Obywatelskiej się wydaje, że ona jest w stanie nadać narrację i zgnieść, bo po prostu będzie powtarzać nadal komunały i zdoła po prostu ludziom, którzy się nie interesują, nie wiedzą do końca, o co chodzi, po prostu wpoić przekaz dosyć prosty. Moim zdaniem to niekoniecznie musi się udać. Znaczy w tym sensie z jednej strony no, tutaj też budowanie takich piętrowych konstrukcji o tym, że zonda krypto jak coś sponsorowała, to znaczy, że coś załatwiała. No,
1: no jest mówione tak, że zonda krypto sponsorowała TV Republikę chociażby, tak? Tylko mało się mówi o tym, że też sponsorowała wiele innych mediów.
2: No tak,
1: TVN i inne największe ogólnopolskie stacje.
2: Te reklamy zonda krypto pojawiały się wszędzie. Oczywiście pojawiały się też w Telewizji Republika i pewnie w Telewizji Republika rzucały się też bardzo w oczy, bo były jednymi z niewielu reklam, które miały. To też pewnie wzbudza czujność i niechęć też tego salonu, no bo oni wykorzystują patologię na rynku reklamowym, no bo przypomnę, że zdołali zastraszyć większość rynku reklamowego w Polsce tak, żeby się nie reklamowały w największej informacyjnej telewizji w Polsce. Zdołali to zrobić i zdołali to zrobić skutecznie. No i teraz firmy, które się reklamują i które się wyłamują z bojkotu, są od razu podejrzane, że one chcą coś załatwić z Tomaszem Sakiewiczem, no to... Znaczy,
1: i tutaczy, jednak ta operacja gry na skojarzeniach,

0: w szczególnych reklamodawców telewizji republikanów, czy to już poruszamy się po jakiejś takiej, poruszamy się po jakimś takim spektrum opowieści, po której należałoby się zapytać, czy żyjemy w normalnym kraju, i coraz częściej dochodzi się do wniosku, że niezbyt. A proszę spojrzeć na listę reklamodawców, czy też patronów Kampusu Polska na przykład. Jeżeli Przemysław Kral przez fakt reklamowania się u Tomasza Sakiewicza w telewizji Republika ma przełożenie jakoby na nas, to ja zadam pytanie, jakie przełożenie na Rafała Trzaskowskiego ma Fundacja Adenauera, która sponsoruje Kampus Polska, jakie przełożenie na ministra Krajewskiego ma sklep Żabka, skoro jego żona reklamuje Żabkę, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to, jeżeli idziemy w tą stronę, no to pytanie jest więcej, no to rozszerzmy tą dyskusję.
1: To już tak, zostawiając ten temat, jak znajduje się takie postacie jak Barbara Mróz-Gorgoń, która była pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska, bo to też jest duża sztuka.
0: To prawda, ale wydaje się, że produkt był wymyślony ciekawie, w sensie zagrało tutaj, to chyba była osoba, że tak powiem, z towarzystwa, wymyślona sprawnie, tyle tylko, że na koniec okazało się, że nie chciało się napisać raportu, albo nawet go przeczytać po tym, jak zrobiła go sztuczna inteligencja. No i rzeczywiście powstał kłopot. Wydaje mi się, że patrząc na ten rząd, to pani Mróz-Gorgoń to nie jest jakąś odstającą intelektualnie osobą. Przypomnę, Krzysztof Gawkowski, umknęło może, że baza 19 milionów Polaków wyciekła do internetu. Przypomnę ministra od pomocy powodzianom, który stworzył tak narzędzia pomocy powodzianom, żeby jego partyjni koledzy korzystali z tego najbardziej. Przypomnę minister zdrowia, umyka, że lekarze pracują na 8 etatach i że dziura budżetowa jest w NFZ-cie olbrzymia. No i tak, czego się nie dotknie, to tak wychodzi na to, że tam za bardzo fachowców to w tym rządzie nie ma, a że pani Gorgoń nagle rozbłysła i pojawiła się trochę znikąd, to tylko ułatwiło jej odstrzelenie, bo można było pokazać wysokie etyczne standardy rządu, że oto, bo jakby nic...
1: Ale ona złożyła, pani Mróz-Gorgoń złożyła dymisję nie z powodu kompromitacji czy z tego, żeby nie obciążać tego obozu rządu, ale przez niewyobrażalną skalę hejtu, jaką na nią spadła.
0: To też jest jedno z moich ulubionych tłumaczeń polityków i celebrytów, zasłanianie się tym hejtem, tak jakby nie wiedzieli, w co wchodzą i urodzili się zawsze przedwczoraj. Chyba prawda jest taka, że nie dało się jej po prostu obronić, a też uczciwie mówiąc, nic od niej nie zależało, w tym sensie, że nie jest to osoba z jakiejś frakcji, z jakiejś tam ważnej części koalicji, tak? To jest osoba znikąd, którą co prawda Donald Tusk przedstawił jako wybitnego fachowca klasy światowej, ale okazało się, że po 23 dniach, że jednak nie bardzo.
1: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam zaś 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł Jezus do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja, matka Jezusa, była obecna na godach weselnych i była zatroskana o trudną sytuację, w której znaleźli się nowożeńcy i wszyscy ci, którzy byli zaangażowani przygotowaniem weselnej uczty. Maryja udała się do Jezusa, ufając w to, że On na pewno będzie miał najlepsze rozwiązanie. I właściwie wystarczyło jedno jej zdanie: nie mają już wina. Zwraca się następnie do sług przyjęcia weselnego z krótkim poleceniem: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona wskazuje na swojego syna, na Jezusa. Mówi, że ci, którzy posługują w czasie wesela, powinni wykonać wszystko to, co Jezus im poleci. Jak czytamy dalej tekst, jak widzimy przebieg uroczystości weselnej, słuszne było to wskazanie. Wskazanie Maryi, wskazanie na wykonanie poleceń Jezusa. Maryja, której uroczystość dziś obchodzimy, patrząc w kierunku Częstochowy, gdzie ona, nasza matka i królowa, odbiera cześć od narodu polskiego już od ponad 6 wieków, jako pani jasnogórska, dziś nam mówi to samo, co w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Czyńcie w swoim życiu to, czego uczy was mój syn, Jezus. Czyńcie jego wolę. Więcej, czyńcie wszystko, co jest jego wolą. Może nie zawsze zrozumiecie słowa jego poleceń. Może nie zawsze będzie łatwo tę naukę realizować. Jednak zaufajcie mu. On wskazuje wam drogę, która służy waszemu prawdziwemu dobru. Przyjmijmy tę naukę Królowej Jasnej Góry, Królowej Polski. Czyńmy w naszym życiu to wszystko, czego jej Syn, Jezus Chrystus, nas naucza.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Atlanta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 26 sierpnia. Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam na ostatni sierpniowy, środowy poranek rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze w obecności około miliona wiernych odczytano tekst ślubów napisanych przez uwięzionego wówczas prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. O Maryi, będącej inspiracją dla współczesnych kobiet, porozmawiam z Anetą Liberacką, redaktor naczelną stacji 7, około godziny 7.30. Gościem poranka o 8.15 będzie poseł Rozwoju Plus Marcin Choreła, a będziemy rozmawiać o demografii, o migracji, bo bardzo ciekawe raporty dotyczące tych właśnie obszarów powstały na zlecenie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mglisty poranek, ale po południu już będzie dużo słońca, nawet po tym, jak te mgły opadną. Więc teraz łyk dobrej kawy, dobra piosenka i zajrzymy do gazet. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Kacprzyk szukał schronienia na Podhalu, powstrzymał go bunt lekarzy. Dawid Kacprzyk, bohater afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie, próbował już po wybuchu skandalu po cichu zdobyć posadę w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem. Tak ustalił portal niezależna.pl. Szukał także bezpiecznej przystani w szpitalach na południu i zachodzie Polski. Chce dokończyć specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. O tej sprawie pisze dzisiejsze wydanie Gazety Polskiej Codziennie. Katastrofa systemu kaucyjnego, tylko 12% zadowolonych. Jedynie 12% użytkowników systemu kaucyjnego jest zadowolonych z jego funkcjonowania. Według badań większość Polaków ocenia go negatywnie. Tymczasem ministerstwo myśli o objęciu systemem kolejnych produktów. Wokół sprawy, jak czytamy, zaczął się już taniec lobbystów. Hołownia dopalany przez Tuska, o co chodzi? Po raz kolejny wraca temat uchylenia immunitetu posłom Szymonowi Hołowni, Michałowi Kobosce. Co kilka miesięcy media informują, że wniosek w tej sprawie ma zostać złożony. Nadal jednak do tego nie doszło, mimo że sprawa dotyczy afery wokół Kolegium Humanum i sięga kilku lat wstecz. To dopalanie projektu politycznego Szymona Hołowni, uważa profesor Mieczysław Ryba. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Agent czy ofiara służb? Od roku nie ma śladu po Anatolu Kotał, białoruskim opozycjoniście od kilku lat mieszkającym w Warszawie. Mimo szokujących ustaleń dziennikarzy, polska prokuratura nie będzie go szukać. Miał powrotny bilet. Umówiliśmy się, że wróci w niedzielę. Przestał się odzywać, się opowiada Rzeczpospolitej Anastazja Pilipczyk-Kotawa, żona Anatolija Kotała, który 21 sierpnia na Okęciu wsiadł do samolotu lecącego do Stambułu, gdzie miał mieć spotkanie służbowe. Do Polski nie wrócił. Polska prokuratura właśnie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie jego zniknięcia, uznając, że nie był polskim obywatelem. Był to były człowiek reżimu Aleksandra Łukaszenki, były dyplomata. Od roku miał azyl polityczny w Polsce. Ciąży na nim wydany przez reżim wyrok 12 lat więzienia. Przyjechał do Polski i wszedł w orbitę Pawła Łatuszki, najważniejszego obok Swiatłany Cichanouskiej wroga Łukaszenki. Łatuszka uważa, że Kota upadł ofiarą operacji służb białoruskich albo też rosyjskich. Wyjechał z kraju, ale miał duże znajomości również w Rosji. Myślę, że udało mu się wejść w to głębiej i trafił w pułapkę służb. Tak przypuszcza Łatuszka. Ostatnie chwile Anatola Kotała odtworzyli dziennikarze, między innymi Białoruskiego Centrum Śledczego. Z ich ustaleń wynika, że w Turcji wszedł na jacht. Byli na nim Białorusin Jurij Puzikow i Rosjanie Piotr Grip, Jurij Gołowanow, a także pochodząca z Azerbejdżanu obywatelka Jordanii. Puzikow miał zejść z pokładu, a reszta wypłynęła w morze w stronę Abchazji. Według dziennikarzy Kotała pod pretekstem bójki wyprowadzili na ląd funkcjonariusze rosyjskich służb. Fina Ejnałowa stwierdziła, że Kotał sam zszedł z jachtu w Abchazji i już nie wrócił. O tej tajemniczej sprawie pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Na enerdowskim motorowerze po władze skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec ma szansę utworzyć pierwszy rząd w niewielkim wschodnim landzie Saksonia-Anhalt. Na spotkania AfD przed landowymi wyborami, które odbędą się 6 września, przychodzą tłumy. Ugrupowanie wykorzystuje w kampanii popularność enerdowskich motorowerów. Ostatnia przejażdżka 23 sierpnia na jej czele jechał Ulrich Zygmunt, 35-letni kandydat na premiera, celebryta i najpopularniejszy influencer w landzie. Gdy wkładał kask i siadał na błękitny motorower, zawyły silniki. Setki silników, uniósł się dym i rozszedł się zapach benzyny. Korepetytorzy przegrywają z AI, o tym też pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Chatboty stają się konkurencją dla korepetytorów i firm szkoleniowych. Od debiutu ChatGPT liczba zapytań o naukę języków na jednej z popularnych platform zmniejszyła się aż o 66%. Po 1500 zł za wyciek danych takiej wysokości zadośćuczynienia najczęściej zasądzają sądy za naruszenia RODO. Osoby, których dane wykradziono, chodzi o te dane medyczne i o ostatni wyciek, mają spore szanse na wygranie zadośćuczynienia przed sądem. Pytani przez Rzeczpospolitą prawnicy ostrzegają jednak, aby nie liczyć na zbyt wysokie kwoty. To mogą być kwoty rzędu 1500 zł. Minister bez teki dla opozycji. Tu jest wywiad Rzeczpospolitej. Marcin Ociepa, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu, mówi, że w 2027 roku potrzebujemy Zjednoczonej Prawicy 2.0. Tak mówi Marcin Ociepa. Przechodzimy na koniec przeglądu prasy do dziennika Gazety Prawnej. Wołyń najmocniej ciąży na relacjach z Ukraińcami. Największe różnice między badanymi o różnych sympatiach politycznych dotyczą oceny wpływu Rosji. Prawie połowa Polaków uważa, że za pogorszeniem ich stosunku do Ukraińców stoją spory o Wołyń i o politykę historyczną. Tak wynika z sondażu na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Na świadczenia społeczne dla Ukraińców wskazuje 36% badanych, na rosyjską propagandę i dezinformację 26%, a na działania ukraińskich polityków wobec Polski 24%. Co szósty respondent mówi o osobistych doświadczeniach w kontaktach z Ukraińcami. Tylko 7% nie zgadza się z samym założeniem, że stosunek Polaków do Ukraińców się pogorszył. Michał Potocki pisze, czas przeprosić się z Trójmorzem. Nie ma próżni w relacjach międzynarodowych. Jeśli jeden projekt zanika czy obumiera, wcześniej czy później ktoś spróbuje przejąć inicjatywę. Tak się może dziać właśnie w naszym regionie, a ofiarą staje się inicjatywa Trójmorza. I o tym pisze Michał Potocki. Marek Teichman z kolei pisze, reforma podatków jako sposób na kampanię wyborczą, reforma podatkowa jako sposób na kampanię, to już było 21 lat temu. Przypomina, szykując się do wyborów w 2005 roku, ówczesna Platforma Obywatelska zaproponowała 3 razy 15. Podatek liniowy, jedną stawkę PIT, CIT i VAT, bez progresji, bez wyjątków, miało być prosto, przejrzyście, tanio, niskie stawki, mała szara strefa i sprawna Rzeczpospolita, czwarta, liberalny sen. O tym pisze Marek Teichman, także o tym, jak zmieniły się czasy i jak zmieniło się podejście do tych podatkowych kwestii. I już na sam koniec, migracja powrotna wesprze konkurencyjność polskiej gospodarki. O tym pisze Renata Oliasz. Według GUS-u w latach 2020-2023 liczba polskich obywateli przebywających czasowo, czyli 12 miesięcy i dłużej za granicą, wynosiła ponad 1 550 000. W kolejnych dwóch latach nastąpił jej spadek i na koniec ubiegłego roku wynosiła 1 510 000. Zdaniem autorki raportu, po wygaśnięciu wzrostu emigracji nadszedł czas, aby efektywnie wykorzystać kapitał diaspory. I na tym kończymy przegląd prasy, a wczoraj wszystkim fanom muzyki zrobiło się bardzo smutno. Świat obiegła informacja, że nie żyje Dolly Parton. Zmarła w wieku 80 lat, królowa country, autorka takich przebojów jak Jolene czy I Will Always Love You, chociaż większość kojarzy ten przebój z Whitney Houston, ale autorką była właśnie Dolly Parton, która sprzedała ponad 100 milionów płyt. Autorka setek piosenek, gwiazda kina, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Więc posłuchamy teraz Dolly Parton.
0: Prasowy poranek.

Niewiele też osób, drodzy Państwo, wie, że Dolly Parton była matką chrzestną Miley Cyrus, więc wielkiej gwiazdy współczesnej światowej muzyki. Miley Cyrus też doskonale skowerowała jeden z największych przebojów Dolly Parton, a więc Jolene. A już o godzinie 7.30 w poranku, 7.09, rozmowa z Anetą Liberacką, redaktor naczelną stacji 7, także autorką modlitewnika dla kobiet zmęczonych, dla kobiet, które potrzebują wsparcia, potrzebują odpoczynku, potrzebują docenienia, o tej inspiracji Maryją dla współczesnych kobiet, o tym, że Maryja może być doskonałą inspiracją. Będziemy rozmawiać o godzinie 7.30. Przypominamy Państwu, że dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, a także 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moimi Państwa gościem jest pani Aneta Liberacka, redaktor naczelna stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, kiedy brakuje sił. Taki jest tytuł tego modlitewnika. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A z myślą o której grupie kobiet powstał modlitewnik?
2: No ja tak myślałam trochę też o sobie, czyli po prostu wzięłam pod uwagę kobiety, które biegły i się zmęczyły.

0: Trochę w takim kierunku, to znaczy, że po prostu no, bierzemy na siebie bardzo dużo i potem troszeczkę niedomagamy i w pewnym momencie przychodzi takie zastanowienie, gdzie ja tak naprawdę biegnę. I chciałam trochę właśnie taki modlitewnik, żeby na chwilę się po prostu zastanowić, aczkolwiek nie chciałam, żeby, to nie jest modlitewnik, który radzi kobietom, zatrzymajcie się, dajcie spokój, nie chcę wybijać ich z tego życia, tylko chcę powiedzieć, że po prostu, że nie są same, a już na pewno jest ktoś, kto widzi to i docenia, bo my bierzemy na siebie czasami właśnie bardzo dużo i potem mamy takie poczucie, że po co ja to robię, przecież to w sumie i tak nikt tego nie zobaczy, nikt tego nie doceni, więc no po prostu ten modlitewnik ma powiedzieć, tak, dobrze, że bierzesz na siebie różne rzeczy, dobrze, że czasem jesteś zmęczona, ale czasem też masz prawo odpocząć i masz prawo wiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę widzi, rozumie, bardzo docenia i gdzieś tam ci się tam do skarbonki twojej zbierają te dobre uczynki, także na pewno przyjdzie jakaś nagroda.
1: Chyba każda z nas ma taki moment, że jest zmęczona, przebodźcowana, zmartwiona czymś, smutna, zagoniona, zabiegana i w takim momencie warto sięgnąć po te rozważania. Podoba mi się, że jest napisane w modlitewniku, że to nie jest zadanie do wykonania i podkreśla to pani w kilku miejscach, że tym modlitewnikiem nie dokładamy sobie.
0: Tak, bo my po prostu właśnie dzisiaj mamy coś takiego, że ciągle jakby czujemy się, że musimy się coachować, że cały czas musimy inwestować we własny rozwój, jakoś iść do przodu. Ja po prostu chciałam, żeby to było coś takiego, że naprawdę to nie jest kolejna książka do pracy nad sobą, tylko to jest taka książka do takiego ukojenia, do takiego właśnie zatrzymania się, może też poczucia, że jest ktoś inny, kto ma podobnie, że są też inne kobiety, które są zmęczone i tak naprawdę czasami nie muszę od siebie wymagać więcej, nie muszę cały czas być w permanentnym 24-godzinnym rozwoju osobistym, tylko po prostu czasami no, zatrzymać się, trochę tak sobie zmilczeć przed tym Panem Bogiem, pomyśleć o tym swoim życiu, ale bez żadnych zadań, bez żadnych po prostu poprzeczek, tylko po prostu taki spokój, cisza, no i takie pobycie i ze sobą samą, bo w biegu czasami to jest trudne, no i z Maryją przede wszystkim, bo ta książka jest tam, po prostu zwracam się bardzo dużo do Maryi, dlatego że no myślę, że ona jest taką dużą inspiracją i wzorem właśnie dla takich zabieganych kobiet.
1: A co pani zawdzięcza Maryi? Ja pozwalam sobie zadać to pytanie, ponieważ w książce mamy też taką pani bardzo osobistą refleksję.
0: Tak, no jeśli powiem, że wszystko, to oczywiście zabrzmi to jak jakiś slogan, ale naprawdę ja po prostu jakieś takie mam to szczęście, że Maryja akurat towarzyszyła mi od dzieciństwa, dlatego że no, pochodzę z miejscowości, gdzie jest sanktuarium maryjne, więc po prostu ja kiedy szłam do kościoła, to po prostu patrzyłam się w ten obraz Matki Bożej i mi się wydawało, że ona jest taka do mnie podobna bardzo. No i po prostu tak wzrastałam tym, że chciałam być podobna do niej i najpierw trochę tak właśnie wizerunkowo patrzyłam, że mi się wydawało, że ona jakieś ma takie podobne kształty twarzy jak ja. Jakieś takie wyobrażenia dziecka, ale potem oczywiście to dojrzewało we mnie, że chciałam być jak ona po prostu, bo czytając właśnie zdania zapisane w Piśmie Świętym, czy rozważając różne właśnie też objawienia maryjne, sobie myślałam, że właśnie no, to jest taka silna kobieta, kobieta konkretna, nawet powiedziałabym matematyczna, dlatego że no magnifikat właśnie, który wygłosiła Maryja zapisany w Piśmie Świętym, to jest dla mnie coś bardzo takiego matematycznego, konkretnego w kilku zdaniach całe wyznanie wiary i tego tak naprawdę jak jesteśmy ukształtowani, w co wierzymy.
1: Powiedziała pani, że Maryja jest silną kobietą. No właśnie, a środowiska wrogie kościołowi traktują Maryję wręcz jako marionetkę. Tymczasem jest ona ucieleśnieniem wolności, wyboru i odwagi właśnie.
0: Oczywiście tak jest, bo to takie pokutuje jakieś takie właśnie słodkie dziewczę, tam Maryja jakoś taka, albo taka właśnie cukierkowa, no albo w ogóle właśnie tam no, są takie komentarze. Natomiast Maryja jest inspiracją właśnie dla silnych kobiet i to, co mi najbardziej imponuje w Maryi i to, jakie ja kobiety w ogóle bardzo lubię i podziwiam w życiu, to są takie kobiety, które nie przychodzą obok obojętnie. I właśnie ona jest taką dla mnie osobą, która właśnie uczy, no nie przechodzi tak, nie mówi, to nie moja sprawa, czy nie zajmuję się, nie skupiam się na tylko na wyłącznie na swoich sprawach, tylko jednak skupiam się także na innych. No i tu po prostu kilka zdań z Pisma Świętego, które każdy zna, nie mają wina. Jezus jej mówi, to nie jest przecież nasza sprawa. Ona uważa, że to jest jej sprawa. I ja po prostu uwielbiam takie kobiety, które uważają, że to jest ich sprawa, że po prostu angażują się w różne problemy innych. No, tak jak Maryja, tutaj następny opis, dowiaduje się o największym wydarzeniu w swoim życiu, które przewraca jej to życie do góry nogami. Ja analizuję, jak ja teraz to ogarnę z tym Józefem, co ja mu powiem, tylko po prostu słyszę w tym samym komunikacie, że Elżbieta starsza oczekiwała tyle czasu dziecka i ona po prostu już jakby niejako odstawia ten swój problem na bok, zajmę się tym później i idzie do niej, bo ona interesuje się po prostu problemami innych ludzi. I ja myślę, że ten modlitewnik poniekąd to spina, dlatego że właśnie te kobiety, które nie przechodzą obok, tylko zajmują się właśnie sprawami innych, w pewnym momencie czują, że nie mają siły właśnie, że już są zmęczone. I to właśnie jest takie zrozumienie i taka trochę pochwała i chwała dla tych kobiet, które właśnie w taki sposób żyją. Ja nie mówię, podnieście sobie wyżej poprzeczkę, nie mówię, zatrzymajcie się, tylko mówię, jesteście wspaniałe, że właśnie tyle na siebie bierzecie, dajecie radę i też po prostu trochę poszukajcie czasami ukojenia w Bogu.
1: Tyle się mówi też o siostrzeństwie i ta postawa Maryi, która idzie do innej kobiety i pomaga jej w takim trudnym dla niej momencie, trudnym, ale też pięknym jednocześnie, to jest prawdziwe wsparcie kobiety dla drugiej kobiety.
0: Tak, właśnie to jest, to powtarza czasami moja koleżanka, dziennikarka Weronika Kostrzewa, że kobieta kobiecie kobietą. To jest, takie jest przeświadczenie, że my niekoniecznie jesteśmy dla siebie takie wyrozumiałe, dobre, wspierające. No i to słusznie pani redaktor zauważyła, że no Maryja jest naprawdę wzorem takiej przyjaciółki, takiej prawdziwej, która właśnie no, czasami wie, że oczywiście ważna jestem ja, ważne jest skupienie na sobie też o tyle, żeby po prostu zająć się swoim życiem, odpocząć, mieć czas dla siebie, ale przede wszystkim właśnie też jestem w życiu innych i doceniam, no po prostu wspieram. Myślę, że to rzeczywiście jest bardzo dużo, tak potrzeba też. No mam nadzieję, że i ten modlitewnik i poprzednie modlitewniki, które Stacja 7 wydała dla kobiet, one cały czas właśnie mają taką nutę, żebyśmy jako kobiety wyrażały sobie po prostu więcej zrozumienia i docenienia też, bo to wydaje mi się, że takie docenienie ze strony kobiety jest o tyle wartościowe, że po prostu wiemy, że ona może mnie bardziej rozumie w tych moich różnych obowiązkach, rozterkach, dylematach i tak dalej.
1: W tych modlitewnikach czuć też nutę bliskości, bo Maryja nie jest w tych rozważaniach, jako matka, czy też najlepsza przyjaciółka, czy też ktoś bliski, a nie daleka pani z obrazu.
0: Zdecydowanie właśnie tak. Ja namawiam zawsze właśnie kobiety do postrzegania Maryi jako właśnie takiej osoby bliskiej, bo wtedy jest, no to tak jakby ona była, no może mi jest łatwo to mówić, bo ona jakby tak uczestniczy w tym moim życiu od zawsze. Ja zawsze byłam przekonana, że wszystko to, nie wiem, moje małżeństwo, moje dzieci, moja praca, to wszystko jest właśnie to Maryi, nie mają wina i ona wchodzi w to moje życie i mi po prostu to wino zapewnia. Więc cały czas po prostu w każdej takiej sytuacji jakby czuję, że ona jest blisko, bo właśnie czuję, że ona jest taką kobietą podobną do mnie, która właśnie też nie przechodzi jej to życie obok, tylko tak głęboko uczestniczy w tym życiu i głęboko bierze na siebie różne sprawy. Ja jeszcze chciałam tutaj jakby wrócić do tej pokory, bo to jest coś niesamowitego, właśnie ta wolność, jaką daje pokora, jak na przykład Jezus przechodzi wtedy, kiedy oni jakby nastają na niego ci faryzeusze, a on po prostu jest napisane, przeszedł obok i się oddalił. To się nazywa pokora. Nie kłócił się, nie? Bo gdyby się pokłócił, to oni wiedzieliby, co z tym zrobić. A jeśli on po prostu odszedł dalej, no to ludzie po prostu wobec pokory tak naprawdę są bezsilni. Więc jaka silna musi być ta pokora? Podobnie z Maryją. No po prostu ona właśnie przez tą swoją pokorę jakby miała tą siłę. Jakby to się kojarzy właśnie Maryja z taką osobą, która jakby weszła w to, co jej kazali trochę i poszła tym trybem, ale to ona jakby, jeśli się przeczyta to drugie dno, ona tak naprawdę w wolności to wszystko wybierała, zadawała konkretne pytania, jakże się to stanie, jak to będzie dalej. Ona była bardzo zainteresowana No i po prostu pokorna, wierzyła Bogu i po prostu w to szła, więc ja polecam w ogóle właśnie pokorę, dlatego że pokora jest rozwiązaniem na wiele różnych właśnie takich problemów, bo wobec pokory inni są bezsilni i jeśli chcemy tak naprawdę mieć siłę i wolność, to po prostu najlepiej wtedy trochę tak zatrzymać się i trochę przypomnieć sobie, czym jest pokora.
1: Ta siła Maryi nie była krzycząca, bo czasem wydaje nam się, że im głośniej ktoś krzyczy, tym jest silniejszy. Ja też mam przykład mojej mamy, o której każdy pewnie powiedziałby, to jest taka bardzo spokojna kobieta, a ja owszem wiem, że to jest jedna z cech charakteru mojej mamy, ten spokój i usposobienie, ale z drugiej strony zawsze myślałam o mojej mamie przede wszystkim, że jest silna, chociaż nie musiała krzyczeć w swoim życiu za dużo wokół siebie, więc Maryja też nie musiała krzyczeć. Ta jej siła wypływała zupełnie z czegoś innego.
0: Oczywiście, właśnie dokładnie tak to jest, że wcale nie te osoby takie najbardziej, i kobiety, i mężczyźni, nie te osoby najbardziej krzykliwe są najsilniejsze i te, które tam najbardziej prężą mózgu, tylko po prostu osoby, które właśnie mają taką siłę wewnętrzną. I też jakby modlitewnik jest trochę taki, że mam nadzieję, że spędzając czas z Maryją, poprzez też ten modlitewnik, człowiek nabiera też jakby utwierdza w sobie taką siłę wewnętrzną, bo żeby właśnie być pokornym, to trzeba być naprawdę mocnym człowiekiem. I tak myślę, że jest w przypadku pani mamy, że to z tego właśnie wynika, że jeśli wewnętrznie jestem mocna, to naprawdę już nie muszę krzyczeć gdzieś tam na zewnątrz, czegoś udowadniać, tylko po prostu idę. Jestem pokorna, ale jednocześnie jestem bardzo silna.
1: Maryja doświadczyła też lęku, samotności, cierpienia. Musiała pozwolić synowi iść jego drogą Zbawiciela. My jako matki też tego doświadczamy, tych takich emocji, kiedy musimy nasze dzieci wypuścić z objęć. Też przeżywamy wtedy, cierpimy, więc tu też bliskość z Maryją może być odczuwana przez nas.
0: Tak, to jest taka duża nauka, bo wszystkie kobiety, które są matkami, po prostu odczuwają to, że po prostu jak tu oddać gdzieś dziecko, prawda? Jak pozwolić mu być dorosłym, jak ono po prostu pewnie sobie nie poradzi. Mamy tę zapobiegliwość w sobie i to jest taka bardzo duża nauka, że naprawdę trzeba umieć. My nie musimy już dzieci oddawać, oczywiście tak jak Maryja, to już w ogóle jest zupełnie inny temat w taki sposób, ale nam jest ciężko nawet pogodzić się, czy dziecko jest, nie wiem, nastoletnie czy dziestoletnie, pogodzić się z tym, że ono ma swoje życie i odchodzić trochę od nas. I to myślę, że to też jest bardzo, bardzo można tutaj jakby patrzeć na życie Maryi. Ona też się przecież, jak Jezus miał 12, martwiła, szukała Go i tutaj Jezus ją uczy, że no, ale przecież nie masz się co mnie martwić, wiadomo, gdzie jestem. I tak trzeba uczy tego zaufania do własnego dziecka. I myślę, że to jest takie bardzo praktyczne, że tak powiem, zwrócenie uwagi na to, że my naprawdę nie jesteśmy jakby związane z naszymi dziećmi na zawsze i zawsze musimy po prostu roztaczać taki wachlarz ochronny nad naszymi dziećmi, tylko właśnie ich wolność polega na tym, że też musimy im zaufać i pozwolić na takie własne życie.
1: Wracając do modlitewnika, znajdziemy tu modlitwy na trudne sytuacje. Oczywiście dla każdego trudna sytuacja, każdy rozumie coś pod tym pojęciem, coś innego. Których aspektów naszej kobiecości dotyczą te sytuacje?
0: No, myślę, że to jest przede wszystkim to jest taka mądra miłość, właśnie to, co powiedziałam o wychowaniu dzieci, też o takim dawaniu siebie, ale w taki mądry sposób. Też jest w związku z tym, że to jest książka, która jakby koić ma w takich właśnie trudniejszych momentach, więc jest o zmęczeniu, o bezsenności, o starzeniu się. Też o upływie czasu. Myślę, że po prostu w wielu tych, no i oczywiście też o chorobie, o stracie, więc to jest takie trochę przytulenie i zrozumienie tego, że po prostu naprawdę przeżywamy różne sytuacje w życiu i tutaj też jest jakaś taka droga właśnie do ukojenia poprzez właśnie wiarę, poprzez Maryję, aż do Pana Boga.
1: I przez zdjęcie ze swoich ramion te presje i nie trzeba być siłaczką całą dobę. Też to pani podkreśla w tej
0: tak
1: książce.
0: Jest. Tak jest.
1: Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, Kiedy brakuje sił, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: I tak kończymy pierwszą godzinę środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Wracam do Państwa punktualnie o godzinie 8:09. W drugiej godzinie też, mam nadzieję, bardzo ciekawe rozmowy polityczne z posłem Marcinem Horałą z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, a później także z poetką i pisarką Beatą Kępińską. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Delta. Twój początek dnia.
1: Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, Anna Czytowska, dzień dobry. Za 5 minut moim gościem będzie poseł Marcin Horała z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Będziemy rozmawiać o migracji, o demografii i o propozycjach tego środowiska na uporządkowanie tematów imigracyjnych, a także o zachętach prodemograficznych. A ostatnim gościem poranka około 8:40 będzie Beata Kępińska, pisarka i poetka, autorka książki Zosia, inspirowanej losami babci, autorki zwyczajnej kobiety, która chciała przetrwać w burzliwych czasach pierwszej połowy XX wieku. Przypominam Państwu, że wszystkie nasze porankowe rozmowy zamieszczamy na stronie 7:09.pl, na naszym YouTube'owym kanale też. Muzyka, dobra muzyka i dzwonimy do posła Marcina Horały.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:00. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest poseł Marcin Horała, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: A porozmawiamy o dwóch bardzo ciekawych raportach i ogólnie tematach, które odnoszą się do bardzo ważnych obszarów naszego życia, które to rozgrzewają opinię publiczną, szczególnie migracja, ale demografia też, o niej dużo rozmawiamy. Te raporty powstały na zlecenie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zacznijmy od demografii, bo mówimy dużo o kryzysie czy też zapaści demograficznej. Co utrzymanie takich trendów demograficznych będzie oznaczało dla naszego kraju? Jeśli dzisiejszy 25-latek mówi brzydko, że mam to gdzieś, to w jakiej sytuacji będzie on i jego bezdzietni rówieśnicy za 40 lat?
2: W sytuacji, można powiedzieć, wręcz tragicznej, ponieważ po pierwsze mamy cały szereg różnego rodzaju systemów społecznych, z których korzysta się zazwyczaj na starość, ale których istnienie zależy od tego, żeby byli ci młodsi, którzy je podtrzymają, bo to i nie tylko emerytury, choć to rzecz oczywista, ale na przykład system opieki zdrowotnej. No, jest tak, że człowiek w wieku lat 60, 70, 80 korzysta z tego systemu wielokrotnie bardziej intensywnie niż 25-latek, ale on jest utrzymywany z wpłat głównie tych młodszych, z tych, którzy pracują, zarabiają, płacą składki. Jeżeli ich będzie drastycznie mniej, to i pieniędzy będzie drastycznie mniej, to i szansy na to, żeby w ogóle z jakiegokolwiek lekarza skorzystać, będzie po prostu niewielka. Ale to też cały szereg innych spraw, bo chociażby, firmy, prawda, żeby funkcjonować, żeby sprzedawać swoje produkty, to muszą być klientów, którzy te produkty będą kupować i pracowników, którzy będą je produkować. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że on to go nie obchodzi, bo on się zabezpieczy na starość, bo sobie kupi nieruchomości na przykład. Otóż jeżeli będzie w Polsce, 10 milionów ludzi mniej, to popyt na nieruchomości, na to, żeby ktoś sobie potrzebował kupić mieszkanie albo wynająć, będzie nieporównanie mniejszy, więc i ceny tych nieruchomości po prostu się załamią. Zwłaszcza, że powiedzmy, jeżeli ktoś jest jedynakiem, to dziedziczy mieszkanie po rodzicach i po dwojgu dziadków i po czworgu pradziadków i też już absolutnie nie potrzebuje go kupić, a więc nie wchodzi na rynek, czy wynająć, nie wchodzi na rynek, nie kreuje popytu, więc następuje załamanie. Żadne społeczeństwo w żadnym aspekcie i w żadnym systemie na dłuższą metę nie może przetrwać, jeżeli wymiera, jeżeli każde kolejne pokolenie jest drastycznie mniejsze niż poprzednie. To jest po prostu, nie ma fizycznie, nie ma technicznie możliwości zabezpieczenia się przed bardzo, bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami.
1: Bo panie pośle, musimy sobie to wyobrazić. Będą zamykane wtedy na przykład na osiedlach żłobki, przedszkola, będą łączone szkoły, będą wymierały osiedla. Ja wiem, że to może wydawać się jako jakaś wizja, katastroficzna, z filmu katastroficznego, ale jeśli nie będzie ludzi, to tak to będzie wyglądało. Chyba, że będą wchodzili tu migranci, o czym za chwilę powiemy, bo wy macie pomysł, żeby jednak tę migrację ograniczać. Powodów tej sytuacji jest oczywiście wiele. Pana zdaniem przeważają te ekonomiczne, czy jednak zmiany kulturowe?
2: Nie, oczywiście, że przeważają zmiany kulturowe. To jest rzecz bezdyskusyjna. Dość powiedzieć, że Polacy obecnie są w każdym aspekcie swojego życia najzamożniejsi w historii Polski w ogóle mierzalnej, jakiejkolwiek. Znaczy i dochód, i takie wskaźniki jak średnia liczba izb mieszkalnych na osobę w gospodarstwie domowym, czy metrów kwadratowych, średnia liczba samochodów, pralek, lodówek, suszarek, wszystkiego tego, co powiedzmy ułatwia życie z dóbr materialnych, jest największa w historii Polski i jednocześnie jest najmniejsza w historii Polski dzietność. Więc niewątpliwie czynnik kulturowy jest tutaj dominujący. Zresztą jest to trend ogólnoświatowy, to jest taka, można powiedzieć, choroba cywilizacyjna i to nawet nie tylko cywilizacji zachodniej, bo dzietność maleje na całym świecie i w krajach arabskich, i w Indiach, i w Iranie, i nawet w Afryce subsaharyjskiej wyraźnie spadła, choć oczywiście nadal jest dużo większa niż w Europie. Ale to więc pewnie w ogóle działaniami dostępnymi państwu, rządowi, państwa powiedzmy średniego, które nie jest dominujące na świecie, nie nadaje trendów światowej kultury i tak dalej, nie przełamiemy tego trendu. Ale to też nie jest zupełnie bez znaczenia, gdzie my w tym trendzie się znajdujemy. Czy przy ogólnie niskiej dzietności my należymy do tych państwo stosunkowo najniższej, a tak jest teraz obecnie, czy może gdzieś tam będziemy w środku, a może jednak nawet i powyżej średniej, więc tutaj można powiedzieć każde dziecko na wagę złota i oczywiście nie jest tak, że nie powinniśmy żadnych działań podejmować i poddać się jakiemuś fatalizmowi.
1: To skoro te trendy kulturowe jednak przeważają w tych powodach, to po co ta pensja rodzicielska, która wzbudziła takie zainteresowanie i szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej, którą proponujecie?
2: Bo ta pensja w istocie jest działaniem, można powiedzieć, kulturowym, choć oczywiście jest to nowy rodzaj świadczenia społecznego, więc ono jest takim transferem, można powiedzieć, socjalnym, ale ono odwołuje się do pewnego kulturowego problemu, który obecnie widzimy, że najbardziej w to takie materialne poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji życiowej, proszę zwrócić uwagę, że to już operuje rzeczami nie do końca mierzalnymi w pieniądzach, właśnie kulturowymi. Ono jest najbardziej naruszone tymi pierwszymi trzema latami życia dziecka, ponieważ po trzecim roku życia dziecka, no to już jakby wchodzi już powszechna w Polsce opieka instytucjonalna, przedszkola, później szkoła, prawda? Dziecko już nie wymaga takiej totalnej opieki 24 godziny na dobę, więc jakby posiadanie dziecka starszego niż 3 lata jest w miarę bezproblemowo do pogodzenia, no na przykład z pracą czy z jakimiś innymi formami życiowej aktywności. Natomiast do trzeciego roku życia dziecko takiej opieki no, bardzo intensywnej wymaga. Jednocześnie nie jest cały ten okres pokryty jakąś formą świadczenia, jakąś formą wsparcia, która by w miarę bezproblemowo taką opiekę umożliwiała. No bo właściwie taką formą jest zasiłek macierzyński, który jest dosyć wysoki, ale zasiłek macierzyński nie trwa do trzeciego roku życia dziecka i jest zasadniczo uzależniony z pewną funkcją zarobków. Czyli na przykład bardzo często młoda kobieta mówi tak, ja chcę mieć dzieci, ale później, bo teraz to na przykład nie mam umowy o pracę na stałe, więc nie dostanę dobrego macierzyńskiego, albo może nie mam takiej pewności, że jak wrócę z tego macierzyńskiego, mnie zwolnią, a już na pewno nie mogę sobie na to pozwolić, żeby na urlopie wychowawczym, kiedy już tego zasiłku macierzyńskiego nie ma, przebywać, bo mnie po prostu na to nie stać, jakoś te pieniądze muszę zarobić. No i dlatego to dziecko tak, ale później. I często sytuacja na rynku pracy i sytuacja życiowa jest taka, że to później w rozumieniu dobra, stabilna oferta dla pracy, umowa o pracę dla obojga rodziców nie nadchodzi nigdy, albo nadchodzi na tyle późno, że już z przyczyn czysto biologicznych zaczyna być problem z tym, żeby to dziecko mieć, no bo z kolei biologia jest taka, że jak zbliżamy się już po 30 do 40 roku życia, no to szanse na zajście w ciążę bardzo maleją, a czasem już u niektórych są niemożliwe. No już nie mówiąc o tym, że jak się ma pierwsze dziecko w wieku lat 38 na przykład, no to już raczej drugiego ciężko, a trzeciego i czwartego, no to już w ogóle jest niemożliwością.
1: I tę pensję rodzicielską, panie pośle, można by było łączyć z pracą zawodową?
2: Tak. Tak, można by ją łączyć z wszystkim. Jedynym wyjątkiem jest to jej alternatywa, czyli zasiłek macierzyński. To znaczy, jeżeli ktoś ma taką sytuację życiową, że zasiłek macierzyński byłby bardziej atrakcyjny, no to wybiera. Albo zostaje w starym systemie, a jeżeli zasiłku nie ma lub jest on nieatrakcyjny, to przechodzi do nowego. Poza tym do trzeciego roku życia dziecka można łączyć z dowolnym rodzajem aktywności, z pracą zawodową, z działalnością gospodarczą, czyli zostawiamy rodzinie wybór. Albo jedno z rodziców, pewnie zazwyczaj będzie to kobieta, taką mamy kulturę, ale jak wybiorą, że mężczyzna, czemu nie, proszę bardzo, pobiera pensję rodzicielską i na ten czas się dezaktywuje zawodowo, na przykład przychodzi na urlop wychowawczy, czyli ma takie podstawowe środki do życia zapewnione, ma też podstawowe to, że nie ucieka z systemów, no bo to jest taka prawdziwa pensja, czyli ma też ZUS opłacony, ma NFZ opłacony, pozostaje w tym całym z każdym z podsystemów społecznych, w którym warto być, żeby mieć prawo do różnych świadczeń. Albo druga opcja, pracuje, a dzięki tej pensji ma na przykład środki, żeby sobie, nie wiem, wynająć opiekunkę, no zwłaszcza w dużych miastach obecnie jest w ogóle znaleźć opiekunkę, to już jest problem, dobrą, i zazwyczaj trzeba jej zapłacić, no właśnie, pensję, taką przyzwoitą pensję, żeby zgodziła się tym dzieckiem zajmować, a znów nie każdy ma gdzieś pod ręką babci, ciocie, kogoś, kto może w dużym wymiarze czasowym się tą opieką zająć. No więc właśnie, no i to powoduje, że staramy się odwrócić to równanie, to znaczy, żeby nie było takiej kalkulacji, chcę mieć dziecko, ale no teraz nie mam takiej bezpiecznej, życiowej sytuacji, żeby sobie na nie pozwolić i to odkładam na później, a może na święte nigdy, tylko odwrotnie, może nawet mam taką nie za bardzo sytuację życiową, jakąś nie za dobrą pracę, gdzieś tutaj ćwierć etatu, coś, nie ten, No, a chcę mieć dziecko, no to może to jest ten moment, to się zdecydujmy, to zapewni nam tą stabilizację.
1: Ale znam też kobiety dosyć młode, no, świeżo po 30, które chciałyby mieć drugie dziecko, ale boją się, że nie będą miały gdzie wracać do pracy. Bo chyba tych bezdzietnych, którzy zdecydowanie mówią, nie, ja dzieci mieć nie chcę, to pensja rodzicielska może niekoniecznie przekonać, raczej ich nie przekona, ale takich ludzi, którzy mają jedno dziecko, ale boją się właśnie utraty pracy, to już może ta pensja rodzicielska ich do tego skłonić, żeby się zdecydować na to drugie dziecko.
2: No lub i jeszcze kolejne, bo lepiej to, żeby tych dzieci była co najmniej trójka, a jakby było im więcej, tym lepiej. Tak, oczywiście, zresztą to był efekt 500+, bo niektórzy mówią, że 500 czy 800 późniejsze plus zupełnie nie zadziałało demograficznie. Oczywiście nie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli, tak mocno, ale trochę jednak zadziałało, a najbardziej zadziałało na decyzję o kolejnych dzieciach w rodzinach, które już te dzieci posiadały. Faktycznie niejako wiedząc, z czym to się je kulturowo, bo też proszę zwrócić uwagę, że decyzja o pierwszym dziecku to jest bardzo często decyzja o tym, czy ja w ogóle chcę być rodzicem, czy widzę się w tej roli i tak dalej. Jak ktoś już ma dziecko jedno, drugie, trzecie, no to już niejako spełnił się jako rodzic i wtedy już te czynniki materialne dużo bardziej grają rolę, już też jakby wie, ile to dziecko kosztuje i tak dalej. I bardzo nieraz racjonalnie już kalkuluje, czy to kolejne, które generalnie by chciał, no ale widzi, czy może sobie pozwolić, czy nie.
1: Ten raport jest oczywiście bardzo szeroki, to nie tylko pensja rodzicielska, tam opisujecie też autorzy raportu opisują rozwinięty standard zdrowia prokreacyjnego i to jest bardzo ważne, obejmuje to też mężczyzn. I jeśli mówimy o mężczyznach, to tutaj jest też takie ciekawe rozwiązanie, że to mężczyzn ma objąć też ochrona zatrudnienia po urodzeniu dziecka. I tu znów ja się odwołam do przykładu ze swojego otoczenia, bo ja znam przypadek zwolnienia taty, który poszedł na urlop ojcowski po urodzeniu dziecka, ten dwutygodniowy, i to się pracodawcy nie spodobało.
2: No tak, tu niestety mamy gigantyczny problem znów kulturowy, że w kraju, w którym mamy katastrofę demograficzną, i no, trochę bym to przyrównał do takiej sytuacji, jakbyśmy byli w stanie wojny i zwolnić kogoś za to, że na ochotnika poszedł bronić kraju. Znaczy w sytuacji stanu absolutnie najwyższej demograficznej konieczności nadal jeszcze się zdarza, że no niestety przez pracodawcę w tym przypadku, ale też czasem w innych relacjach, czasem chodzi o takie relacje życiowe, że tam komuś dzieci przeszkadzają, nie wiem, w restauracji mu źle, bo gdzieś dziecko jest przy stoliku obok albo coś, no ale najbardziej to dotyka w tych relacjach pracowniczych, że nadal taka osoba, która generalnie powinna być otoczona, powiedziałbym, powszechnym szacunkiem i wsparciem, dlatego że robi coś, co długofalowo jest dobre i korzystne dla wszystkich, to znaczy nawet ci, którzy nie chcą, nie mogą lub z innych przyczyn w ogóle nie posiadają dzieci, no ogólnie rzecz biorąc powinni być bardzo wdzięczni tym, co mają, bo to również ich zabezpiecza na przyszłość, że te dzieci są. No tymczasem z takimi wręcz represjami można się spotkać i oczywiście tego rodzaju rozwiązania proponujemy, żeby ich nie było, no krótko mówiąc, żeby one były zakazane.

0: to przynosić. Ja to zawsze tłumaczę koleżankom i kolegom. To trochę inny obszar, ale porównywalny, którzy mówią o tym, że musimy tak zrobić, żeby młodzież była bardziej patriotyczna, a zrobimy to tą metodą, że do programu szkolnego wpiszemy, że tam będą się musieli więcej uczyć o bohaterach narodowych, o historii Polski i tak dalej. No to nie do końca tak działa, a czasem działa na odwrót, prawda? No, dość powiedzieć, że gdyby to tak działało, to każdy Polak w wieku tam powyżej 60 lat byłby komunistą, no bo w szkole, jak on chodził do szkoły, to go takich rzeczy uczono.
1: A jeśli chodzi o wyklętych, to właśnie był ruch oddolny. Dlatego oni mocno w popkulturę weszli w pewnym momencie, około 10 lat temu.
0: I można powiedzieć ruch, który trochę zgasł, kiedy państwo go wsparło.
1: Tak, jest.
0: Więc tak, ale to oczywiście nie znaczy, że państwo zupełnie nie może wspierać. No tam proponujemy kilka rozwiązań, na przykład coś, co nazwaliśmy family mainstreaming. To jednak trochę różnego rodzaju dóbr kultury powstaje z wsparciem państwa. Tak? Czy to filmów na przykład dotowanych przez państwo, czy produkcji państwowej telewizji, no, czy sponsorowanych przez państwowe podmioty, prawda? I żeby tam trochę na wzór platform streamingowych, bo przecież wiemy doskonale, trochę to było ukrywane, ale wyciekło, że platformy streamingowe, wielkie, ogólnoświatowe, znamy je wszystkie, może nie będę wymieniał nazw, mają swoje wewnętrzne zasady zamawiania produkcji i tam jest napisane, że na przykład jest dodatkowa punktacja, jeżeli główny bohater jest czarnoskóry, jeżeli główny bohater jest gejem, że tam określona liczba przedstawicieli tak zwanych mniejszości musi się pojawić w roli pozytywnych bohaterów. A my proponujemy, żeby chociażby podobny mechanizm prowadzić, ale dotyczący rodzin i dzieci. Tego, że na przykład jeżeli jakieś produkcje ubiegają się o dofinansowanie z jakichś państwowych środków, takich czy innych, no to żeby dodatkowy plus miały te produkcje, które pokazują rodzinę, pokazują dzieci w pozytywnym kontekście. Innym przykładem tego rodzaju działań są Chiny, prawda? Gdzie chociażby chiński TikTok ma dwa różne algorytmy na Chiny i na kraje poza Chinami i w Chinach TikTok promuje filmy dotyczące nauki, kultury, przedsiębiorczości, takich wartościowych rzeczy, a poza Chinami wręcz odwrotnie jakieś takie głupoty, kretynizmy, jakieś takie śmieszne filmiki o najniższym możliwym poziomie. No więc uczmy się tutaj od tych najlepszych, najmądrzejszych na świecie.
1: Zapowiedziałam dwa tematy migracji, ale panie pośle, mam nadzieję, że za jakiś czas da się pan zaprosić na rozmowę już tylko o migracji, ponieważ czas nam się powoli kończy. A to też bardzo ciekawy raport, no ale demografia chyba przede wszystkim...
0: Powiązany, bo tak, jeżeli tak, całkowicie tak, zawalimy tak demografię, to nie będzie siły, żeby się obronić przed masową migracją.
1: A migracja na pewno będzie wracała w kampanii wyborczej i od września, myślę, będziemy o tym szeroko dyskutować, więc już na koniec. Czy poprzecie jako Rozwój Plus Marcina Ociepę na stanowisko wicemarszałka Sejmu?
0: Tak, i chcielibyśmy szansę. To znaczy sytuacja jest o tyle skomplikowana, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium, bo jest drugim największym klubem, ale my również, bo jesteśmy trzecim największym klubem, więc zgłosimy projekt zmiany regulaminu Sejmu taki, że po prostu poszerzyć prezydium i żeby każdy po prostu klub w Sejmie mógł mieć swojego przedstawiciela i poprzemy kandydata swojego Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Centrum, bo on też, ten klub też nie ma obecnie przedstawiciela, także po prostu każdy swojego przedstawiciela miał.
1: A jeśli nie będzie zgody na rozszerzenie składu prezydium?
0: No to oczywiście też no, w każdym głosowaniu, w którym będziemy mieć szansę, kandydaturę przedstawiciela PiS poprzemy, no ale oczywiście w pierwszej kolejności poprzemy swojego kandydata.
1: Bo Mariusz Błaszczak twierdzi, że działacie na rzecz Donalda Tuska. To już chyba najmocniejsze oskarżenie, jakie może istnieć po prawej stronie sceny politycznej.
0: Znaczy, jakby umyka mi ta logika, zgodnie z którą sytuacja, w której Klub Rozwój Plus, trzeci największy klub parlamentarny, zgłasza swojego kandydata na wicemarszałka, to równa się wspieranie Donalda Tuska. To znaczy, no to nasz kandydat, zaręczam, że nasz kandydat na wicemarszałka nie będzie członkiem klubu Platformy Obywatelskiej.
1: Chciałam zapytać, czy we wrześniu, czy też październiku raczej rozejm niż wojna z Prawem i Sprawiedliwością, ale już jakiś pod koniec sierpnia mamy przedsmak, że rozejmu to może tutaj nie być.
0: Czyli to jeszcze raz powiem, no jakby żyj i daj żyć innym. To znaczy różne formacje polityczne, różne kluby parlamentarne mają prawo istnieć, mają prawo na przykład zgłaszać swoich przedstawicieli do prezydium, zgłaszać swoje ustawy. My naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę, więc gdyby na przykład teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość chciało powiedzieć tak, słuchajcie, no domniemamy, że wasz wniosek o rozszerzenie prezydium nie przejdzie, jest tylko jedno miejsce w prezydium, ustalmy wspólnego kandydata, to my oczywiście bardzo chętnie się spotkamy, porozmawiamy i takiego wspólnego kandydata ustalimy. Natomiast no, PiS nie może oczekiwać, że będzie samodzielnie podejmował decyzję,

0: w żaden sposób nas się ani nie pytając, ani nie informując, po prostu ogłaszając, po czym my mamy psi obowiązek w ciemno wszystkie te inwestycje, wszystkie te propozycje popierać. No tak to nie działa po prostu.
1: Marcin Horała, poseł klubu Rozwój Plus, był gościem Poranka 7.9. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 7.09. Gość Poranka.

Beata Kępińska jest pisarką, jest poetką. Jej najnowsza książka zatytułowana jest Zosia. I to jest bardzo zwyczajna historia zwyczajnej rodziny, zwyczajnej dziewczyny z Łodzi, później także z okolic Łodzi, która próbuje przetrwać w bardzo trudnych czasach, czyli w pierwszej połowie XX wieku. Beata Kępińska będzie gościem poranka 7:09, już za niecałe 3 minuty.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A moimi Państwa gościem jest pani Beata Kępińska, pisarka i poetka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dziś porozmawiamy o pani najnowszej powieści zatytułowanej Zosia. Ten tytuł bardzo pasuje do tej książki, bo Zosia to taka normalna, zwykła dziewczyna, kobieta i mam wrażenie, że ona uosabia los naszych babek i prababek?
3: No z pewnością tak, dlatego że ona jest po prostu wzorowana na osobie bardzo mi bliskiej, czyli babci.
2: Zadedykowała pani książkę synowej, pisząc, że zdopingowała panią do jej powstania. Czy zdradzi nam więc pani, jak to z tym dopingowaniem było?
3: Syn z synową wyprowadził bliższego otoczenia, pojechali tam sto parę kilometrów dalej mieszkali, więc kiedy przyjeżdżali w weekendy na różne uroczystości, bywaliśmy dłużej ze sobą w jednym domu i właśnie z synową chyba taką bliską więź nawiązałam, opowiadając jej różne historie rodzinne. To, co zapamiętałam i to, co właściwie przekazałam tutaj w tej książce. Ponieważ jej mama też miała dość trudne życie, nawet bardzo trudne, powiedziałabym. I to tak nas jakoś połączyło mocno. Z tym, że ja wymyślałam różne rzeczy wcześniej, a to wydawało mi się takie pospolite, takie zwyczajne. Ona od razu wychwyciła, mówi, mamo, gdybyś ty to napisała. Ale mówię, kochana, no przecież tu są same pogrzeby i porody, także nie wiem, czy to w dzisiejszych czasach kogoś by zainteresowało. Okazało się, że tak.
2: No właśnie, bo te pogrzeby i porody to jest to nasze życie, ta nasza codzienność. I ta zwyczajność Zosi mnie naprawdę ujęła. To jest taka bohaterka, którą tu zdradzę państwu i pani też. Ja miałam ochotę czasem ją po prostu przytulić, odjąć trochę tych trosk, które na te Zosie spadły. Ona stała mi się w jakiś sposób bliska, chyba właśnie przez tę zwyczajność i normalność. Dodajmy naszym słuchaczom, że książka toczy się pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Wtedy toczą się losy pani bohaterki. To były czasy łaskawe dla kobiet?
3: No, bardzo złe czasy dla kobiet, ale jednocześnie kształtujące ich charakter, a miały przed sobą naprawdę następną ciężką próbę, którą znowu musiały przeżyć. To była druga wojna, to się kończy tak wkrótce przed drugą wojną światową i Zosia się jeszcze pojawi oczywiście, no i dalej będzie zmagać się z życiem.
2: Bo to na kobietach też ciążył obowiązek, przede wszystkim ciążył na nich obowiązek utrzymania rodziny, kiedy na przykład mężczyźni szli walczyć.
3: No mężczyźni nawet, tak na pewno wielu mężczyzn walczyło dzielnie, ale też wielu z nich te obowiązki rodzinne traktowało tak bardzo luźno. Często poza domem bywali, tracili pieniądze, tak jak tutaj nasz bohater, wątpliwy bohater zresztą. I na barkach tych kobiet niestety spoczywało wszystko. Zresztą one były zahartowane od młodości, bo jednak te wielodzietne rodziny, to już było takie pierwsze hartowanie, że dziecko dorastało, już właściwie nie miało czasu myśleć o sobie. Trzeba było pomagać.
2: No właśnie, mężczyźni tracili czasami cały rodzinny majątek, a kobiety cerowały, a kobiety gotowały coś z niczego. Zosia, gdyby urodziła się 30 lat później, pewnie no już trochę bardziej mogłaby o sobie decydować, bo ona jako młoda dziewczyna nie miała takiej szansy.
3: No nie miała takiej szansy, tym bardziej, że matka była chora, bo zarobki, które miał ojciec i gdyby to tak trwało, to może na tle reszty społeczeństwa nie wyglądało źle, ale ta choroba matki jednak zadecydowała o tym, że te warunki stawały się coraz trudniejsze. No i później jeszcze choroba ojca, kiedy już matki brakło. Ale ja tu ciągle wracałam do historii, bo właściwie historia też leży u początków tej degradacji tej rodziny, bo matka ojca, czyli babka Zosi, miała pochodzenie szlacheckie. Mogła, cała linia rodziny mogła żyć bardzo dobrze, ale przychodzą nasze polskie nieszczęścia, czyli powstania. I tam to te zawirowania, nie chcę spoilować zanadto, spowodowały też, że ten ojciec Zosi nie ma wykształcenia takiego, jakby mógł mieć. Nie ma też majątku, nie ma zaplecza. I tak to się wszystko zaczęło sypać właściwie od powstania, można powiedzieć.
2: nie romantyzuje pani dwudziestolecia międzywojennego, co też mi się bardzo podobało, bo te lata 20 i 30 wieku są w Polsce traktowane z dużą sympatią, pewną nostalgią, no ze względu oczywiście na odrodzenie się Polski po czasach zaborów, ale to nie były łatwe czasy do życia, one były bardzo trudne.
3: No bardzo trudne, tym bardziej, że w tym czasie rodzi się moja mama i te wszystkie trudności znowu się wleką za nami. Można powiedzieć, jeszcze przechodzą w następną epokę. Też nie chcę wyprzedzać, ale no kończy się tragicznie, prawda?
2: A to jest ta pani książka, książka Zosia, to jest historia Polski pisana z perspektywy kobiety, zwykłej kobiety?
3: Raczej tak, przez kobietę opowiadana, przez dwie kobiety, bo później będzie kontynuować moja mama, no i później już z moich obserwacji.
2: Wrócę jeszcze do tego dwudziestolecia międzywojennego i tego, jak to wyglądało. Te powstające fabryki, przemysł, bo akcja książki toczy się w Łodzi, też w okolicach Łodzi, dają ludziom szansę, ale miasta są też zagłębiami nędzy.
3: Potwornej nędzy. Można powiedzieć, że właśnie wieś, niektóre wsie miały lepszą oświatę niż Łódź. Kiedy ja się wczytywałam, oczywiście tych rzeczy mi babcia nie była w stanie przekazać, bo ona nie miała takiego rozeznania, ale ja się wczytywałam w to wszystko, to zdobycie wykształcenia przez osoby pochodzące z rodziny niezamożnej było praktycznie zerowe. W Łodzi nie było takich szkół, dopiero potem tam powstały jakieś dla robotników pod koniec i dopiero już po odzyskaniu niepodległości można było mówić o oświacie jakiejś takiej. O systemie oświaty. A przedtem to jej małżonek na wsi zdobył lepsze wykształcenie niż ona w mieście.
2: Jest taki typ kobiet zbyt nieśmiałych i niepewnych siebie, żeby docenić to, co robią. Zosia nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest dzielna. Jak ona, pani bohaterka, podchodzi do tego, co ją spotyka?
3: Jako coś, co no los po prostu przynosi, trzeba się sprawdzić. Trzeba to udźwignąć. Tu nie ma się co nad sobą rozczulać, to po prostu trzeba udźwignąć. Zresztą Zosia z każdym doświadczeniem staje się silniejsza. Co ciekawe, ona jest bardzo chorowita od początku i taka chorowita pozostała do końca, można powiedzieć, a przeżyła 82 lata. I nieraz była składana już niemalże do grobu. I potem nabrała już tej pewności takiej, że ona musi po prostu teraz to. To jeszcze jest potrzebna i jej renta i wszystko. I tak trwała. I to było takie dla mnie imponujące. A jeśli chodzi o jej takie samokształcenie, to ja skończyłam filologię polską. I czasami po prostu nie myślałam już o babci, że ta babcia wyczytała wszystkie książki, jakie były w domu i przynosiłam swoje jakieś tam książki, które nie były powieściami, tylko na przykład jak historia Chrzanowskiego, że tam były jakieś streszczenia pewne czy cytaty, a babci już się tak nudziło, że brała książkę moją właśnie, tam jakiegoś Chrzanowskiego, czy Krzyżanowskiego, czy jakąś inną historię literatury i wyczytywała te kawałki, bo była tak stęskniona za czymś, za poznaniem czegoś nowego. To było niesamowite, taki głód czytania po prostu.
2: A co z tą miłością w małżeństwie? Czy ona jest na kartach powieści? Bo to jest historia Zosi oczywiście, ale nie tylko Zosi, bo też całej jej rodziny, często też przyjaciół i ludzi, którzy się pojawiali na drodze.
3: No jest tam miłość. Jest kilku bohaterów, którzy jakoś dobrze trafili w tych małżeństwach. No, co wtedy to była jednak ruletka, można powiedzieć, jak rodzice wybierali najczęściej, bo już no, jak jeszcze było 7 dziewczyn w tej rodzinie, i te warunki się stawały coraz trudniejsze, więc szybko wydać. Wydawało się, że to będzie wspaniały człowiek, ale nikt nie słuchał tego, jak ona go odbiera. Ona też była na tyle nieśmiała, że nie była w stanie się przemóc i powiedzieć, że coś jest nie tak. Zresztą ja opisuję tam pewne rzeczy, których nie usłyszałam bezpośrednio. Wiadomo, to jest powieść. Babcia by takich rzeczy nie powiedziała. Ale sygnały, jakie dawała o tych kwestiach zapachu na przykład, parę razy gdzieś tam coś takiego padło. I to jest ciekawe, że ja słuchałam tego jako dziecko i wtedy to nie miało dla mnie znaczenia. Wydawało mi się, że zapomniałam. A po pewnym czasie mi te rzeczy, zwłaszcza jak zaczęłam pisać, to mi się przypominały te słowa wszystkie babci. I stąd się urodziła ta scena taka, która no świadomo musi być w mojej wyobraźni, bo takich bezpośrednich przekazów babcia by w życiu nie dała, nawet na mękach. Nie było w niej jakiejś takiej nienawiści do mężczyzn w ogóle, bo jako teściowa była bardzo dobra, mimo że moja mama bardzo nerwowa i różnie to tam bywało, a babcia zawsze wszystko łagodziła. No i te związki na przykład tych jej sióstr, niby na tą jedną Michalinę była tam zła, że ona tak, ale też nigdy jej nie skreśliła. Nigdy też tej Julii, która zupełnie poszła politycznie w drugą stronę. Właściwie Jula to trudno powiedzieć, bo ona nie miała chyba poglądów, ale ta jej rodzina tak. Też nigdy nie było tam czegoś takiego w niej, tej żółci. Wszystkim wybaczała, wszystkich rozumiała.
2: Z czego te kobiety, te ciche bohaterki brały siłę? Skąd brały tę siłę?
3: No nie wiem, dużo z wiary oczywiście. Bo dla babci wiara była bardzo ważna, choć nie była to taka wiara kościółkowa.
2: No i dla dzieci chciały żyć, bo to też w ustach Zosi cały czas te słowa dzieci są wypowiadane. Dzieci, to dla nich wszystko.
3: Dzieci, jedno pokolenie, drugie pokolenie. Babcia sobie założyła, że ona dożyje prawnuków. I to było takie, musiała po prostu spełnić to i jakoś Matka Boska jej pomagała i doczekała tych prawnuków.
2: Czy mimo tych trudności, których doświadczyła, mogła sobie powiedzieć, że jest szczęśliwa? Czy to nie było w kategoriach szczęścia w ogóle rozpatrywane życie człowieka?
3: Wystarczyły chyba chwile, a takie chwile miała na pewno.
2: Miałam ochotę, jak już powiedziałam, ją przytulić i stała mi się w jakiś sposób bliska. Myślę, że wielu czytelniczkom, czytelnikom, którzy sięgną po tę książkę, tak będzie również. I chyba to pokazuje, że to, co przeżywa ta kobieta na kartach powieści, jest uniwersalne mimo upływu ponad 100 lat, bo ta chociażby troska o dzieci, właśnie ta radość brana z chwil, nawet jeśli życie nas doświadcza, to jest chyba uniwersalne.
3: To, jakie ma w tej chwili Zosia powodzenie i jakie wysokie noty, świadczy o tym, że ta tęsknota jest jednak za taką normalnością. I ja właśnie robiłam taką próbę, że jak skończyłam już ten maszynopis, można powiedzieć, to moja ta synowa przeczytała jej mama, dały sąsiadkom, poddrukowały to wszystko i tam to rozeszło się. I one wszystkie były tym zachwycone i im to bardzo pasowało, więc jest ta potrzeba, której daj Boże jeszcze nie straciliśmy, że to, co jest najważniejsze, to jednak to te następne pokolenia, to tworzenie rodziny, to gdzieś tam w człowieku siedzi głęboko i oby nie zostało zatracone.
2: Beata Gępińska, pisarka i poetka, autorka książki Zosia, była gościem w naszym porannym programie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A to była ostatnia rozmowa środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Na kolejny poranek zapraszam już jutro o godzinie 7:09 punktualnie. Życzę Państwu dobrego dnia.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Z
4: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest środa, 26 sierpnia i godzina 9 na radiowym zegarze. Anna Czytowska, jestem z Państwem cały czas i będę jeszcze jakiś czas. Kasia Polewko do mnie dołącza. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dołączam w biegu, dzień dobry.
1: Mglisty poranek, to chciałam powiedzieć, ale bardzo ładne to są obrazki rano, kiedy też na różnych pajęczynach osadza się ta woda i pięknie to wygląda, trochę takie zamglone, przydymione krajobrazy, ja je akurat bardzo lubię.
2: Jesieniary, jesieniarze pewnie powiedzą, że tak. No, jest taki jesienny klimat.
1: A ci, którzy mówią, że do końca lata mamy jeszcze ponad 20 dni, pewnie chcą, żebyśmy przestały mówić o mgłach, a mówiły o tym, co w pogodzie dobrego, więc dobre przed nami. I czwartek i piątek do 24 stopni, w przyszłym tygodniu nawet 26, więc całkiem pozytywnie.
2: Ja odnoszę wrażenie, że koniec lata jest równy temu, kiedy usłyszymy pierwszy dzwonek w szkołach, a wielu ten pierwszy dzwonek usłyszy i uczniów, i nauczycieli, więc zostało im już naprawdę, naprawdę niewiele.
1: To kolejny dzień, kiedy rozdajemy Państwu wejściówki na koncert Kamila Bednarka, który jest gwiazdą tegorocznej Iskry Nadziei, już za nieco ponad tydzień, bo 4 września ten koncert. Dzisiaj znów Państwo nie zawiedliście, przychodziliście, odbieraliście wejściówki i bardzo dobrze. O 15.30 znów zapraszamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Można wejściówki na koncert otrzymać.
2: Dokładnie tak. I my informujemy, że ta pula tych wejściówek, bezpłatnych wejściówek jeszcze jest, więc...
1: Ale się kurczy.
2: Tak, kurczy się, ale to też bardzo cieszy, więc te miejsca i te wejściówki są ograniczone, ale jeszcze są, więc można odbierać. Przypominamy, codziennie w siedzibie Radia Nadzieja Sadowa 3, parking ze szlabanem, to charakterystyczne, jeśli ktoś nie może znaleźć naszego radia, ale są szyldy, są napisy od godziny 8.30 do 9.00 i po południu, jeśli ktoś nie może rano, od 15.30 do 16.00, jeśli to będzie 16.05, to jeszcze... Pewnie
1: Kasia
2: jesteśmy.
1: Będzie jeszcze w pracy.
2: Ja jeszcze
1: no dobrze. Dobrze wiedzieć.
2: Tak,
1: o godzinie,
2: proszę
1: tak,
2: dzwonić.
1: O 9.30 to też nasze tradycyjne, codzienne zaproszenie, rozmowa z gościem dnia. Kasia dziś poprowadzi ją dla Państwa.
2: Tak, i dzisiaj przeniesiemy się do Kolna. Moim gościem będzie burmistrz miasta Andrzej Duda i porozmawiamy trochę o tym nadchodzącym, rozpoczynającym się roku szkolnym, nowym roku szkolnym, bo miasto przygotowuje się do otwarcia, oficjalnego otwarcia żłobka pierwszego. Żłobka w mieście. O tym wszystkim będziemy mówić. W piątek będzie dzień otwarty, także władze miasta zapraszają rodziców, ale także maluszki do tego, żeby przyjść, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, bo to temat numer jeden w Kolnie.
1: I to też jest, chciałam tutaj przerwać ci, Kasiu, ponieważ te już bardzo małe dzieci mogą być zapisywane do tego żłobka i to jest tak naprawdę bardzo ważne, bo wiem, że są też żłobki w naszym regionie, gdzie dzieci od półtora roku dopiero takie, które skończą półtora roku, są zapisywane do żłobka.
2: I na przykład od pieluchowan.
1: Ale pamiętajmy też, że ten urlop macierzyński to jest 20 tygodni, a nie półtora roku, więc czasem mamy, które są zmuszone oddać dzieci do żłobka, no nie mają co zrobić. I tutaj Kolno wychodzi naprzeciw tym też rozwiązaniom prawnym, które tak w naszym systemie są ułożone, więc to chciałam tylko zaznaczyć.
2: Tyle mówimy o tym, żeby kobiety były aktywne zawodowo, ale czasami nie każdy ma takie szczęście, żeby mieć cudowną instytucję w postaci babci albo dziadka. Dokładnie. Tak. Więc tak, faktycznie w Kolnie taka możliwość jest, o tym będziemy rozmawiać. Będą też jeszcze wątki polityczne. Trochę o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości też sobie z panem burmistrzem porozmawiamy o 9.30.
1: Tak, z rozłamowców był naszym gościem w poranku 7.09, więc, więc też zapraszamy, żeby słuchać tych naszych rozmów i porannych, tych bardziej ogólnokrajowych i też tych o 9.30. Tutaj skupiamy się już bardzo mocno na regionie. A więc Kasiu, za 25 minut rozmowa.
2: Dokładnie.
1: Z gościem dnia to jeszcze jedno zaproszenie, bo zrobimy konkurs za 10 minut i będzie można wygrać modlitewnik dla kobiet, kiedy brakuje siły, o którym dziś też w poranku 7.09 rozmawialiśmy, więc jeśli kogoś z Państwa zainteresował ten modlitewnik, to proszę dzwonić.
2: A ja go już
1: za
2: widziałam. Jest piękny. Bardzo piękny, tak. Jest naprawdę ciekawy, wartościowy.
1: Za 10 minut robimy konkurs. Dzień dobry.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

A w dzisiejszym wydaniu Poranka z Głośni Katolickich 7:09 rozmawialiśmy z Anetą Liberacką, redaktor naczelną stacji 7, a także autorką modlitewnika dla kobiet, kiedy brakuje sił. Są dni, kiedy po prostu tych sił nam trochę brakuje. Są chwile, kiedy serce jest bardziej zmęczone niż ciało i właśnie na takie momenty powstała ta książka. Chcę ci powiedzieć jedno, nie jesteś sama, pisze Aneta Liberacka. Ten pięknie wydany modlitewnik trafi do pierwszej osoby, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja. Od tego momentu czekam na Państwa telefony 512-123-502 lub 512-123-503.

0: śpiewa Joe Cockerman. Na chwilę przerywamy, ponieważ mamy już rozstrzygnięcie konkursu. Z nami jest pani Barbara. Dzień dobry, pani Barbaro.
1: Dzień dobry.
0: Jak pani upływa środa? Widziała pani tę mgłę rano?
1: Tak, widziałam, ale teraz już jest ładnie.
0: Tak,
1: i teraz... mam nadzieję, że dzień będzie przyjemny.
0: Będzie, jeśli chodzi o pogodę. Tak, no właśnie. Pani Barbara, czy słuchała może pani tej naszej porannej rozmowy z autorką tego modlitewnika?
1: Nie słuchałam właśnie.
0: Ale to jest szansa, żeby po prostu przeczytać książkę, bo to jest modlitewnik, ale też książka jest tutaj sporo bardzo dobrych refleksji dla pani. Pani Barbaro, gratuluję serdecznie, niech ten dzień będzie piękny, dziękuję. Jego druga część też pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: A to jest Radio Nadzieja i Środa w dobrym nastroju. Ostatnia środa sierpnia, już za tydzień witamy wrzesień. Kwadrans po 9, a 9.30 rozmowa z gościem dnia. Gościem Kasi Polewko będzie burmistrz szkolny Andrzej Duda. Nasze rozmowy z gośćmi dnia są nie tylko do słuchania, ale także do oglądania na Facebooku i na YouTube'owym kanale Radia Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Burmistrz Kolna Andrzej Duda jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Żyjecie otwarciem nowego żłobka już w piątek, czyli za dwa dni zapraszacie w progi nowego budynku, jeszcze pachnący, jeszcze świeży. To będzie taki dzień otwarty?
2: Tak, tak. O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda. Pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice, dzieci, którzy zapisali swoje pociechy do naszego żłobka, ale po południu o godzinie 16 na Parku Miejskim mamy senioriadę, gdzie będą zespoły z Kolna, nasze dziewczyny z plusem, ze Stawi, z Grabowa, z Piątnicy, z Łomży, ale także z Olecka, bo to są grupy takie zaprzyjaźnione, a o godzinie 19 będzie Wojciech Gąsowski. Także zapraszamy też wszystkich seniorów i młodych ludzi, bo Wojciech Gąsowski to wspomnienia, ale również taka nastrojowa muzyka współczesna, więc wszystkich zapraszamy o 16 początek, a o 19 występ Wojciecha Gąsowskiego.
1: Czyli,
2: na parku.
1: Tak, czyli absolutnie wyjątkowy dzień w Kolnie. Łączycie pokolenia, tak jak pan burmistrz powiedział, ale ja chciałabym na moment zatrzymać się właśnie przy tym żłobku. Ile jest tam miejsc, a ilu rodziców już zapisało swoje maluszki?
2: Więc miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
1: Może po tym dniu otwartym?
2: Może po tym dniu otwartym, tak. Pani dyrektor to osoba bardzo kompetentna, pracowała już w żłobku, pracowała ostatnio w szkole, ale wybrała funkcję dyrektora żłobka, więc bardzo się cieszę. Dobrała sobie kadrę. Mam nadzieję, że ta kadra będzie na takim poziomie, czy wierzę w to, że ona jest na takim poziomie, który zadowoli naszych rodziców, a szczególnie umożliwi dzieciom odkrywanie nowego świata w naszym żłobku, bo to jest dzień młodych odkrywców.
1: Mamy mali takie odkrywcy, tak nazywa się żłobek też.
2: Mali odkrywcy. Nawiązujemy do Jana z Kolna, który był wielkim odkrywcą i my wierzymy w to, że on pierwszy dotarł do kontynentu Ameryki i przed Kolumbem i go odkrył, tak?
1: I to tych wielkich odkrywców szukacie w tych małych
2: tak
1: odkrywcach.
2: Tak jest. Najpierw mamy małych, a potem będą wielcy.
1: Tak.
2: Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
1: Będzie.
2: O godzinie 10:00 tradycyjnie. Tak, a później rodzice będą mogli, tak jak mówię, obejrzeć warunki. Myślę, że są naprawdę takie warunki z XXI wieku, tak? Takie odpowiednie na XXI wiek. Będą mogli porozmawiać i poznać kadrę, która będzie zajmowała się ich pociechami. Wszystko jest carte blanche.
1: A odnosicie wrażenie, że rodzice mają dzisiaj duże wymagania?
2: No tak, ale to dobrze. To dobrze, że dbają o swoje pociechy. Ważne, żeby one nie były trochę przerysowane, czyli żeby nie były nadmierne, bo to też nie jest dosyć dobre. Powinno się normalnie to wszystko, do wszystkiego powinno się normalnie z
1: racjonalnie
2: z pewnym dystansem podchodzić, tak? Tego mnie uczyli rodzice i szkoła również i bardzo się cieszę z tego, że jestem w stanie właśnie tak do tego podchodzić i pewnie nie tylko w swojej ocenie, ale w ocenie wyborców, bo przecież enty raz zostałem wybrany na burmistrza miasta Kolno, a więc myślę, że podchodzę do wszystkiego racjonalnie i z dystansem.
1: Żywienie dzieci nie będzie oparte na cateringu. To przeczytałam. Myślę, że to jest ważne dla rodziców.

0: Myślę, że tak, różne były plany, ale w efekcie po dyskusjach, naradach zdecydowaliśmy, że szkoły przejmą część żywienia dla 5- i 6-latków, natomiast przedszkole będzie gotowało i przyrządzało jedzenie dla tych najmłodszych dzieci plus dla swoich 3- i 4-latków, które zostaną w budynku przedszkola, więc to jest bardzo podobny przedział wiekowy i podobny proces żywienia. Oczywiście te najmniejsze dzieci będą żywione zupełnie inaczej, ale to już jest w gestii pani dyrektor.
1: Ale myślę, też jakość tego żywienia, tego jedzenia, tych posiłków jest zupełnie inna.
0: Jakość w przedszkolu naszym też była bardzo dobra, a w żłobku na pewno pani dyrektor i ja będziemy nadzorowali ten proces i pani dyrektor przedszkola, która zarządza już przedszkolem przez wiele lat, ma w tym naprawdę spore doświadczenie i myślę, że nie będzie żadnego problemu
1: i zapraszamy,
0: tak, i dołoży na pewno wszelkich starań i pani dyrektor przedszkola, i pani dyrektor żłobka, żeby te posiłki spełniały wszystkie normy, które są potrzebne do tego, żeby dzieci były zdrowe i żeby dobrze się rozwijały.
1: Panie burmistrzu, stale słyszymy o tych alarmujących danych dotyczących niżu demograficznego, ale ostatnie, najnowsze dane GUS sprzed kilku dni pokazują, że liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. I to jest pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Pewnie to nie zmieni nagle tego trendu i nie odwróci biegu, ale powstawanie takich miejsc pomaga rodzicom w podjęciu decyzji o powiększeniu swojej rodziny?
0: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że świat się zmienia. Chciałbym, żeby tak było, dlatego robimy to wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zapewnić jak najlepsze warunki dla młodych ludzi do startu w dorosłe życie i do decyzji o tym, żeby mieć dzieci. Tak? Wybudowaliśmy żłobek, chcemy wybudować blok komunalny. Nie wiem, czy nam się to uda, bo to proces dosyć złożony, długotrwały. Ale aplikujemy ośrodki, tak? Po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki, chociaż Kolno już od 2 lat jest na stabilnym poziomie, jeżeli chodzi o liczbę urodzin, ale ona jest tak niska, że nie wyobrażam sobie, że była już, może być niższa, bo w ubiegłym roku urodziło się około 60 kilku dzieci w Kolnie, w samym mieście. To jest naprawdę bardzo niski poziom, bo były czasy, kiedy tych dzieci rodziło się około 300 w samym mieście, więc proszę sobie zobaczyć. To oczywiście mówię o wyżach demograficznych, ale przeciętnie to była liczba około 180 dzieci, czyli tak 3-krotnie mniej. Ale zatrzymaliśmy się, mamy te 10 600 osób bodajże i to jest takie już stabilne. Na pewno pomogła nam w tym jednostka wojskowa, która się otworzyła, tam jest już.
1: Ja pamiętam, jak pan burmistrz mówił o tym, że w tym upatrujecie tego rozwoju i tego wyżu, a nie niżu demograficznego.
0: No upatrujemy, pani redaktor, szanowni państwo, bo przecież to są młodzi ludzie. I mam nadzieję, że ci młodzi ludzie zdecydują się na dzieci, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Ja namawiam wszystkich młodych ludzi do tego, żeby mieli dzieci. Co prawda sam miałem tylko 2 dzieci i teraz z perspektywy czasu żałuję, ale miałem 2, tak? I mam 2 wnucząt, też mało, chciałoby się 4, 5, 6, ale cieszę się, że mam w ogóle wnuczki, bo są osoby w moim wieku, których tych wnucząt nie mają. I to jest niedobra sprawa, bo po pierwsze, Polska nam się kurczy. Będzie się kurczyć, tak? Jeżeli dane statystyczne mówią, że w przypadku takiej sytuacji, jaka jest teraz, za 50 lat powiedzmy, tak, będzie połowę ludności w Polsce, to jest dramat. Bo po pierwsze, mamy taki system emerytalny, w którym młode pokolenie pracuje na emerytury tych, którzy już przeszli na emeryturę, czyli runie nam ten system, tak? Nikt nic nie zrobił. Politycy przez tyle lat, przez 30 lat wolnej Polski, można
1: nikt
0: powiedzieć.
1: Nikt nie ma na to odwagi.
0: Była próba, były OFE, ale wiadomo proces budżetowy stan budżetu był słaby, więc OFE zlikwidowano, przyjęto środki do ZUS-u i znowu nie mamy swoich kont, tak? Już ja to powiedzmy, tego konta bym się pewnie nie robił, ale pani na pewno taki. I ubolewam nad tym, że tak się stało. Dlatego musimy myśleć, żeby Polska nasza była silna, żeby była stabilna, żeby ten przyrost naturalny był. Jak to zrobić naprawdę? Nie mam na to recepty.
1: Ale mentalność, my zdradzę, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Mentalność dzisiaj młodego Polaka, młodego człowieka po prostu się zmieniła.
0: Jest wygodny.
1: Dzisiaj jesteśmy wygodni. Kto pomyślałby o wychowaniu trójki dzieci?
0: No właśnie. Ja myślę, że to jest nieodzowny element dobrobytu. Tak myślę. Możemy narzekać sobie, że dzisiaj w Polsce jest tak czy inaczej, ale w porównaniu z latami 80., które ja pamiętam i w których rodziły się moje dzieci, no to mamy po prostu przepaść, kosmos. Gdyby mój dziadek, jeden czy drugi, dzisiaj obudzili się i weszli w życie, to by pomyśleli, że to, co się stało, jest niemożliwe, że to jest nie do wiary. A umierali w latach, w początek bardzo wczesny lat 90., tak? Więc ten przeskok cywilizacyjny, ten przeskok taki jakościowy życia jest ogromny. My tego nie widzimy, bo my widzimy to na co dzień.
1: Pan
0: Ale jak ja
1: widzi.
0: Przypomnę sobie lata 80., moje małe dzieci, wózek, w którym prowadziłem je do żłobka, do przedszkola, motorower, bo najpierw miałem motorower, nie miałem samochodu, dopiero później pojawił się maluch składany, sklecany, spawany, ale to po już jak dzieci miały po parę lat, tak? No to a dzisiejszą młodzież, dzisiejsze rodziny, nawet niekoniecznie bardzo zamożne, nie?
1: Absolutnie, no
0: samochód
1: inne
0: dzisiaj
1: myślenie,
0: to jest,
1: samochód inne
0: to jest
1: podejście,
0: standard.
1: Inne wartości
0: mieszkania
1: też.
0: Ciężko jest je kupić, rzeczywiście, ale jakoś się dzieje tak, że rodzina pomaga i że są kupowane. Oczywiście my dla tych najuboższych, dla tych, którzy będziemy chcieli zapewnić te mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem, nie wiemy jeszcze, jak je nazwiemy, ale chodzi o stworzenie takiego programu, żeby umożliwić ten start i żeby można było płacić normalny czynsz, a nie płacić odstępne w wysokości 2000 zł, tak przykładowo w Kolnie, czy tam 1,5, czy nie wiem. Nie
1: bo
0: wiem,
1: jeden nawet. Blok komunalny już macie.
0: Mamy dwa bloki socjalne.
1: Socjalne. Tak, to jest różnica.
0: Tak.
1: I ten jeden, który ewentualnie powstałby, bo aplikujecie.
0: Komunalny chcemy
1: tak, wybudować. Żeby był komunalny.
0: Tak, żeby on był dla takich rodzin, powiedzmy, które radzą sobie w życiu na tyle, że mają dochody i mogą płacić czynsz, tak? Mogą jeszcze coś tam odkładać, powiedzmy, i wtedy, jeżeli ten czynsz będzie normalny w tym mieszkaniu komunalnym, taki jak w spółdzielni mieszkaniowej, to te 1500 czy 2000, które byłyby jako odstępne na wynajem mieszkania, no bo każdy na wynajmie chce zarobić, tak? Można by odkładać na zakup sobie na przykład mieszkania przez za 20 lat w spółdzielni mieszkaniowej, czy na wtórnym rynku, czy u dewelopera, tak?
1: Wiele takich rodzin jest.
0: Tak jest.
1: Które chciałyby
0: tak,
1: właśnie z
0: tak,
1: tego skorzystać. I takie
0: będziemy,
1: możliwości mają.
0: Będziemy chcieli zrobić, natomiast mówię, no procedury są ogromnie...
1: Procedury i środki finansowe.
0: Środki finansowe, niestety. My musimy mieć pomoc, tak?
1: One
0: my
1: nie są jesteśmy, na horyzoncie?
0: Są. Bank Gospodarki Krajowej teraz ogłosił nabór, więc wystartowaliśmy do tego naboru. Zobaczymy, czy otrzymamy. Środki.
1: Czyli aplikujecie i z nadzieją
0: tak,
1: patrzycie
0: z nadzieją, tak.
1: na te właśnie kwestie. Panie burmistrzu, o polityce może sobie trochę porozmawiamy.
0: Niechętnie.
1: Niechętnie, ale trzeba. Czasami
0: ale tak,
1: trzeba.
0: Tak,
1: spodziewał się pan takiego rozłamu na prawicy?
0: Czy spodziewałem się? Nie spodziewałem się, natomiast no, było to na horyzoncie. Ten taki... Ten proces wyłaniania premiera no, spowodował pewne zawirowania i nie sądziłem, że aż tak to się skończy, no, ale się skończyło.
1: Z takim hukiem?
0: Takim hukiem. Nie jest to... Tak mi się wydaje, chociaż w konsekwencji to nie wiem, jak do końca będzie, ale na dzień dzisiejszy uważam, tak jest moje zdanie, że lepiej by było, gdyby tego rozłamu nie było, tak?
1: Na pewno znam, przed
0: wyborami. Znam zarówno premiera Mateusza Morawieckiego osobiście, jak i Przemysława Czarnka. Cenię ich obu. I szkoda. No ale pewnie inne troszeczkę tory i troszeczkę minimalnie inny kierunek byłby realizowany przez Mateusza Morawieckiego, a inny przez Przemysława Czarnka. Natomiast sądzę, że gdyby to było w jednej partii, można by było to pogodzić. W tej chwili będą dwa ugrupowania, ale mam taką nadzieję, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyska wynik pozwalający na wprowadzenie do parlamentu posłów, tak? I że po wyborach ten obóz dogada się i stworzy jeden klub parlamentarny.
1: A do kogo jest panu bliżej?
0: A do kogo jest bliżej?
1: Do tego, co prezentuje Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek,
0: pani redaktor,
1: czy premier Mateusz Morawiecki?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ceniłem pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo. Naprawdę, jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, a szczególnie o współpracę z samorządami, to była to współpraca na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że bez względu na to, czy samorządem zarządzał członek Prawa i Sprawiedliwości, czy członek innego ugrupowania politycznego, miał wsparcie, miał duże wsparcie. Dzisiaj się rozmawiamy z różnymi samorządowcami o różnych poglądach politycznych, no i wszyscy jednogłośnie wskazują, że tych środków jest dużo, dużo, dużo mniej. Do kogo mi jest bliżej? Naprawdę trudno mi jest odpowiedzieć. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od samego początku, od 2001 roku. Ja zawsze uważałem, że należę do partii Centrum. Ta partia, różnie to się układa. No, być może bliżej Centrum dzisiaj jest pan premier Morawiecki, ale...
1: Czyli ekonomia trochę wygrywa.
0: Tak, ale Prawo i Sprawiedliwość z kolei naprawdę ma dużo programów, które też mnie bardzo odpowiadają, tak? Ja nie mam poglądów bardzo, bardzo prawicowych, tak jak mówię, jestem bliżej Centrum, ale też mam dużo poglądów takich prosocjalnych, bo uważam, że żeby państwo normalnie funkcjonowało, to nie możemy mieć tylko klasy bogatej, biznesmenów, klasy średniej i potem nic, tak? Nie. Żeby był spokój, porządek, żeby nie było rewolucji w państwie, każdy musi godnie żyć. Każda klasa musi godnie żyć. Oczywiście są ludzie bardziej zaradni, mniej zaradni, tak? Jedni będą jeździli Mercedesem, będą mogli mieć helikoptery, bo to są ludzie bardzo, bardzo zaradni, tak? I koniec. I taki jest zbudowany świat. I demokracja jest takim systemem, tak jak Churchill mówił, to nie jest system idealny, ale na razie nikt nie wymyślił lepszego i do tej pory nikt lepszego nie wymyślił, tak? Więc tak to się odbywa w demokracji. Ale musi też ten człowiek najbiedniejszy, ten, który jest niezaradnym, który nie radzi sobie w życiu, on musi mieć wsparcie od państwa, od samorządu, żeby żył godnie. Jeżeli tak będzie, jeżeli na to będziemy zwracali uwagę, to wtedy w państwie będzie dobrze. Państwo musi też dbać o kapitał, oczywiście, o budżet, nie może roztrwonić wszystkiego, musi to regulować. Ja wiem, że wielu ludzi narzeka na państwo za podatki, za inne rzeczy, ale nie ma na świecie państwa, w którym nie płaci się podatków. I jak porównamy te podatki w Polsce z innymi państwami, w których tak bardzo dobrze, pozornie się żyje, bo jak się tam pojedzie i się popracuje, a miałem okazję pracować w wielu krajach na świecie, bo i w Stanach Zjednoczonych, w krajach europejskich, i to nie jest tak różowo, jak się wydaje tu nam tutaj. Zresztą wielu ludzi już wraca i coraz częściej decyduje się na to, żeby otwierać biznes, znaleźć pracę i zostawać tu. To nie jest łatwo, bo w Polsce nie jest łatwo, tak? Ale nie jest łatwo w Niemczech, nie jest łatwo w Anglii. Tam jeszcze te proporcje są trochę wyższe. Ten standard życia w porównaniu do zarobków jest trochę wyższy. I jeżeli mówimy o żywności, o ubraniach, nawet o paliwie, mimo wszystko, że tam ono jest droższe, ale w stosunku do płac pewnie relatywnie jest tańsze. Natomiast jak weźmiemy już domy, weźmiemy mieszkania, weźmiemy ziemię, to wcale te relacje nie są takie dużo gorsze niż nasze. W bezwzględnej wartości na pewno tam ludzie zarabiają jeszcze więcej, ale mówię, standard życia zaczyna być porównywalny. Oczywiście nie porównujmy życia w Monachium, Berlinie, w Warszawie, tak, do życiem w Łomży, czy do życia w Kolnie, no bo to są duże miasta. Tam się na pewno więcej zarabia. też więcej się pewnie wydaje, chociaż...
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż niektóre towary są identyczne w cenach, tak, bo paliwo, żywność...
1: Jest inny tryb życia.
0: Ale jest inny
1: i właśnie
0: tryb życia,
1: na
0: tak.
1: to chyba więcej
0: dojazdy,
1: wydaje.
0: Tak. mieszkania tak. i tak dalej, i tak dalej. Tam są inne ceny, tak? Inne dochody też. Natomiast, no, wybrać należy też. Ja na przykład nigdy nie chciałbym mieszkać w Nowym Jorku.
1: A był pan w Stanach Zjednoczonych?
0: Byłem, pracowałem w wielu miastach, tak? I na prowincji, i w centrum. Pracowałem w Niemczech.
1: No, to tak jak z Warszawą. Albo się kocha, albo się nienawidzi.
0: Ja wolę życie tu. I u siebie. Jest to życie o wiele spokojniejsze, chociaż na pewno tam bym zarabiał dużo więcej. Na pewno bym zarabiał. Moje dzieci też by zarabiały dużo więcej. Ale jednak syn wrócił. Powiem tak. Oni zarabiali tam sporo, ale jeśli dzieci były około 12 godzin codziennie i w soboty do godziny 15 w przedszkolu, no, to kiedy oni mieli czas na spędzanie albo na rozmowy z dziećmi, tak?
1: Po prostu kiedy? Na wspólne
0: to
1: życie.
0: To było tak, to było 7 lat i mówię im, popatrzcie, zwróćcie uwagę, że wy jesteście praktycznie z dziećmi, to spotykacie się tylko w samochodzie. Chwilę rozmowy,

0: pierwsze, praca to nie była 8 godzin, tylko 10. Po drugie, dojazdy do pracy, godzina, półtorej godziny, tak? To wszystko kosztuje. Płaci się tam życiem za ten może wyższy standard później urlopowy, czy jakiś tam, tak,
1: dochodowy. Bo czy można zarabiać dużo nie pracując, albo pracując tylko 8 godzin? Jeśli ktoś w to wierzy, pewnie właśnie te dzisiejsze współczesne pokolenie chciałoby tak, ale tak się nie da. Po prostu, tak się nie da.
0: Natomiast ten standard życia u nas też uległ zmianie i mówię, nie wszyscy mają taki sam i tak będzie. Nigdy nie będzie tak, że będziemy żyli na tym samym.
1: A to chyba zawsze tak było.
0: Tak, zawsze tak było. Zresztą w komunie też tak było.
1: Otóż to.
0: Byli tacy, którzy żyli lepiej i tacy, którzy mieli gorzej. Natomiast tak jak mówię, szkopuł w tym, żeby państwo zajmowało się wszystkimi, tak? I oceniało sytuację i realnie udzielało pomocy. Ta pomoc też nie może być nadmierna, ona nie może być zaopiekuńcze państwo. Nie, też nie może tak być. To musi być na takim rozsądnym poziomie. Ja wiem, w samorządzie też czasami nie można być biznesmenem. Nie można być i w państwie nie można być tylko tym, który liczy te pieniądze, bo trzeba szanować swoich obywateli jak ojciec dzieci, tak? Czyli trzeba patrzeć. Jeżeli trzeba komuś pomóc, trzeba przeznaczyć jakieś środki, to trzeba je wygospodarować.
1: A czasami ktoś przyjdzie i prosi o pomoc, bo też myślę, że przez wiele lat tej kadencji i
0: jeżeli można komuś pomóc, to zawsze staram się pomóc. Ale nie zawsze są możliwości oczywiście, tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi i chce pracę, ja jej nie mam, tak? Nie mam. Nawet jeżeli chodzi o sprzątaczkę, nie zatrudnię przecież 5 sprzątaczek, tak? Nie dam rady. Ale wtedy pomagam w jakiś inny sposób. Na jakiś okres czasu biorę na prace interwencyjne, publiczne, tak? Do jakiejś pomocy, do jakichś prac, które dzisiaj potrzebuję. No staram się to robić przez te 20 lat, staram się to robić i robię to. Oczywiście nie wszystkich zadowolę i nie wszystkim się uda pomóc, bo są różni ludzie i to też trzeba zrozumieć, tak? Że niestety wszystkim nie da się pomóc, bo czasami są ludzie, którzy nie dadzą sobie pomóc, to jest drugi temat, nie? Ale trzeba im zapewnić jakieś warunki godne do życia.
1: Wiele tych tematów, ale spoglądam na zegarek, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Burmistrz Szkolna Andrzej Duda był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo, bardzo dziękujemy za wizytę i za rozmowę.
0: Pani redaktor, pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i zapraszam wszystkich mieszkańców Kolna i nie tylko na dzień otwarty żłobka w piątek o godzinie 10:00. Żłobek jest ulokowany przy ulicy Witosa albo Wojska Polskiego przy przedszkolu miejskim, a o 16:00 zapraszam wszystkich na senioriadę, na której będą zespoły seniorów, ale również o godzinie 19:00 Gwiazda Wieczoru, Wojciech Gąsowski.
1: Radio Nadzieja też tam będzie, więc proszę również nas słuchać i obserwować w mediach społecznościowych, tam będą pełne relacje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
5: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, jest 10:00. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Rozpoczyna się sesja Rady Miasta Łomża. Radni zajmą się m.in. skargą na działania wojewody. Jest szansa na to, że obwodnica Ostrołęki będzie gotowa jeszcze w tym roku. Konfederacje mogą zyskać na aferze Zonda Krypto, uważa politolog. Miasto Łomża nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. Chodzi o zakwestionowanie przez wojewodę części uchwały Rady Miejskiej dotyczącej obniżonego wymiaru zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Zdaniem organu nadzorczego radni ustalili zasady dla wicedyrektorów także w szkołach, w których takie stanowisko nie powinno być tworzone, czyli w placówkach, gdzie jest mniej niż 12 oddziałów. Miasto się z tym nie zgadza, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
2: Istotny jest tu przepis artykułu 97 prawa światowego, ustęp 1. Wojewoda, mając na uwadze ten artykuł, uchylił nam tą uchwałę, natomiast nie wiem, czy zapomniał, czy myślę, że zapomniał, albo jakoś przez nie uwagę. Zapomniał o ustępie drugim, który mówi, iż takie oddziały mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego, nawet jeżeli liczba oddziałów jest mniejsza. Więc tutaj ewidentnie jakby widzimy, że racja jest po naszej stronie, dlatego też postanowiliśmy przedstawić radnym uchwałę w sprawie tego, żebyśmy mogli wnieść skargę na działania wojewody.
1: Wiceprezydent informuje, że miasto wystąpiło do Ministerstwa Edukacji o interpretację tych przepisów. Wykazała ona, iż przepisy zaproponowane w uchwale są zgodne z prawem.
2: W ostatnim czasie na terenie naszego województwa były podejmowane, chociażby Rada Miejska w Supraślu, również w Stawiskach przyjęły uchwały, które dosłownie wprowadzały te rozwiązania, które zostały wprowadzone również u nas w uchwale i tam jakby wojewoda nie widział żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby takie uchwały obowiązywały, więc to jeszcze bardziej nas umocniło w tym przekonaniu, żeby podjąć działania, żeby po prostu bronić swoich racji i prawd.
1: Uchwałą dotyczącą wniesienia skargi na działania wojewody w tym zakresie miejsce radni zajmą się na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli z niej korzystać. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślił, że większość robót została już wykonana.
4: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram, koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
1: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie około 200 milionów złotych, 75 milionów to środki z budżetu województwa mazowieckiego, 65 milionów wyłożyło miasto Ostrołęka, a pozostałe 60 milionów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Konfederacje Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna mogą zyskać na aferze Zonda Krypto, uważa politolog Kamil Smogorzewski z Res Futura. Według ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski poseł PiS Michał Moskal rozmawiał w sierpniu 2025 roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Po tym spotkaniu członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji wraz z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Kamil Smogorzewski mówi, że partie polityczne mogą wykorzystać tę sprawę do otworzenia własnej narracji.
5: Ten elektorat, w którym oni się biją, jest w dużej części wspólny. Więc jak sąsiadowi za miedzą nie idzie, to dobrze. To znaczy, że my możemy podkręcić jeszcze ten temat. To nie jest tak, proszę Państwa, że coś nam się nie podoba w jednej partii i nagle, to sobie będę teraz głosował na inną partię. Jeżeli ta inna partia nie przekona tego wyborcy, no bo to, że on traci powoli zaufanie do swojej partii, albo nie wie jeszcze, na kogo zagłosować, to jest tylko warunek wstępny, ale niewystarczający do tego, żeby przeciągnąć tego wyborcę na swoją stronę.
1: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik PiS. Psychologów w szkołach przybywa, ale nadal 102 gminy nie zatrudniają ani jednego takiego specjalisty. Oznacza to, że w prawie 12% szkół jest ponad 1000 wolnych etatów. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Podczas 12-letniej edukacji od 20 do 25% uczniów potrzebuje wsparcia psychologicznego z powodu różnych problemów, wskazuje profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
6: Co my widzimy, to są problemy w domu, problemy z rówieśnikami i chyba problemy z rówieśnikami nie wykluczam, że są w czołówce, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników, problemy z nauczycielami. Mają poczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwego osądzania, czy też złego traktowania przez nauczyciela, no i wtedy szukają pomocy u psychologa, który go wysłucha przynajmniej.
1: Młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać codziennie całodobową pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 18 stopni już na termometrach w regionie. Po mglistym poranku dziś będzie dużo, dużo słońca. Temperatura maksymalna też przyjemna, bo do 22 stopni. Jutro do 23, podobnie w piątek, czwartek i piątek także w regionie pod znakiem słońca.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
7: Po reklamie.

0: Dziś dokładnie mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Napisane przez internowanego wtedy prymasa Wyszyńskiego stały się aktem wyznania wiary w czasach komunizmu i wyznacznikiem programu duszpasterskiego kościoła w Polsce. Historia prowadząca do ślubów była dosyć długa. To był kolejny akt zaufania Matce Bożej, mówi profesor Krystyna Czuba z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: 370 lat temu było uderzenie w Jasną Górę. I takie uderzenie, że ksiądz Kordycki sam z zakonnikami bronił Jasnej Góry, a król Jan Kazimierz postanowił, że Matkę Bożą nazwie królową Polski. 20 rok, to znowu wołaliśmy do Matki Bożej.
0: Profesor Krystyna Czuba przypomina okoliczności, w jakich składano śluby.
1: Fotel księdza prymasa był pusty, były biało-czerwone róże i był milion ludzi, jak mówią świadkowie. I ten milion ludzi przyjechał bronić kościoła i prymasa i Polski. I ten milion ludzi miał usłyszeć te przyrzeczenia.
0: Śluby jasnogórskie stały się kolejną drogą i siłą do podźwignięcia Polski.
1: Żeby nie było tak, że już nie mamy siły i nic nie zrobimy. Było 9 ślubów i te śluby były związane, każdy z nich, z przyrzeczeniem, że tak będziemy robić. A pierwszy ślub to wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. No, od wierności Bogu zaczyna się wszystko.
0: Dzisiaj na Jasnej Górze odbywają się uroczystości związane z 70. rocznicą ślubów i uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W trakcie liturgii biskupi wierni odnowią złożone w 1956 roku śluby narodu.

Nie żyje Dolly Parton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej i światowej kultury. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Zmarła na raka. Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Rozpoznawali ją wszyscy. Po peruce, po głosie i po autoironicznym poczuciu humoru. Jej największe przeboje weszły do kanonu światowej muzyki. Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, aby nie odbierała jej męża. Także I Will Always Love You to jest pożegnalna ballada, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston, chociaż w wersji Dolly Parton ta piosenka nie była wcale tak wolna. Sprzedała ponad 160 milionów płyt, 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów country. Zdobyła 11 nagród Grammy. Country w Stanach Zjednoczonych jest popularne i nie jest muzyką niszową. Nadaje jej wiele stacji radiowych, więcej niż jakikolwiek inny gatunek. A jej stolicą jest Nashville w stanie Tennessee. Ale nie tylko Whitney Houston śpiewała wielki przebój Dolly Parton, do którego ułożyła muzykę i słowa, także Gloria Gaynor dodała do utworu swój wyjątkowy wokalny styl. I teraz właśnie posłuchajmy tej piosenki I Will Always Love You w wersji Glory Gaynor.

0: MPGKiM w Łomży realizuje projekty z budżetu obywatelskiego, to m.in. przebudowę i modernizację ulic, a także parkingów, mówi dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Marek Olbryś.
1: Teraz realizujemy przebudowę ulicy Kraska, tu przy kościele na ulicy Kraska, na dzielnicy, na Łomżycy. Modernizacja ulicy Piaskowej, weszliśmy w realizację, mamy termin do 31 października. Jest przebudowa parkingu przy ulicy Mowskiego 2, budowa odcinka ulicy Obrońców Łomży z odwodnieniem, z instalacjami podziemnymi. Koszt ponad 110 tysięcy złotych. No i ta słynna budowa tężni Solankowej.
0: Tężnia Solankowa realizowana jest w parku Jana Pawła II, o czym pisaliśmy na portalu radionadzieja.pl. Przypomnijmy, że 2 września ogłoszona zostanie ostateczna lista zadań podanych pod głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a głosowanie ruszy 15 września.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A środa w przeważającej części naszego kraju będzie pogodna, chociaż poranek był naprawdę mglisty. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że w zachodniej części kraju będzie też bardzo, bardzo słonecznie.
1: Więcej chmur na północnym wschodzie i tutaj niewykluczony w ciągu dnia słaby przelotny deszcz, a również na krańcach południowych można się spodziewać lokalnie słabego deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich, od 23 w centrum, najcieplej na południu i na zachodzie, tam temperatura miejscami około 25 stopni.
0: A wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jeśli chodzi o czwartek i piątek, to także z przewagą słońca w regionie i do 23 stopnia, więc całkiem ciepło i przyjemnie. W sobotę, no tutaj 18 stopni tylko prognozują nam synoptycy z opadami deszczu, ale już w niedzielę ma być słonecznie i do 25 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Przed nami już za nieco ponad tydzień kolejna edycja Iskry Nadziei. Gwiazdą będzie Kamil Bednarek. Państwo nie możecie się już doczekać, co udowodnimy w wiadomościach o 11 za 3 minuty.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Polityk PiSu spotkał się z szefem Zonda Krypto, informują media. Remonty dróg i parkingów MPKiM w Łomży realizuje zadania z budżetu obywatelskiego. Fani Kamila Bednarka odliczają już dni do jego koncertu w Łomży. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. To ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski TVN24. Do spotkania miało dojść na Ibizie w sierpniu 2025 roku. Krótko po nim Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
2: Twojego zaskoczenia tą sprawą nie krył Krzysztof Lipiec z Rozwoju Plus, który powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że żaden polityk jego ugrupowania nie ma nic wspólnego z Michałem Moskalem.
3: Informacje są po prostu dla mnie zaskakujące, bo przecież jeśli chodzi o ustawę w sprawie rynku kryptowalut, to był to projekt rządowy, który był konsultowany, a jego współautorem był właśnie Kral.
2: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o tym wyjeździe i nie reprezentował tam PiS. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela w radiowej Jedynce poddał to w wątpliwość.
4: Takim dziwnym trafem politycy PiSu dostawali pieniądze od Krala albo z Kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli.
2: Michał Moskal oświadczył, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Podkreślił, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto, a po wewnętrznej weryfikacji zdecydował się zakończyć rozmowy z Kralem.
1: Relacjonowała Dagmara Kędzior.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: MPGKiM w Łomży realizuje projekty z budżetu obywatelskiego. To m.in. przebudowy i modernizację ulic oraz parkingów, mówi dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Marek Olbryś.
6: Teraz realizujemy przebudowę ulicy Kraska, tu przy kościele na ulicy Kraska, na dzielnicy, na Łomżycy. Modernizacja ulicy Piaskowej, weszliśmy w realizację, mamy termin do 31 października. Jest przebudowa parkingu przy ulicy Dmowskiego 2, budowa odcinka ulicy Obrońców Łomży z odwodnieniem, z instalacjami podziemnymi. Koszt ponad 110 tysięcy złotych. No i ta słynna budowa tężni solankowej.
1: Tężnia solankowa realizowana jest w parku Jana Pawła II. Przypomnijmy, że 2 września ogłoszona zostanie ostateczna lista zadań poddanych pod głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszy 15 września.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Leśnicy ostrzegają przed spotkaniami z dzikimi zwierzętami. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek w powiecie giżyckim na terenie nadleśnictwa Borki. Żubr zaatakował małżeństwo z Francji, które spacerowało na drodze powiatowej Jeziorowskie-Czerwony Dwór. Ranna została 38-letnia kobieta w ciąży. Informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska.
7: W zasięgu nadleśnictwa Borki doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem żubra. Według wstępnych informacji żubr samoistnie zaatakował parę osób spacerujących tą drogą. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Kobieta ze złamaniem stawu biodrowego trafiła do szpitala w Giżycku. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Leśnicy przypominają, aby dzikie zwierzęta obserwować wyłącznie z bezpiecznej odległości.
7: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia. Warto też zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony czy pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową czy grzebać przed nimi racicami.
1: Puszcza Boreska to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi wolno żyjących żubrów. Rozległe leśne tereny znajdują się w okolicach Giżycka, Węgorzewa i Kruklanek. Fani Kamila Bednarka odliczają już dni do jego koncertu w Łomży. Artysta będzie muzyczną gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei, która odbędzie się 4 września na placu przy katedrze. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Po bezpłatne wejściówki do siedziby Radia Nadzieja zgłaszają się kolejni mieszkańcy Łomży i regionu. Dlaczego wybierają się na koncert i z kim będą się bawić? Oto zapytaliśmy osoby czekające na odbiór wejściówek.
8: Wybieram się ze znajomymi. Moja ulubiona piosenka. Najbardziej chyba lubię piosenkę List i Ciszę. Nie, jeszcze właśnie nie byłam, nie miałam okazji, nie mogę się doczekać.
0: Fanką nie jestem, natomiast jeśli słyszę, zwłaszcza w Radiu Nadzieja, jego jakieś utwory, to chętnie słucham. I tak może koncert i bycie na tym koncercie sprawi, że stanę się jego fanką.
9: Bardzo go pamiętam sprzed lat i cieszę się, że jest w Łomży. I chcę córce pokazać, córeczkę chcę zabrać, moją 12-letnią.
10: Pierwszy raz?
9: Tak.
10: Fanta Kamila Bednarka?
9: To znaczy ja może nie, ale wnuczkę.
11: Lubię jego repertuar, lubię słuchać jego piosenek. Jak się dowiedziałam, że będzie w Łomży, więc się ucieszyłam.
1: Koncert Kamila Bednarka rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej. Bezpłatne wejściówki można jeszcze odebrać w siedzibie Radia Nadzieja w wyznaczonych godzinach od 8:30 do 9:00 oraz od 15:30 do 16:00.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 19 stopni na termometrach w regionie, maksymalnie dziś 22 stopnie, do tego zachmurzenie umiarkowane w nocy, zimno tylko 9 stopni. Jutro maksymalnie do 23 stopni i dużo chwil ze słońcem.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: To skoro Kamil Bednarek został wywołany do tablicy, to posłuchamy sobie jego ciszy. Już 6 minut po godzinie 11:00.
5: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Dwa osobne wnioski muszą złożyć rolnicy, którzy starają się o zwrot akcyzy za olej napędowy, jak przekazuje minister rolnictwa, dopiero po ich złożeniu. Łącznie przysługiwać będzie zwrot w postaci 2 zł za litr paliwa. Pierwszy wniosek o zwrot 1,48 zł za litr trzeba złożyć do końca sierpnia, drugi o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Stefan Krajewski wyjaśnia, że wynika to z 2 różnych źródeł finansowania.
1: Bo zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek.
0: Mówi Stefan Krajewski, a w związku z tym oba wnioski trzeba złożyć w różnych miejscach.
1: Tak jak doskonale rolnicy znają już z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: A wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar z ograniczeniem do 300 hektarów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Miasto Łomża nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, a chodzi o zakwestionowanie przez wojewodę części uchwały Rady Miejskiej dotyczącej obniżonego wymiaru zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Zdaniem organu nadzorującego radni ustalili zasady dla wicedyrektorów także w szkołach, w których takie stanowisko nie powinno być tworzone, czyli w placówkach, gdzie jest mniej niż 12 oddziałów. Miasto się z tym nie zgadza, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
1: Istotnie jest tu przepis artykułu 97 prawa oświatowego, ustęp 1. Wojewoda, mając na uwadze ten artykuł, uchylił nam tą uchwałę, natomiast nie wiem, czy zapomniał, czy myślę, że zapomniał, albo jakoś przez nie uwagę. Zapomniał o ustępie 2, który mówi, iż takie oddziały mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego, nawet jeżeli liczba oddziałów jest mniejsza. Więc tutaj ewidentnie jakby widzimy, że racja jest po naszej stronie, dlatego też postanowiliśmy przedstawić radnym uchwałę w sprawie tego, żebyśmy mogli wnieść skargę na działania wojewody.
0: Wiceprezydent informuje, że miasto wystąpiło do Ministerstwa Edukacji o interpretację tych przepisów, a wykazała ona, iż przepisy zaproponowane w uchwale są zgodne z prawem.
1: W ostatnim czasie na terenie naszego województwa były podejmowane, chociażby Rada Miejska w Supraślu, również w Stawiskach przyjęły uchwały, które dosłownie wprowadzały te rozwiązania, które zostały wprowadzone również u nas w uchwale, i tam jakby wojewoda nie widział żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby takie uchwały obowiązywały, więc to jeszcze bardziej nas umocniło w tym przekonaniu, żeby podjąć działania, żeby po prostu bronić swoich racji i prawd.
0: Uchwałą dotyczącą wniesienia skargi na działania wojewody w tym zakresie miejscy radni zajmą się podczas sesji Rady Miasta.

Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Let me say the same.

35 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Radio Nadzieja w środowe, sierpniowe przedpołudnie. Już za 8 minut profesor Jerzy Bralczyk i nasza stała audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Ewa pyta, czy forma SLD postanowiło to forma poprawna i przypomina, że ja kiedyś takiej formy użyłem. Czy powinniśmy mówić SLD, no właśnie, postanowiło, czy może SLD postanowił? Czy PO postanowiła, czy może postanowiło? Często skróty traktujemy jak słowa, no powiedziałbym, zwykłe, popularne. I to SLD, zresztą pisane czasami przez E-S-E-L-D-E, no wygląda jak rodzaj nijaki. I wtedy, ponieważ zakończenie jest E-S-L-D, to odmieniamy to tak jak rzeczowniki nijakie. Pole na przykład, czy no inne tak właśnie zakończone nijakie słowa. I można by mówić, SLD postanowiło. Podobnie PO też postanowiło. No O, tym bardziej na końcu, że rzeczywiście wygląda jak rodzaj nijaki. Ale wiemy, że PO to platforma, a więc poprawne będzie tak, że postanowiła, że SLD to sojusz, a więc pewnie postanowił. No teraz już niczego nie postanawia, ponieważ tego bytu politycznego nie ma, ale lewica już, z lewicą kłopotu nie mamy. Obie te formy zatem można by uznać za usprawiedliwione. A która forma jest lepsza? No to ta, która jest częstsza. Tak zazwyczaj myśli się. A która częstsza, szczerze powiem, nie wiem jeszcze.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego narodu, przyszłości opartej na mocnych fundamentach Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej ojczyźnie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi przed człowiekiem. Pójść odważnie do świata, kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowania człowieka, by była otwarta na dobrą nowinę. Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości do człowieka oraz umiłowania ojczyzny. Potrzeba wielkiego czynu i wielkiego dzieła, o którym pisał kiedyś Stanisław Wyspiański, aby cywilizację, w której żyjemy, przepoić duchem sprawiedliwości i miłości. Trzeba wielkiego czynu i wielkiego dzieła, aby współczesna kultura otworzyła się szeroko na świętość, pielęgnowała ludzką godność, uczyła obcowania z pięknem. Budujmy na Ewangelii, abyśmy wraz z kolejnymi pokoleniami Polaków, żyjącymi w wolnej i zasobnej ojczyźnie, mogli wraz z psalmistą dziękować. Każdego dnia będę Cię, Panie, błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenia pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: fani Kamila Bednarka odliczają już dni do jego koncertu w Łomży. Artysta będzie muzyczną gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Iskra Nadziei, która odbędzie się 4 września na placu przy katedrze. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Po bezpłatne wejściówki do siedziby naszego radia zgłaszają się kolejni mieszkańcy Łomży i regionu. Dlaczego wybierają się na koncert i z kim będą w nim uczestniczyli? O to pytaliśmy osoby czekające na odbiór wejściówek.
1: Wybieram się ze znajomymi. Moja ulubiona piosenka. Najbardziej chyba lubię piosenkę List i Ciszę. Nie, jeszcze właśnie nie byłam, nie miałam okazji. Nie mogę się doczekać.
2: Fanką nie jestem, natomiast jeśli słyszę, zwłaszcza w Radiu Nadzieja, jego jakieś utwory, to chętnie słucham. I tak może koncert i bycie na tym koncercie sprawi, że stanę się jego fanką.
3: Bardzo go pamiętam sprzed lat i cieszę się, że jest w Łomży. I chcę, tak, i chcę córce pokazać, córeczkę chcę zabrać, moją 12-letnią.
4: Pierwszy raz?
3: Tak.
4: Fanka Kamila Bednarka?
3: To znaczy ja może nie, ale wnuczkę.
2: Lubię jego repertuar, lubię słuchać jego piosenek. Jak się dowiedziałam, że będzie w Łomży, więc się ucieszyłam.
0: Koncert Kamila Bednarka rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej. Bezpłatne wejściówki można odbierać w siedzibie Radia Nadzieja, ale to są wyznaczone godziny, drodzy Państwo. A więc zapraszamy dziś od godziny 15:30 do godziny 16:00. Można przyjść także rano, jutro od godziny 8:30 do 9:00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: psychologów w szkołach przybywa, ale nadal 102 gminy nie zatrudniają ani jednego takiego specjalisty. Oznacza to, że w prawie 12% szkół jest ponad 1000 wolnych etatów. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podczas 12-letniej edukacji. Od 20 do 25% uczniów potrzebuje wsparcia psychologicznego z powodów różnych problemów, wskazuje profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
1: Co my widzimy, to są problemy w domu, problemy z rówieśnikami i chyba problemy z rówieśnikami nie wykluczam, że są w czołówce, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników, problemy z nauczycielami. Mają poczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwego osądzania, czy też złego traktowania przez nauczyciela, no i wtedy szukają pomocy u psychologa, który go wysłucha przynajmniej.
0: A młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą uzyskać codziennie całodobową pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer to 116 101.

0: Leśnicy ostrzegają przed spotkaniami z dzikimi zwierzętami. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek w powiecie giżyckim na terenie nadleśnictwa Borki. Żubr zaatakował małżeństwo z Francji, które spacerowało na drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Dwór. Ranna została 38-letnia kobieta w ciąży, informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska.
1: W zasięgu nadleśnictwa Borki doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem żubra. Według wstępnych informacji żubr samoistnie zaatakował parę osób spacerujących tą drogą. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Kobieta ze złamaniem stawu biodrowego trafiła do szpitala w Giżycku. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Leśnicy przypominają, aby dzikie zwierzęta obserwować wyłącznie z bezpiecznej odległości.
1: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100

0: 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia. Warto też zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony czy pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową czy grzebać przed nimi racicami.
1: A Puszcza Borecka to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi wolno żyjących żubrów. Rozległe tereny leśne znajdują się w okolicach Giżycka, Węgorzewa i Kruklanek. A Państwo spędzają środowe popołudnie z Radiem Nadzieja. Minęła 12:37.

0: A już teraz zaglądamy do Ostrołęki. Budowa południowej obwodnicy miasta wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli korzystać z efektu prac. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreśla, że większość prac została już wykonana.
1: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram. Koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
0: A radości z postępu prac nie ukrywał także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: No rzeczywiście jest jakieś przyspieszenie o 6 miesięcy. Zobaczymy finalnie, jak to będzie wyglądało, ale tutaj prezydenci twierdzą, że pod koniec tego roku będzie już to przeprawa przejezdna. Pewnie trzeba będzie poczekać na wszystkie zezwolenia, bo wiadomo, że dopuszczenie do ruchu wymaga odpowiednich dokumentów. No i być może tak się zdarzy, że na przełomie roku zostanie przeprawa uruchomiona.
0: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie 200 milionów złotych, 75 milionów złotych. To środki z budżetu województwa mazowieckiego, 65 milionów wyłożyło miasto Ostrołęka, a pozostałe 60 milionów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Kierowca taksówki był czujny i tylko dzięki temu seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Będzie Podlaskie spółka PKS Nowa zakupiła 14 nowych autobusów. Już w piątek ruszają ostrołęckie operalia. Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki od rzekomej wnuczki, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
2: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacony przez zamawiającego.
1: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, że mógł być wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na 112.
2: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przez seniorkę paczce wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli 4000 dolarów amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
1: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwonią, usiłując wyłudzić pieniądze.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: To największa taka inwestycja w historii. PKS Nowa, regionalny przewoźnik, zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane na 10 stacjach zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Prezes PKS Nowa Wojciech Sienicki podkreśla, że zakup pojazdów jest potwierdzeniem tego, iż spółka chce się rozwijać.
4: Ta prezentacja tych 14 autobusów to dla nas, pracowników spółki PKS Nowa, nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej. Ten projekt, którego efekt dzisiaj widzimy, jest konstruowany od ponad 2 lat. Zespół PKS Nowa pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
1: Obecny zarząd przewoźnika docenia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
5: Trzeba iść do przodu, trzeba zmieniać tabor, trzeba zmieniać zasady zarządzania. Spółka teraz, PKS Nowa, żyje, można powiedzieć, nowym życiem dzięki dynamizmowi właśnie nowego zarządu, budowie nowych relacji, a więc jest na dobrej drodze, aby można było polepszyć do 15 milionów kilometrów obsługę komunikacyjną.
1: Wartość przedsięwzięcia wynosi 47 milionów złotych, z czego 34 stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Muzyczne emocje, znani artyści i koncerty, które przez ponad tydzień będą rozbrzmiewać w regionie ostrołęckim. Już w ten piątek rusza 11. Festiwal Muzyczny Ostrołęckie Operalia. Na zbliżające się wydarzenia zaprasza dyrektor festiwalu Jakub Milewski.
6: Mnóstwo wydarzeń w Ostrołęce, w powiecie ostrołęckim. W trakcie wydarzeń wystąpią największe gwiazdy operowe, operetkowe, musicalowe. Pojawią się również aktorzy teatralni i filmowi. Łukasz Zagrobelny, Edyta Krzemień, Grażyna Brodzińska, Wadim Brodzki, Gary Gutman, Maciej Miecznikowski, Tamara Arciuch, Marzena Trybała, Wiesław Ochman. No i mógłbym jeszcze tak wymieniać. A Państwa po prostu bardzo serdecznie zapraszam na 14 wydarzeń od 28 sierpnia do 6 września.
1: Koncerty odbędą się między innymi w Baranowie, Lelisie i Czerwinie.
6: Jesteśmy od lat w Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie. Od zeszłego roku jesteśmy w przepięknym dworku w przystani. Przed tym dworkiem odbędzie się koncert. Jesteśmy po raz pierwszy w przepięknej świątyni kurpiowskiej w Baranowie. Serdecznie Państwa na ten wyjątkowy koncert również zapraszam. A dodatkowy koncert towarzyszący festiwalowi odbędzie się w Czerwinie w parku. I na ten wieczór 4 września również serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Cały program festiwalu jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 21 stopni pokazują termometry w regionie i to już prawie temperatura maksymalna. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro i w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie do 24 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: San to najważniejsza bieszczadzka rzeka. Trudno sobie bez Sanu wyobrazić Bieszczady, tak samo jak trudno sobie od prawie 60 lat wyobrazić nasz region bez jeziora Solińskiego i bez jeziora Myczkowieckiego, tych dwóch sztucznych zbiorników wodnych, które powstały po II wojnie światowej na Sanie właśnie i zmieniły mocno krajobraz, a nawet częściowo klimat regionu, a zwłaszcza tych miejscowości oczywiście położonych nad brzegami naszych bieszczadzkich sztucznych jezior, chociaż zdarzyło mi się, że na wycieczkach turystycznych poprawiali mnie, zwłaszcza mieszkańcy pojezierzy, że wy nie macie jezior, wy macie zalewy. No owszem, mamy sztuczne te jeziora, ale są to jeziora, jak to chce definicja, antropogeniczne, więc można mówić, że jezioro Solińskie nie trzeba koniecznie trzymać się tej terminologii zalew. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to zbiornik sztuczny. Ale wracając do Sanu, pomysł uregulowania biegu tej górskiej rzeki sięga początków XX wieku. Tutaj takim pomysłodawcą koncepcji pierwszej był profesor Karol Pomianowski, naukowiec związany z Politechniką Lwowską, Politechniką Warszawską, a po II wojnie światowej jeszcze zdążył pracować w Politechnice Gdańskiej. Jego koncepcja sformowana i rozszerzona na początku dwudziestolecia międzywojennego, zakładała stworzenie w Bieszczadach, wybudowanie 5 zapór wodnych. Pierwotnie miały być zlokalizowane w Myczkowcach, Solinie, to znamy, ale też w Rajskiem, Dydiowej i Wołosiance. Także tutaj głęboko w samą Dolinę Sanu ku źródłom również miały powstać stopnie wodne na Sanie. Oczywiście te 5 zapór nie miało być tak olbrzymich, jak jest ten obiekt, który dzisiaj możemy zobaczyć w miejscowości Solina, ale znacznie mniejsze, ale rzeczywiście jak 5 zapór, to i 5 miało być sztucznych jezior, zalewów w Bieszczadach. I pod kierunkiem Karola Pomianowskiego rozpoczęto pracę w Myczkowcach już w latach 1921-1923. Została przekuta sztolnia przez górę w Myczkowcach, no ale splajtowała firma, która rozpoczęła te prace, potem kryzys ekonomiczny i do idei uregulowania biegu Sanu w Bieszczadach powrócono niedługo przed wybuchem II wojny światowej. Czyli powrócono do prac w Myczkowcach, już tam przewidywano dalsze prace w Solinie, no ale wybuch II wojny światowej znowu pokrzyżował plany, ale jak to się mówi, do 3 razy sztuka i ponownie do pracy nad regulacją Sanu, nad budową zapory wodnej w Myczkowcach i Solinie. Tu już ta koncepcja pierwotna Pomianowskiego została zmodyfikowana do 2 obiektów hydrotechnicznych na Sanie w Bieszczadach, do tego, co ostatecznie za 3 podejściem powstało. I tutaj też taka dygresja, że dopiero wówczas można było serio myśleć o budowie tych zapór wodnych, nie tylko jak kraj już tak ostygł po tym wojennym i tuż powojennym czasie, po okresie walk też z podziemiem ukraińskim, ale przede wszystkim po 1951 roku, kiedy środkowy bieg Sanu w Bieszczadach przestał być rzeką graniczną, bo do 1951 roku San na tym środkowym odcinku był także rzeką graniczną. Nie tylko sama ta Dolina Górnego Sanu, tam San oddzielał wówczas sowiecką Ukrainę od Polski w nowym układzie politycznym i w nowych granicach, ale również na środkowym biegu. I dopiero kiedy Stalin oddał nam te tereny z Ustrzykami Dolnymi, z Czarną Lutowiskami i obszarem na wschód od środkowej części Sanu w Bieszczadach, dopiero wówczas można było na serio myśleć o tych planach uregulowania tej kapryśnej, wylewającej i niosącej wody po zimach roztopowe, potężne ku doliną rzeki, jaką był, jest San. I w kwietniu 1956 roku zostało powołane w Ministerstwie Energetyki takie przedsiębiorstwo, jakim był zespół elektrowni wodnych Solina Myczkowce. Oczywiście od samego powołania nie oznaczało to, że powstała od razu elektrownia, tylko ów zespół elektrowni wodnych Solina Myczkowce miał nadzorować budowę tychże zapór i elektrowni wodnych w tych bieszczadzkich miejscowościach. I tutaj w latach 1956-1960 powstała ta mniejsza zapora wodna, zapora ziemna. Tam tylko te urządzenia jazu są wybetonowane. I tutaj następnie dopiero po ukończeniu zapory w Myczkowcach rozpoczęto budowę zapory w Solinie, która była budowana w latach 1961-1968. I co jest istotne? No, rola tych zbiorników to nie tylko produkcja energii, ale też kwestia retencyjna, czyli zatrzymanie wody, czy to deszczowej, czy roztopowej w górach, ale także rola rekreacyjna. To jest tak, że kiedy śledzimy prasę z okresu budowy zapory wodnej w Solinie, już po ukończeniu zapory wodnej w Myczkowcach, to możemy się zaskoczyć, jak ważnym turystycznie ośrodkiem była miejscowość Myczkowce. To jest tak, że już w 1961 roku na łamach prasy zapowiadano powstanie wsi letniskowych i w Myczkowcach, i w Solinie, ale już dwa lata później na Jeziorze Myczkowieckim odbyły się kajakarskie Mistrzostwa Polski. No tutaj impreza tej rangi, no raczej nie jest kojarzone Jezioro Myczkowieckie z jakimś sportem wodnym obecnie, a 63 lata temu mieliśmy kajakarskie Mistrzostwa Polski, a nie była to jedyna impreza sportowa wodniacka, która odbywała się na naszych bieszczadzkich zbiornikach wodnych. To jest tak, że kiedy budowano zaporę wodną w Solinie w 1965 roku, w okresie tej budowy, już budowano na tym półwyspie, gdzie teraz mamy Polańczyk-Zdrój, prawda? Już budowano budynki przyszłych ośrodków wypoczynkowych dla ludu pracującego miast i wsi, jak to mówiono zgodnie z panującą wówczas ideologią. I już w tych czasach, właśnie w czasach budowy zapory wodnej w Solinie, pojawiła się ta może na wyrost stosowana terminologia Bieszczadzkie Morze. Ta nazwa pojawiła się w artykułach prasowych, zarówno w tych, które mówiły entuzjastycznie o budowie zapory wodnej, jak i tych, które mówiły o doli robotników. A zwłaszcza tutaj warto wspomnieć taki reportaż radiowy z 66 roku redaktora Jerzego Largo, który był o doli pracujących przy budowie zapory wodnej w Solinie, zatytułowany Smutni bohaterowie Bieszczadzkiego Morza. Bardzo ciekawy reportaż, można go w archiwach internetowych Polskiego Radia odnaleźć, ale sama budowa zapory wodnej, ona była najbardziej zmechanizowaną, najnowocześniejszą budową tego typu w Polsce lat 60. To oczywiście przyciągało dziennikarzy polskich, dziennikarzy zagranicznych, przedstawicieli najwyższych władz państwowych i władz partyjnych. To jest tak, że powstała tam olbrzymia betoniarnia. Jak się patrzy na zdjęcia archiwalne z okresu budowy zapory wodnej w Solinie, to aż dziw bierze, jak bardzo to wszystko było zmechanizowane 60 lat temu i jak wielki wysiłek też był, no choćby przetransportowania cementu tymi malutkimi ciężaróweczkami, które miały po kilka ton ładowności ze stacji kolejowej w Uchercach na Wygnance, tam gdzie teraz na stacji kolejowej od lat już ładnych paru funkcjonuje stacja drezyn rowerowych, więc tam gdzie mamy te bocznice kolejowe, tam przyjeżdżały różnego rodzaju materiały na budowę, w tym cement, i stamtąd tymi ciężaróweczkami, co można też zobaczyć na kronikach filmowych, transportowano cement do tej betoniarni funkcjonującej w Solinie. Tam 5 frakcji kruszywa. Kruszywo było brane i z dna przyszłego zalewu, i z kamieniołomu na Kozińcu, tam gdzie teraz mamy rezerwat przyrody, i z terenów oddalonych znacznie od budowy. No wbrew pozorom nie było tak wiele wypadków, jak to tam czasem ludzie opowiadają, niestworzone opowieści o tym, że jak beton się lał, to nie patrzyli, czy tam ktoś zostaje, czy nie. No w rzeczywistości, jeżeli chodzi o wypadki, to się mówi o jednym śmiertelnym wypadku, i tych ofiar budowy nie było tak, jak to czasem żądni sensacji niektórzy ludzie chcą opowiadać. No z pewnością też emocje budził dźwig linowy, który transportował ten, no, pewnie niefachowo to nazwę, ale kubeł z betonem, z którego wylewano poszczególne porcje betonu na tą potężną ławę, która przegrodziła wody Sanu, która sprawiła, że w Bieszczadach mamy teraz to rozległe Morze Bieszczadzkie, ten sztuczny zbiornik wodny, Zalew Soliński, Jezioro Solińskie, niezależnie jak je nazwiemy, to patrząc na tego betonowego kolosa, do dziś w Polsce większy obiekt tego rodzaju nie powstał. Od czasu Gomułki większej zapory wodnej w naszym kraju nie wybudowano. Ja wiem, że ktoś może od razu marudzić, będzie przywoływał wielkość chińskich zapór wodnych, ale na naszą polską miarę, na miarę naszego kraju jest to zapora największa, a ukończona była już prawie 60 lat temu. Więc trzeba wspomnieć o tym, że większość pracowników, to było 1200 robotników, nie licząc kadry technicznej, zgrupowanych w trzech osiedlach hoteli robotniczych. No, tych ludzi trzeba było wykarmić, tam były sklepy, no, tam była ogłoszona prohibicja, no wiadomo, żeby nie wpływać na ilość wypadków, żeby tego alkohol nie był tam sprzedawany, chociaż chodziły słuchy, że kierowcy ciężarówek z cementem wozili również niekoniecznie to, co wozić powinni, ale to w szoferce. Ale zostawmy te rzeczy. Proszę Państwa, tutaj dwa osiedla robotnicze były wybudowane w Solinie. Trzecie było w Myczkowcach, to pozostało jeszcze po budowie zapory wodnej w tamtej miejscowości. Ale też trzeba wspomnieć o osiedlu Solina. To jest to osiedle, gdzie teraz mamy centrum turystycznej Soliny, tam przed tymi bieszczadzkimi krupówkami, jak to różni złośliwcy nazywają tą serię straganów prowadzących do korony zapory wodnej. To właśnie tam w tych budynkach, które były dla kadry technicznej zarządzającej budową zapory wodnej dla inżynierów, dla kierowników, dla różnego rodzaju też osób zaangażowanych w obsługę administracyjną, to w tych miejscach, gdzie przedtem były mieszkania dla pracowników, później powstały ośrodki wypoczynkowe. Także te najstarsze budynki w centrum Soliny to są dawne mieszkania dla osób pracujących przy budowie zapory wodnej. I tutaj, kiedy budowa wkraczała w taki decydujący okres, to był początek 1966 roku, rozpoczynano przygotowanie już terenu pod zalanie. Tam skierowano jeszcze, oprócz tych robotników, którzy pracowali bezpośrednio przy budowie zapory wodnej, ponad 1200 żołnierzy. Trzeba było wyburzyć kilkaset domów, budynków mieszkalnych, ale też budynków gospodarczych. Dokonano ekshumacji świeżych pochówków, bo przecież na dnie Zalewu Solińskiego przynajmniej kilka cmentarzy było. No tutaj do dziś to pozostaje w sferze kontrowersji, na ile skrupulatnie te ekshumacje były wykonane, no bo po latach wielu jeszcze nierzadko przy niskim stanie wody zdarza się, że ludzkie kości są na brzegu Solińskiego Jeziora znajdowane. Jedno jest pewne, że jeżeli chodzi o budowę zapory wodnej w Solinie, to też pewien koszt społeczny był, bo tych ludzi, którzy mieszkali na dnie przyszłego jeziora, trzeba było stamtąd przesiedlić, wypłacić im odszkodowania. No niektórzy mówią, że tutaj poszli na lepsze, ale jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza, więc dla niektórych to też był wyraz no, takiej sprawy bardzo, bardzo bolesnej. Nawet kiedyś takie wspomnienie geodetów, którzy wytyczali teren zalewowy, gdzieś przeczytałem, że no, ludzie ich przywitali po prostu z kamieniami, no bo nie byli zachwyceni tym faktem, że przyjdzie im opuścić miejsce zamieszkania, choć pod odszkodowaniem, choć często budowano nowe domy lub wypłacano po prostu ekwiwalent pieniężny na to, no to jednak ci ludzie musieli to miejsce, gdzie od pokoleń nierzadko mieszkali, jak wielu tych ludzi. Tutaj czasem pojawia się liczba 3000 mieszkańców, to jest liczba zdecydowanie przesadzona. Tyle na terenie przyszłego Zalewu Solińskiego mieszkało przed II wojną światową, ale ta trudna historia bieszczadzka spowodowała, że ludność wyznania grecko-katolickiego była przesiedlona wcześniej z przyczyn politycznych, więc tych ludzi było tam znacznie mniej. Zdecydowanie bardziej prawdopodobną liczbą jest około 800 osób, sto kilkadziesiąt gospodarstw zostało przesiedlonych w okresie przygotowania terenu pod jezioro już, nie tyle pod samą zaporę, bo wiadomo, zapora nie jest tak rozległa, ale ten zbiornik ma jednak 2200 hektarów. To były pola, to były łąki, ale to były też domy. To były też świątynie, bo przecież w związku z budową zapory wodnej w Solinie trzeba było zburzyć kościół Wołkowy i o dramatycznych okolicznościach jego burzenia tutaj z próbą likwidacji parafii w Wołkowy i wspomniałem też w jednej z naszych poprzednich audycji, ale też zburzono cerkiew wołkowy i zupełnie bez sensu, motywując to rzekomym dojściem tam wód zalewu, które tam nigdy nie dotarły. I jak będziecie w Wołkowej, to tylko dzwonnica i fundamenty cerkwi oraz cmentarz przypominają o tym, że tam kiedyś cerkiew stała, ale jak to państwo zobaczą, to będzie widać, jak daleko od jeziora cerkiew, miejsce po cerkwi się znajduje w Wołkowej. Współczesną, niezabytkową, ale jednak urokliwą drewnianą cerkiew w Solinie zburzono dwór w miejscowości Sokole, bardzo ładny, nazywany czasem pałacykiem. To także były koszty tego, co związane było oczywiście z powstaniem naszego Bieszczadzkiego Morza. I w efekcie powstała największa zapora wodna w Polsce o długości 664 metrów, o wysokości liczonej od fundamentu 82 metry. No i to jezioro, którego zachodnia odnoga, krótsza, na korycie rzeki Solinka ma 14 km długości i ta dłuższa wschodnia odnoga w Dolinie Sanu 27 km. No, zbiornik o tam chyba 470 milionach metrów sześciennych pojemności. Mi się te liczby nigdy głowy nie trzymają. Zawsze, kiedy mówię na temat liczb dotyczących zapory wodnej Jeziora Solińskiego, przypomina się mój egzamin przewodnicki, kiedy zostałem wywołany przez komisję przed zaporą w Solinie. I tutaj już tam mówią, pan Bajda nam teraz opowie o budowie i charakterystyce technicznej zapory wodnej w Solinie. Ja się zrobiłem blady, ale pan z komisji się rozmyślił i wziął następną osobę. A nie, pan już dzisiaj mówił, no to następna osoba. Ja sobie myślę, panie Boże, dzięki ci, że nie obleję tego egzaminu, bo gdybym miał wtedy z pamięci te liczby powiedzieć, to bym tego nie powiedział. Ale proszę państwa, no powstał obiekt, który dla turystyki bieszczadzkiej, dla rekreacji ma olbrzymie znaczenie. Dla wielu osób Solina to nie Bieszczady i często się wyzłaśliwiają w internecie na ten temat, ale turystycznie jak najbardziej Solinę w Bieszczady zaliczyć trzeba i

0: tej miejscowości o tej nazwie i dopiero w początkach XXI wieku administracyjnie z połączenia osiedla Jawor i miejscowości Zabrodzie powstała współczesna Solina. Chociaż wszyscy mówili, że jadą do Soliny, to taka ciekawostka, przez 40 lat takiej miejscowości tak naprawdę nie było. Dopiero właśnie w początkach XXI wieku połączono osiedle Jawor, część miejscowości Bubrka i Zabrodzie i powstała współczesna miejscowość Solina.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma oczywiście pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedzają kilka milionów pielgrzymów. Przybywają, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje naszego kraju. W 1382 roku Władysław, książę Opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej przywieziony z Bełza, jednego z najstarszych grodów ziemi czerwieńskiej. Czczony na jego zamku wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1717. Obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Historię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przybliża ksiądz Rafał Kowalczuk.
1: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zatwierdził dopiero papież Pius X w 1904 roku. Na początku tylko oczywiście tą uroczystość zarezerwował dla Jasnej Góry i ówczesnej diecezji włocławskiej. Ale kluczowe znaczenie odegrała postać błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół królowej Polski. W 1931 roku papież rozciągnął obchody święta na całą Polskę, wyznaczając dzień 26 sierpnia i tak jest do dzisiaj.
0: Z Jasną Górą był niezwykle związany prymas Polski, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który zawierzył nasz naród Matce Bożej Częstochowskiej.
1: 26 sierpnia 1956 roku biskup Michał Klepacz odczytał tekst stworzonych przez prymasa Stefana Wyszyńskiego jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które nawiązywały do lwowskich ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku, oddających naród w opiekę Maryi. Warto też to podkreślić, że tekst jasnogórskich ślubów napisał kardynał Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komanczy.
0: Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za obecność Maryi w dziejach naszego narodu.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Igo śpiewa, że to jeszcze nie koniec, ale tej godziny koniec. Jest 14. Wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Z Węgier do Polski przetransportowano już ciała wszystkich 12 ofiar niedawnego wypadku polskiego autokaru. Szpitalne podziemia będą służyć jako schrony. Podlaskie lecznice otrzymały pieniądze na nowe inwestycje. Jeszcze w tym roku kierowcy pojadą nową obwodnicą Ostrołęki. Samoloty z 12 trumnami na pokładzie wylądowały w Krakowie. Ciała ofiar wypadku autokaru, do którego doszło 1,5 tygodnia temu na Węgrzech, teraz przewiezione zostaną do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O szczegółach Anna Orzeł.
2: Transport zwłok do kraju wymagał wielu zaświadczeń i pozwoleń. W zgromadzeniu potrzebnych dokumentów bliskim ofiar pomagały służby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnich formalności dopełniono wczoraj w godzinach popołudniowych. Czynności nadzorowała prokuratura okręgowa w Krośnie, która zleciła też wykonanie sekcji zwłok. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku mogą liczyć na wsparcie psychologiczne tak długo, jak będzie ono potrzebne. W węgierskich szpitalach nadal pozostają 3 osoby. W tej chwili ich stan nie pozwala na powrót do kraju.
1: Sekcje zwłok zaplanowane są na jutro i pojutrze.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Szpitalne podziemia, tunele i parkingi mają w przyszłości służyć nie tylko placówkom medycznym, ale również jako miejsca schronienia w sytuacjach kryzysowych. Podlaskie lecznice otrzymały kolejne pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dofinansowanie trafiło m.in. do Białostockiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Suwałkach, Białymstoku i Chorąszczy. Jak podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokorym, to inwestycje, które mają służyć mieszkańcom na co dzień, jak i w sytuacjach zagrożenia.
4: Sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program 5-letni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, dzisiaj szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemny.
1: W tym roku na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w województwie podlaskim przeznaczono łącznie 172 miliony złotych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli skorzystać z efektu prac. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreśla, że większość robót została już wykonana.
5: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram. Koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
1: Zadowolenia z postępu prac nie ukrywa także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: No rzeczywiście jest jakieś przyspieszenie o 6 miesięcy. Zobaczymy finalnie, jak to będzie wyglądało, ale tutaj prezydenci twierdzą, że pod koniec tego roku będzie już to przeprawa przejezdna. Pewnie trzeba będzie poczekać na wszystkie zezwolenia, bo wiadomo, że dopuszczenie do ruchu wymaga odpowiednich dokumentów. No i być może tak się zdarzy, że na przełomie roku zostanie przeprawa uruchomiona.
1: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie około 200 milionów złotych. 75 milionów to środki z budżetu województwa mazowieckiego. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Dziękuję za uwagę. Katarzyna Polewko. Do następnego usłyszenia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Kasia się z Państwem żegna, a ja z Państwem się witam, Hubert Chojnowski. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Witam się tradycyjnie prognozą pogody, jak w środę do końca dnia 21 kresek na plusie pokażą termometry w regionie. Poza tym dużo słońca. Wiatr słaby wiał będzie z północnego wschodu. Na barometrach stabilne wartości, ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. Noc z temperaturą na poziomie około 13 kresek na plusie. Jutro bardzo dużo słońca i 23 stopnie w najcieplejszej chwili jutrzejszego czwartkowego dnia. Bardzo dużo słońca również w piątek. Będzie jeszcze cieplej, 25 stopni zanotują termometry w regionie w najcieplejszej chwili piątkowego dnia.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
7: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

0: Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech i bliscy ofiar nadal wymagają pomocy. Wsparcie psychologiczne zapewnia im Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Już w pierwszej dobie po tragedii na Węgry pojechała psycholożka, by zaopiekować się rannymi i ich rodzinami. Po powrocie do kraju nadal mogą korzystać ze wsparcia tak długo, jak będzie to konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Posłuchajmy.
1: Mamy numer telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin bliskich kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
0: Stan trzech osób, które przebywają w węgierskich szpitalach, nadal jest bardzo poważny. Ich transport do Polski nie jest jeszcze możliwy. Była Sylwia Grzeszczak na początek tej godziny środowego programu Radia Nadzieja. Jeszcze w tym momencie chwila muzyki, a następnie audycja Agro Info, audycja o rolnictwie, audycja dla rolników.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
3: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
2: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
3: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
2: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
3: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
2: A czy ich uprawa należy do wymagających?
3: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
2: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
3: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiąca hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
2: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
3: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
0: Agroinfo.
1: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Agroinfo.
1: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
0: Agroinfo.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy. wystawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tak, to deficyt budżetu Ministerstwa Obrony, o którym mówił niedawno Włodymyr Zełenski. Jest to równowartość ponad biliona hrywien. O taką kwotę potrzebną armii do końca 2026 roku apelować miał niedawno mianowany szef MON Jewchenii Chmara. Potężna dziura w budżecie obronnym to efekt wykorzystania środków przeznaczonych na ten rok. Jak pisze ukraiński portal Ekonomiczna Prawda, Ukraina nie po raz pierwszy mierzy się z problemem poszukiwania pieniędzy na wojnę w środku roku, jednak obecnie sytuacja wygląda krytycznie. Ukraińskie władze jako źródło dofinansowania swojej niemal milionowej armii wskazują zamrożone na zachodzie rosyjskie aktywa, ale taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny w najbliższym czasie. Kijów będzie się starał pewnie o dodatkowe wsparcie z Zachodu. Tutaj jednak są dwa zasadnicze problemy. Ukrainie niedawno nie udało się wprowadzić ważnych ustaw związanych z integracją europejską, z którymi powiązane jest międzynarodowe finansowanie, oraz druga kwestia, niedawny kolejny już skandal korupcyjny w otoczeniu prezydenta Zełenskiego. Jak czytamy, pytaniem otwartym pozostaje to, czy skala korupcji wpłynie na gotowość partnerów do wpompowywania w Ukrainę miliardów euro. I jeszcze krótko o tym, że prezydent Wołodymyr Zełenski wizytował linię frontu w południowo-wschodnim sektorze działań. Towarzyszył mu nowy głównodowodzący armii Michał Drapaty. Prezydent napisał na platformie X, że rozmawiał z dowódcami wojskowymi. Armia ukraińska odnosi sukcesy w południowo-wschodnim sektorze frontu i wyzwoliła tam kilkadziesiąt miejscowości.

0: największe przeboje w Radiu Nadzieja.
1: Jeśli też tęsknisz za mną, tak jak za tobą tęsknię ja, proszę o to.

0: Kasia Cerklicka, 14.42, to jest Radio Nadzieja. W środę mieszkańcy czekają na naprawę i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego w Łomży. Zlokalizowana jest ona na wysokości skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja. Temat był zgłaszany już w lipcu przez radnego Karola Sztejno. W odpowiedzi na interpelację miasto przychyliło się do tego głosu. Kilka tygodni temu zleciło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej wykonanie nowej sygnalizacji świetlnej. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński, posłuchajmy.
1: Z moich informacji wynika, że MPGKM czeka na dostawę elementów niezbędnych do tego, aby móc już uruchomić tą sygnalizację, natomiast my ze swojej strony takie zlecenie MPGKM przekazaliśmy. Tam jeszcze ustaliłem z panem naczelnikiem, był problem z dostawcą słupów do tej sygnalizacji, który nie dostarczył właściwych zgodną ze specyfikacją słupów, stąd to się odłożyło w czasie i czekamy już na te właściwe.
0: Radny Sztejno w swojej interpelacji zwracał uwagę, że jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych, a niesprawna sygnalizacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Podkreślał, że brak działającej sygnalizacji utrudnia pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni, w szczególności osobom starszym, dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnościami.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pół. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Mr. Know It All zaśpiewał Teddy Swims. Poznaliśmy beneficjentów dwóch kolejnych konkursów ogłoszonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach programu Podlaski Mecenat Kulturalny 2026 oraz Kapliczki Podlaskie 2026, ocalić od zapomnienia. Zostanie zrealizowane łącznie 13 projektów, które otrzymały ponad 178 tysięcy złotych dotacji. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokoryn podkreślał, iż kultura lokalna jest bardzo ważna dla promocji regionu.
1: To są konkursy na wspieranie tych wdrożnych kapliczek, tych pięknych stołów, które też widzimy na dzisiejszej konferencji prasowej i na nasze orkiestry dęte. Dziękuję Państwu, że poprzez swoją działalność tą kulturę kultywujecie, dbacie o nią, tak aby turyści, którzy do naszego województwa przyjeżdżają, oprócz pięknych domów, pięknych potraw, też mogli zobaczyć te piękne stroje i piękną naszą kulturę. Za to Państwu bardzo dziękuję.
0: Członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek mówił, że za realizację podobnych konkursów odpowiada Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Posłuchajmy.
2: W tym właśnie zadanie pod nazwą Podlaski Mecenat Kultury, którym staramy się wspierać kulturę, sztukę, dobra kultury w całym województwie podlaskim, ale właśnie w kontekście Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu. I tam już dawno wymyślono dwa konkursy, czyli Kapliczki Podlaskie ocalić od zapomnienia i oczywiście kolejny konkurs to są stroje dla grup artystycznych funkcjonujących w województwie podlaskim i instrumenty dla zespołów artystycznych.
0: Beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych, a to jest Radio Nadzieja w środę. Za niespełna 9 minut będzie 15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Jezus dawał mi poznać i przeczuwać tę łaskę, jednak dziś udzielił mi jej. Nie śmiałabym ani zamarzyć o tej łasce. Serce moje jest jakoby w ustawicznej ekstazie, chociaż na zewnątrz nic mi nie przeszkadza do przestawania z ludźmi i do załatwiania różnych spraw. Nic nie jest w stanie przerwać mojej ekstazy, ani się jej nigdy domyślić zdoła, ponieważ prosiłam go, abym nie raczył chronić przed wzrokiem ludzi. A z tą łaską wstąpiło w duszę moją całe morze światła w poznaniu Boga i siebie, i zdumienie ogarnia mnie całą i wprowadza jakoby w nową ekstazę, że Bóg raczył się zniżyć do mnie, tak maleńkiej.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Łukasz Prostowski w tę uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej o godzinie 15 módlmy się do Jezusa Miłosiernego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, ciała odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy do modlitwy.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Czy to już koniec?
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Życzę wszystkim błogosławionego popołudnia. Pozdrawiam, ksiądz Łukasz Brzostowski.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Tyle refleksji o trzeźwości. Trzeźwość prowadzi do dojrzałości, jest szansą na dojrzałość. Człowiek zmienia się przez całe życie. Dojrzałość nie przychodzi z wiekiem, przychodzi z odpowiedzialnością. Każdy etap życia ma swoje piękne i swoje zadanie. Największą mądrością jest ciągle pozostawać człowiekiem, który chce się uczyć życia. Dojrzewanie nie kończy się z dorosłością, jesienią życia. Człowiek rozwija się przez całe życie. Zmieniają się nasze pytania, kiedy jesteśmy młodzi. Pytamy, co mogę zdobyć. Z czasem zaczynamy pytać, co mogę dać. To znak dojrzewania. Mądrość przychodzi przez doświadczenie. Nie wszystkie lekcje życia są łatwe. Niektórych rzeczy uczymy się przez sukces, a innych rzeczy uczymy się poprzez popełnione błędy albo liczne straty. Każdy dzień może być nauczycielem, jeżeli człowiek pozostaje otwarty. Pewien człowiek powiedział, kiedy byłem młody, chciałem zmieniać cały świat. Kiedy dorosłem, chciałem zmienić ludzi wokół siebie. Kiedy stałem się mądrzejszy, zacząłem zmieniać przede wszystkim siebie. To jest droga dojrzałości. Wiek nie gwarantuje mądrości. Człowiek dojrzewa wtedy, gdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Najlepsza wersja zawsze jeszcze jest przed nami. Nie bój się upływu czasu. Każdy rok może przynieść więcej głębi, zrozumienia i dobra.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. W rocznicę wydarzenia na Jasnej Górze odprawiono uroczystą mszę świętą z udziałem polskich biskupów. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że słowa ślubowania sprzed 7 dekad wciąż pozostają aktualnym wezwaniem do rachunku sumienia, nawrócenia i życia zgodnego z Ewangelią.
2: Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień. Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć.
1: Podczas uroczystości odnowiono jasnogórskie śluby narodu. Ich tekst, przygotowany 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, odczytano wspólnie na Jasnej Górze.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań w każdym wieku, które chcą zakończyć wakacje wspólną modlitwą i pielgrzymowaniem. Trasa będzie prowadziła z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Do wspólnego wyruszenia w drogę zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Jan Pieńkosz.
3: Po raz trzeci ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymują kobiety z diecezji łomżyńskiej do sanktuarium Matki Pocieszycielki w Małym Płocku. Tak więc jako kustosz sanktuarium serdecznie wszystkie panie zapraszam do Matki Najświętszej w naszym sanktuarium.

0: Na wzór właśnie tych pielgrzymek kobiecych pragną pielgrzymować do Matki Bożej, Pocieszycielki w Małym Płocku.
1: Udział w pielgrzymce nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
2: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pielęgnowanie polskiej tradycji to dla nich fundament tożsamości narodowej, nierozerwalnie związanej z wiarą katolicką i oddaniem się Matce Bożej. Czwarta ogólnopolska pielgrzymka kół gospodyń wiejskich zgromadziła licznie gospodynie i gospodarzy z całej Polski. Katarzyna Korus, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, przypomniała, że przybywają do Matki Bożej jako do gospodyni narodu. Podkreśliła, że wynika to z zakorzenienia kultury polskiej w religijności. Zapewniła, że tych dwóch płaszczyzn nie da się rozerwać, wręcz przeciwnie, należy je pielęgnować.
3: Czucimy się, że jesteśmy tak blisko przy Matce Boskiej, ponieważ nasza pielgrzymka jest pod hasłem do gospodyni narodu. I z tym hasłem na ustach, z tym hasłem właśnie w sercu idziemy dzisiaj do gospodyni, składamy dary ołtarza, przyjmuje nas jako taka prawdziwa matka.
1: Pielgrzymka do Matki Bożej to dla gospodyń i gospodarzy z kół gospodyń wiejskich czas modlitwy, ale nie tylko.
4: Chciałyśmy spotkać się, podziękować Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski, prosić o opiekę dla nas, dla naszych rodzin.
5: Przychodzimy tu, bo uważamy, że nasza praca też powinna być pokazana Maryi, żeby Maryja widziała, że potrafimy, że umiemy zrobić coś smacznie, coś zdrowo. No i chcemy się tym pochwalić.
6: My jesteśmy od dziada, pradziada taką rodziną katolicką. Dużo lat żeśmy spędzili za granicą, widzieliśmy, jak ten świat funkcjonuje. Wróciliśmy tutaj i myślę, że Polska naprawdę jest pięknym krajem i warto to wszystko pielęgnować.
7: Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej wspólnoty i właśnie dzisiaj jesteśmy jedną wielką rodziną.
1: Tradycyjnie na błoniach przedstawiciele kół gospodyń wiejskich prezentowali swoje umiejętności kulinarne i rękodzielnicze.
2: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam zaś 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł Jezus do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maryja, matka Jezusa, była obecna na godach weselnych i była zatroskana o trudną sytuację, w której znaleźli się nowożeńcy i wszyscy ci, którzy byli zaangażowani przygotowaniem weselnej uczty. Maryja udała się do Jezusa, ufając w to, że On na pewno będzie miał najlepsze rozwiązanie. I właściwie wystarczyło jedno jej zdanie: nie mają już wina. Zwraca się następnie do sług przyjęcia weselnego z krótkim poleceniem: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona wskazuje na swojego syna, na Jezusa. Mówi, że ci, którzy posługują w czasie wesela, powinni wykonać wszystko to, co Jezus im poleci. Jak czytamy dalej tekst, jak widzimy przebieg uroczystości weselnej, słuszne było to wskazanie. Wskazanie Maryi, wskazanie na wykonanie poleceń Jezusa. Maryja, której uroczystość dziś obchodzimy, patrząc w kierunku Częstochowy, gdzie ona, nasza matka i królowa, odbiera cześć od narodu polskiego już od ponad 6 wieków, jako pani jasnogórska, dziś nam mówi to samo, co w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Czyńcie w swoim życiu to, czego uczy was mój syn, Jezus. Czyńcie jego wolę. Więcej, czyńcie wszystko, co jest jego wolą. Może nie zawsze zrozumiecie słowa jego poleceń. Może nie zawsze będzie łatwo tę naukę realizować. Jednak zaufajcie mu. On wskazuje wam drogę, która służy waszemu prawdziwemu dobru. Przyjmijmy tę naukę Królowej Jasnej Góry, Królowej Polski. Czyńmy w naszym życiu to wszystko, czego jej Syn, Jezus Chrystus, nas naucza.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: siostra Anna Bauchan na antenie Radia Nadzieja. Noc zapowiada się pogodnie, jedynie na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, mówi dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Posłuchajmy.
1: Na południu województwa śląskiego i małopolskiego wystąpią słabe opady deszczu, a w północno-wschodniej Polsce oraz w kotlinach górskich pojawią się mgły z widzialnością do 200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich do 13 stopni Celsjusza na zachodzie.
0: Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni. Już tylko niespełna 5 minut do 16 brakuje za chwilę, więc flash regionu. Zapraszam w imieniu Bartosza Święcińskiego, wcześniej Krzysztof Iwaneczko zaśpiewam na naszej antenie.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie. W dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli z niej korzystać. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślił, że większość robót została już wykonana.
2: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram. Koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
1: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie około 200 milionów złotych. 75 milionów to środki z budżetu województwa mazowieckiego, 65 milionów wyłożyło miasto Ostrołęka, a pozostałe 60 milionów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szpitalne podziemia, tunele i parkingi mają w przyszłości służyć nie tylko placówkom medycznym, ale również jako miejsca schronienia w sytuacjach kryzysowych. Podlaskie szpitale otrzymały kolejne pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dofinansowanie trafiło m.in. do szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Jak podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokorym, to inwestycje, które mają służyć mieszkańcom na co dzień, jak i w sytuacjach zagrożenia.
3: Sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program 5-letni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, dzisiaj szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemny.
1: W 2026 roku na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w województwie podlaskim przeznaczono łącznie 172 miliony złotych. To największa taka inwestycja w historii PKS Nova. Regionalny przewoźnik zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane na 10 stacjach zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Prezes PKS Nova Wojciech Sienicki podkreślał, że zakup pojazdów jest potwierdzeniem tego, iż spółka chce się rozwijać.
4: Ta prezentacja tych 14 autobusów to dla nas, pracowników spółki PKS Nova, nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej. Ten projekt, którego efekt dzisiaj widzimy, jest konstruowany od ponad 2 lat. Zespół PKS Nova pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
1: Wartość przedsięwzięcia to 47 milionów złotych, z czego 34 miliony stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki do rzekomej wnuczki, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
5: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacony przez zamawiającego.
1: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, iż mógł zostać wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na numer 112.
5: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przez seniorkę paczce wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli $4000 amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
1: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc usiłują wyłudzić pieniądze. Już 1 września uczniowie wrócą do szkół. Placówki w całej Polsce w czasie wakacji przygotowywały się do ich przyjęcia, prowadząc rekrutację, wykonując większe lub mniejsze remonty. W łomżyńskich szkołach trwają już ostatnie prace porządkowe, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
0: Miałem przyjemność też odwiedzić część szkół, natomiast w tym tygodniu też poświęcę sobie ten czas na to, żeby resztę oczywiście odwiedzić. I jak najbardziej widzę, że trwają ostatnie prace takie porządkowe na powitanie nowego roku szkolnego, przywitanie w murach szkolnych naszych uczniów i myślę, że tak jak to co roku się odbywało, nasze szkoły są dobrze przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
1: A czy uczniowie są już gotowi na powrót do szkoły?
6: Nie. Nie za bardzo.
1: W wakacje jak spędzone już trochę było zaglądane do książek, czy dwa miesiące?
6: Oj, nie.
1: Nie wiem, książki chociaż gotowe?
6: Gotowe.
7: Wyprawka kupiona.
1: Wyprawka już jest,
7: tak? Jest. Tak.
1: Często to za szkołą, bo chociaż troszeczkę jest?
7: Nie.
1: Kompletnie.
8: Już my jesteśmy gotowi. Dużo rzeczy było z tamtego roku, także...
9: Aha, czyli trochę też udało się oszczędzić.
8: No tak, trochę tak.
9: Pani mentalnie też przygotowana na to, żeby...
8: Tak, wręcz oczekuję na ten czas.
9: Stęskniony już ze szkoły troszkę?
7: No trochę.
1: Wakacje, coś uczyłeś się już, czy kompletnie? Mama kiwa głową tylko.
7: Nie.
1: Uczniowie wrócą do szkolnych ławek w najbliższy wtorek, 1 września. Mieszkańcy Łomży czekają na naprawę i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego w Łomży. Zlokalizowana jest ona na wysokości skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja. Temat był zgłaszany już w lipcu przez radnego Karola Sztejno. W odpowiedzi na interpelację miasto przychyliło się do tego głosu i kilka tygodni temu zleciło MPKiM wykonanie nowej sygnalizacji świetlnej. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
10: Z moich informacji wynika, że MPKiM czeka na dostawę elementów niezbędnych do tego, aby móc już uruchomić tą sygnalizację, natomiast my ze swojej strony takie zlecenie MPGKiM przekazaliśmy. Tam jeszcze ustaliłem z panem naczelnikiem, był problem z dostawcą słupów do tej sygnalizacji, który nie dostarczył właściwych zgodną ze specyfikacją słupów, stąd to się odłożyło w czasie i czekamy już na te właściwe.
1: Radny Sztejno w swojej interpelacji zwracał uwagę, że jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych, a niesprawna sygnalizacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.
11: Flash regionu.
12: Zapraszamy na reklamy.
13: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
12: Po reklamie.

I knew it, I knew you. Tak zaśpiewała Taylor Swift. 16:11 na naszych zegarkach i to środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. W gwałtownej powodzi, osunięciu ziemi na granicy Nepalu i Tybetu zginęło co najmniej 95 osób. Setki turystów nadal uznawane są za zaginione. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że służba konsularna nie ma obecnie informacji o Polakach poszkodowanych w katastrofie. W sytuację na bieżąco monitorują konsul RP w New Delhi oraz konsul honorowy RP w Katmandu. W razie pojawienia się informacji o poszkodowanych obywatelach Polski natychmiast zostaną podjęte działania. Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii oraz 12 Brytyjczyków. Dane Nepalskiej Rady Turystyki wskazywały, że poszukiwanych jest około 400 podróżnych, w tym co najmniej 341 cudzoziemców. Wielu z nich zmierzało do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasa Rowar w Tybecie. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną falę wody, błota i skał, która uderza w przejście graniczne. Żywioł zniszczył budynki, drogi, mosty i elektrownie wodne. Część miejscowości została odcięta od świata. Według ministra spraw zagranicznych Nepalu powódź mogło wywołać trzęsienie ziemi, które doprowadziło do zejścia lawiny. Przyczyna katastrofy nie została jeszcze potwierdzona. Prezydent Chin polecił służbom prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań zaginionych. Do akcji po chińskiej stronie granicy skierowano ponad 500 ratowników. Według korespondenta BBC w Katmandu jest to najtragiczniejsza katastrofa w Nepalu od trzęsienia ziemi z 2015 roku, w którym zginęło około 9000 osób. Igo już teraz zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę rozmówcą Katarzyny Polewko będzie gość dnia Radia Nadzieja, burmistrz Szkolna Andrzej Duda, w rozmowie o otwarciu nowego żłobka w Kolnie, dzietności zbliżającej się senioradzie, a także podziale prawicy. A więc Igo, a następnie to spotkanie, ta rozmowa na naszej antenie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Burmistrz Kolna Andrzej Duda jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Żyjecie otwarciem nowego żłobka już w piątek, czyli za dwa dni zapraszacie w progi nowego budynku. Jeszcze pachnący, jeszcze świeży, to będzie taki dzień otwarty?
2: Tak, tak. O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice, dzieci, którzy zapisali swoje pociechy do naszego żłobka, ale po południu o godzinie 16 na Parku Miejskim mamy senioriadę, gdzie będą zespoły z Kolna, nasze dziewczyny z Plusem, ze Stawic, z Grabowa, z Piątnicy, z Łomży, ale także z Olecka, bo to są grupy takie zaprzyjaźnione, a o godzinie 19 będzie Wojciech Gąsowski. Także zapraszamy też wszystkich seniorów i młodych ludzi, bo Wojciech Gąsowski to wspomnienia, ale również taka nastrojowa muzyka współczesna, więc wszystkich zapraszamy o 16 początek, a o 19 występ Wojciecha Gąsowskiego.
1: Czyli,
2: na parku.
1: Tak, czyli absolutnie wyjątkowy dzień w Kolnie. Łączycie pokolenia, tak jak pan burmistrz powiedział, ale ja chciałabym na moment zatrzymać się właśnie przy tym żłobku. Ile jest tam miejsc, a ilu rodziców już zapisało swoje maluszki?
2: Więc miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowane był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
1: Może po tym dniu otwartym?
2: Może po tym dniu otwartym, tak. Pani dyrektor to osoba bardzo kompetentna, pracowała już w żłobku, pracowała ostatnio w szkole, ale wybrała funkcję dyrektora żłobka, więc bardzo się cieszę. Dobrała sobie kadrę, mam nadzieję, że ta kadra będzie na takim poziomie, czy wierzę w to, że ona jest na takim poziomie, który zadowoli naszych rodziców, a szczególnie umożliwi dzieciom odkrywanie nowego świata w naszym żłobku, bo to jest dzień młodych odkrywców.
1: Mamy mali takie odkrywcy, tak nazywa
2: tak,
1: się żłobek też.
2: Mali odkrywcy. Nawiązujemy do Jana z Kolna, który był wielkim odkrywcą i my wierzymy w to, że on pierwszy dotarł do kontynentu Ameryki i przed Kolumbem go odkrył, tak?
1: I to tych jest wielkich odkrywców szukacie w tych małych
2: tak
1: odkrywcach.
2: Jest. Najpierw mamy małych, a potem będą wielcy.
1: Tak.
2: Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
1: Będzie.
2: O godzinie 10:00. Tradycyjnie, tak, a później rodzice będą mogli, tak jak mówię, obejrzeć warunki. Myślę, że są naprawdę takie warunki z XXI wieku, tak, takie odpowiednie na XXI wiek. Będą mogli porozmawiać i poznać kadrę, która będzie zajmowała się ich pociechami. Wszystko jest carte blanche.
1: A odnosicie wrażenie, że rodzice mają dzisiaj duże wymagania?
2: No tak, ale to dobrze, że dbają o swoje pociechy. Ważne, żeby one nie były trochę przerysowane, czyli żeby nie były nadmierne, bo to też nie jest dosyć dobre. Powinno się normalnie to wszystko, do wszystkiego powinno się normalnie,
1: racjonalnie,
2: z pewnym dystansem podchodzić, tak? Tego mnie uczyli rodzice i szkoła również i bardzo się cieszę z tego, że jestem w stanie właśnie tak do tego podchodzić i pewnie nie tylko w swojej ocenie, ale w ocenie wyborców, bo przecież enty raz zostałem wybrany na burmistrza miasta Kolno, a więc myślę, że podchodzę do wszystkiego racjonalnie i z dystansem.
1: Żywienie dzieci nie będzie oparte na cateringu. To przeczytałam. Myślę, że to jest ważne dla rodziców.
2: Myślę, że tak. Różne były plany, ale w efekcie dyskusjach, naradach zdecydowaliśmy, że szkoły przejmą część żywienia dla 5- i 6-latków, natomiast przedszkole będzie gotowało i przyrządzało jedzenie dla tych najmłodszych dzieci, plus dla swoich trzy i czterolatków, które zostaną w budynku przedszkola, więc to jest bardzo podobny przedział wiekowy i podobny proces żywienia. Oczywiście te najmniejsze dzieci będą żywione zupełnie inaczej, ale to już jest w gestii pani dyrektor.
1: Ale myślę, też jakość tego żywienia, tego jedzenia, tych posiłków jest zupełnie inna.
2: Jakość w przedszkolu naszym też była bardzo dobra, a w żłobku na pewno pani dyrektor i ja będziemy nadzorowali ten proces i pani dyrektor przedszkola, która zarządza już przedszkolem przez wiele lat, ma w tym naprawdę spore doświadczenie i myślę, że nie będzie żadnego problemu
1: i zapraszamy,
2: tak. I dołoży na pewno wszelkich starań i pani dyrektor przedszkola, i pani dyrektor żłobka, żeby te posiłki spełniały wszystkie normy, które są potrzebne do tego, żeby dzieci były zdrowe i żeby dobrze się rozwijały.
1: Panie burmistrzu, stale słyszymy o tych alarmujących danych dotyczących niżu demograficznego, ale ostatnie, najnowsze dane GUS sprzed kilku dni pokazują, że liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. I to jest pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Pewnie to nie zmieni nagle tego trendu i nie odwróci biegu, ale powstawanie takich miejsc pomaga rodzicom w podjęciu decyzji o powiększeniu swojej rodziny?
2: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że świat się zmienia. Chciałbym, żeby tak było, dlatego robimy to wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zapewnić jak najlepsze warunki dla młodych ludzi do startu w dorosłe życie i do decyzji o tym, żeby mieć dzieci. Tak? Wybudowaliśmy żłobek, chcemy wybudować blok komunalny. Nie wiem, czy nam się to uda, bo to proces dosyć złożony, długotrwały. Ale aplikujemy ośrodki, tak? Po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki, chociaż Kolno już od 2 lat jest na stabilnym poziomie, jeżeli chodzi o liczbę urodzin, ale ona jest tak niska, że nie wyobrażam sobie, że była już, może być niższa, bo w ubiegłym roku urodziło się około 60 kilku dzieci w Kolnie, w samym mieście. To jest naprawdę bardzo niski poziom, bo były czasy, kiedy tych dzieci rodziło się około 300 w samym mieście, więc proszę sobie zobaczyć. To oczywiście mówię o wyżach demograficznych, ale przeciętnie to była liczba około 180 dzieci, czyli tak trzykrotnie mniej. Ale zatrzymaliśmy się, mamy te 10 600 osób bodajże i to jest takie już stabilne. Na pewno pomogła nam w tym jednostka wojskowa, która się otworzyła, tam jest już.
1: Ja pamiętam, jak pan burmistrz mówił o tym, że w tym upatrujecie tego rozwoju i tego wyżu, a nie niżu demograficznego.
2: No upatrujemy, pani redaktor, szanowni państwo, przecież to są młodzi ludzie. I mam nadzieję, że ci młodzi ludzie zdecydują się na dzieci, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Ja namawiam wszystkich młodych ludzi do tego, żeby mieli dzieci. Co prawda sam miałem tylko 2 dzieci i teraz z perspektywy czasu żałuję. Ale miałem 2, tak? I dwoje wnucząt, też mało. Chciałoby się 4, 5, 6, ale cieszę się, że mam w ogóle wnuczki, bo są osoby w moim wieku, których tych wnucząt nie mają. I to jest niedobra sprawa, bo po pierwsze, Polska nam się kurczy. Będzie się kurczyć, tak? Jeżeli dane statystyczne mówią, że w przypadku takiej sytuacji, jaka jest teraz, za 50 lat powiedzmy, tak, będzie połowę ludności w Polsce, to jest dramat. Bo po pierwsze, mamy taki system emerytalny, w którym młode pokolenie pracuje na emerytury tych, którzy już przeszli na emeryturę, czyli runie nam ten system, tak? Nikt nic nie zrobił. Politycy przez tyle lat, przez 30 lat wolnej Polski, można
1: powiedzieć. Nikt nie ma na to odwagi.
2: Była próba, były ofy, ale no wiadomo.
1: Wiadomo, jak
2: proces
1: się
2: budżetowy był, stan budżetu był słaby, więc ofę zlikwidowano, przyjęto środki do ZUS-u i znowu nie mamy swoich kont, tak? Już ja to powiedzmy, tego konta bym się pewnie nie robił, ale pani na pewno tak i ubolewam nad tym, że tak się stało. Dlatego musimy myśleć, żeby Polska nasza była silna, żeby była stabilna, żeby ten przyrost naturalny był. Jak to zrobić, naprawdę nie mam na to recepty.
1: Ale mentalność, my z drodze rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Mentalność dzisiaj młodego Polaka, młodego człowieka po prostu się zmieniła.
2: Jest wygodne.
1: Dzisiaj jesteśmy wygodni. Kto pomyślałby o wychowaniu 3 dzieci?
2: No właśnie. Ja myślę, że to jest nieodzowny element dobrobytu. Tak myślę. Możemy narzekać sobie, że dzisiaj w Polsce jest tak czy inaczej, ale w porównaniu z latami 80., które ja pamiętam i w których rodziły się moje dzieci, no to mamy po prostu przepaść, kosmos. Gdyby mój dziadek, jeden czy drugi, dzisiaj obudzili się i weszli w życie, to by pomyśleli, że to, co się stało, jest niemożliwe, że to jest nie do wiary. A umierali w latach, w początek bardzo wczesny lat 90., tak? Więc ten przeskok cywilizacyjny, ten przeskok taki jakościowy życia jest ogromny. My tego nie widzimy, bo my widzimy to na co dzień.
1: Pan
2: ale jak ja
1: widzi.
2: Przypomnę sobie lata 80., moje małe dzieci, wózek, którym prowadziłem je do żłobka, do przedszkola, motorower, bo najpierw miałem motorower, nie miałem samochodu, dopiero później pojawił się maluch składany, sklecany, spawany, ale to po już jak dzieci miały po parę lat, tak? No to a dzisiejsza młodzież, dzisiejsze rodziny, nawet niekoniecznie bardzo zamożne, nie?
1: Absolutnie, no samochód inne dzisiaj myślenie, to jest, samochód inne podejście,
2: standard.
1: Inne wartości.
2: Mieszkania
1: też.
2: Ciężko jest je kupić, rzeczywiście, ale jakoś się dzieje tak, że rodzina pomaga i że są kupowane. Oczywiście my dla tych najuboższych, dla tych, którzy będziemy chcieli zapewnić te mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem, nie wiemy jeszcze, jak je nazwiemy, ale chodzi o stworzenie takiego programu, żeby umożliwić ten start i żeby można było płacić normalny czynsz, a nie płacić odstępne w wysokości 2000 zł, tak przykładowo w Kolnie, czy tam półtora, czy nie wiem. Nie
1: bo
2: wiem,
1: jeden nawet. Blok komunalny już macie.
2: Mamy dwa bloki socjalne.
1: Socjalne. Tak, tak, to jest różnica.
2: Tak.
1: I ten jeden, który ewentualnie powstałby, bo aplikujecie.
2: Komunalny chcemy.
1: Tak, żeby był komunalny.
2: Tak, żeby on był dla takich rodzin, powiedzmy, które radzą sobie w życiu na tyle, że mają dochody i mogą płacić czynsz, tak? Mogą jeszcze coś tam odkładać, powiedzmy, i wtedy, jeżeli ten czynsz będzie normalny w tym mieszkaniu komunalnym, taki jak w spółdzielni mieszkaniowej, to te 1500 czy 2000, które byłyby jako odstępne na wynajem mieszkania, no bo każdy na wynajmie chce zarobić, tak? Można by odkładać na zakup sobie na przykład mieszkania przez za 20 lat w spółdzielni mieszkaniowej, czy na wtórnym rynku, czy u dewelopera, tak?
1: Wiele takich rodzin jest.
2: Tak jest.
1: Które chciałyby
2: tak,
1: właśnie z
2: tak,
1: tego
2: i myślę,
1: skorzystać i takie
2: będziemy,
1: możliwości mają.
2: Będziemy chcieli zrobić, natomiast mówię, no procedury są ogromnie...
1: procedury i środki finansowe.
2: Środki finansowe, niestety. My musimy mieć pomoc, tak?
1: One
2: my
1: są nie jesteśmy, na horyzoncie?
2: Są. Bank Gospodarki Krajowej teraz ogłosił nabór, więc wystartowaliśmy do tego naboru. Zobaczymy, czy otrzymamy.
1: Środki. Czyli aplikujecie i z tak. nadzieją patrzycie
2: z nadzieją, tak.
1: na te właśnie kwestie. Panie burmistrzu, o polityce może sobie trochę porozmawiamy.
2: Niechętnie.
1: Niechętnie, ale trzeba. Ale czasami tak, trzeba. Spodziewał się pan takiego rozłamu na prawicy?
2: Czy spodziewałem się? Nie spodziewałem się, natomiast no, było to na horyzoncie. Ten taki ten proces wyłaniania premiera no, spowodował pewne zawirowania i nie sądziłem, że aż tak to się skończy. No, ale się skończyło.
1: Z takim hukiem?
2: Takim hukiem. Nie jest to... Tak mi się wydaje, chociaż w konsekwencji to nie wiem, jak do końca będzie, ale na dzień dzisiejszy uważam, tak jest moje zdanie, że lepiej by było, gdyby tego rozłamu nie było, tak?
1: Na pewno znam, przed wyborami.
2: Znam zarówno premiera Mateusza Morawieckiego osobiście, jak i Przemysława Czarnka. Cenię ich obu. I szkoda. No ale pewnie inne troszeczkę... tory i troszeczkę minimalnie inny kierunek byłby realizowany przez Mateusza Morawieckiego, a inny przez Przemysława Czarnka. Natomiast sądzę, że gdyby to było w jednym w jednej partii, można by było to pogodzić. W tej chwili będą dwa ugrupowania, ale mam taką nadzieję, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyska wynik pozwalający na wprowadzenie do parlamentu posłów, tak? I że po wyborach ten obóz dogada się i stworzy jeden klub parlamentarny.
1: A do kogo jest panu bliżej?
2: A do kogo jest bliżej?
1: Do tego, co prezentuje Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek,
2: pani redaktor,
1: czy premier Mateusz Morawiecki?
2: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ceniłem pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo. Naprawdę, jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, a szczególnie o współpracę z samorządami, to była to współpraca na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że bez względu na to, czy samorządem zarządzał członek Prawa i Sprawiedliwości, czy członek innego ugrupowania politycznego, miał wsparcie, miał duże wsparcie. Dzisiaj się rozmawiamy z różnymi samorządowcami o różnych poglądach politycznych, no i wszyscy jednogłośnie wskazują, że tych środków jest dużo, dużo, dużo mniej. Do kogo mi jest bliżej? Naprawdę trudno mi jest odpowiedzieć. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od samego początku. Od 2001 roku. Ja zawsze uważałem, że należę do partii Centrum. Ta partia różnie to się układa. No, być może bliżej Centrum dzisiaj jest pan premier Morawiecki, ale
1: ekonomia trochę wygrywa.
2: Tak, ale Prawo i Sprawiedliwość z kolei naprawdę ma dużo programów, które też mnie bardzo odpowiadają, tak? Ja nie mam poglądów bardzo, bardzo prawicowych, tak jak mówię, jestem bliżej Centrum, ale też mam dużo poglądów takich prosocjalnych, bo uważam, że żeby państwo normalnie funkcjonowało, to nie możemy mieć tylko klasy bogatej, biznesmenów, klasy średniej i potem nic, tak? Nie. Żeby był spokój, porządek, żeby nie było rewolucji w państwie, każdy musi godnie żyć. Każda klasa musi godnie żyć. Oczywiście są ludzie bardziej zaradni, mniej zaradni, tak? Jedni będą jeździli Mercedesem, będą mogli mieć helikoptery, bo to są ludzie bardzo, bardzo zaradni, tak? I koniec. I taki jest zbudowany świat. I demokracja jest takim systemem, tak jak Churchill

0: te inne rzeczy, ale nie ma na świecie państwa, w którym nie płaci się podatków. I jak porównamy te podatki w Polsce z innymi państwami, w których tak bardzo dobrze pozornie się żyje, bo jak się tam pojedzie i się popracuje, a miałem okazję pracować w wielu krajach na świecie, bo i w Stanach Zjednoczonych, w krajach europejskich, i to nie jest tak różowo, jak się wydaje tu nam tutaj. Zresztą wielu ludzi już wraca i coraz częściej decyduje się na to, żeby otwierać biznes, znaleźć pracę i zostawać tu. To nie jest łatwo, bo w Polsce nie jest łatwo, tak? Ale nie jest łatwo w Niemczech, nie jest łatwo w Anglii. Tam jeszcze te proporcje są trochę wyższe. Ten standard życia w porównaniu do zarobków jest trochę wyższy. I jeżeli mówimy o żywności, o ubraniach, nawet o paliwie, mimo wszystko, że tam ono jest droższe, ale w stosunku do płac pewnie relatywnie jest tańsze. Natomiast jak weźmiemy już domy, weźmiemy mieszkania, weźmiemy ziemię, to wcale te relacje nie są takie dużo gorsze niż nasze. Bezwzględnej wartości na pewno tam ludzie zarabiają jeszcze więcej, ale mówię, standard życia zaczyna być porównywalny. Oczywiście nie porównujmy życia w Monachium, Berlinie, w Warszawie, tak, do życiem w Łomży, czy do życia w Kolnie, no bo to są duże miasta. Tam się na pewno więcej zarabia. Też więcej się pewnie wydaje, chociaż...
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż niektóre towary są identyczne w cenach, tak, bo paliwo, żywność...
1: Jest inny tryb życia.
0: Ale jest inny tryb życia,
1: i właśnie na to chyba więcej
0: dojazdy,
1: wydaje.
0: Dojazdy, tak. Mieszkania, tak. I tak dalej. Tam są inne ceny, tak? Inne dochody też. Natomiast, no, wybrać należy też. Ja na przykład nigdy nie chciałbym mieszkać w Nowym Jorku.
1: A był pan w Stanach Zjednoczonych?
0: Byłem, pracowałem w wielu miastach, tak? I na prowincji, i w centrum, pracowałem w Niemczech.
1: No, to tak jak z Warszawą, albo się kocha, albo tak. Się nienawidzi.
0: Ja wolę życie tu i u siebie. Jest to życie o wiele spokojniejsze, chociaż na pewno tam bym zarabiał dużo więcej. Na pewno bym zarabiał, moje dzieci też by zarabiały dużo więcej, ale jednak syn wrócił. Powiem tak, oni zarabiali tam sporo, ale jeśli dzieci były około 12 godzin codziennie i w soboty do godziny 15 w przedszkolu, no, to kiedy oni mieli czas na spędzanie albo na rozmowy z dziećmi, tak?
1: Po prostu
0: kiedy?
1: Na wspólne życie.
0: To było 7 lat i mówię im, popatrzcie, zwróćcie uwagę, że wy jesteście praktycznie z dziećmi, to spotykacie się tylko w samochodzie. Chwilę rozmowy, zaraz spanie. No dzisiaj jest dużo więcej czasu, tak? Bo tam po pierwsze praca to nie była 8 godzin, tylko 10. Po drugie dojazdy do pracy godzina, półtorej godziny, tak? To wszystko kosztuje. Płaci się tam życiem. Za ten może wyższy standard później urlopowy, czy jakiś tam, tak, dochodowy.
1: Bo czy można zarabiać, tak, dużo, nie pracując,
0: no nie,
1: albo pracując tylko 8 godzin? Jeśli ktoś w to wierzy, pewnie właśnie te dzisiejsze, współczesne pokolenie chciałoby tak, ale tak się nie da.
0: Tak,
1: po prostu,
0: nie da,
1: tak się nie da.
0: Natomiast no, ten standard życia u nas też uległ zmianie i mówię, no nie wszyscy mają taki sami, tak, i tak będzie. Nie, nigdy nie będzie tak, że będziemy żyli na tym samym.
1: A to chyba zawsze tak było.
0: Tak, zawsze tak było. Zresztą w komunie też tak było.
1: Otóż to.
0: Byli tacy, którzy żyli lepiej i tacy, którzy mieli gorzej. Natomiast tak jak mówię, no, szkopuł w tym, żeby państwo zajmowało się wszystkimi, tak? I realnie oceniało sytuację i realnie udzielało pomocy. Ta pomoc też nie może być nadmierna, ona nie może być zaopiekuńcze państwo. Nie, też nie może tak być. To musi być na takim rozsądnym poziomie. Ja wiem, w samorządzie też czasami nie można być biznesmenem. Nie można być i w państwie nie można być tylko tym, który liczy te pieniądze, bo trzeba szanować swoich obywateli jak ojciec dzieci, tak?
1: Trzeba być człowiekiem.
0: Patrzeć, tak? Czyli trzeba patrzeć. Jeżeli trzeba komuś pomóc, trzeba przeznaczyć jakieś środki, to trzeba je wygospodarować.
1: A czasami ktoś przyjdzie i prosi o pomoc, bo też myślę, że przez wiele lat tej kadencji i
0: jeżeli można komuś pomóc, to zawsze staram się pomóc. Ale nie zawsze są możliwości oczywiście, tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi i chce pracę, ja jej nie mam, tak? Nie mam, bo nie mam. Nawet jeżeli chodzi o sprzątaczkę, no nie

0: końcu nie przez 5 sprzątaczek, tak? No nie dam rady. Ale wtedy pomagam w jakiś inny sposób. Na jakiś okres czasu biorę na prace interwencyjne, publiczne, tak? Do jakiejś pomocy, do jakichś prac, które dzisiaj potrzebuję. No staram się to robić przez te 20 lat, staram się to robić i robię to. Oczywiście nie wszystkich zadowolę i nie wszystkim się uda pomóc, bo są różni ludzie i to też trzeba zrozumieć, tak, że niestety, no, wszystkim nie da się pomóc, bo czasami są ludzie, którzy nie dadzą sobie pomóc, to jest drugi temat, nie? Ale no, trzeba im zapewnić jakieś warunki godne do życia.
1: Wiele tych tematów, ale spoglądam na zegarek, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję, burmistrz Szkolna Andrzej Duda był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo, bardzo dziękujemy za wizytę i za rozmowę.
0: Pani redaktor, pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i zapraszam wszystkich mieszkańców Kolna i nie tylko na dzień otwarty żłobka w piątek o godzinie 10:00. Żłobek jest ulokowany przy ulicy Witosa albo Wojska Polskiego przy przedszkolu miejskim, a o 16:00 zapraszam wszystkich na senioriadę, na której będą zespoły seniorów, ale również o godzinie 19:00 Gwiazda Wieczoru, Wojciech Gąsowski. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Radio Nadzieja też tam będzie, więc proszę również nas słuchać i obserwować w mediach społecznościowych. Tam będą pełne relacje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Nasz gość dnia.

lace, and I said, well, all right.

0: Eksperci przypominają, że dzięki szczepieniom można uniknąć groźnego przebiegu chorób infekcyjnych. Wkrótce dostępne będą sezonowe szczepionki przeciwko grypie i COVID-owi. Szczepienia są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala nr 1 w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Posłuchajmy.
1: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub w październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV. Dlatego, że zakażenie RSV niestety ma tą paskudną cechę, że destabilizuje w sposób znaczny chorobę przewlekłą.
0: Profesor zaznaczył, że nawet w sierpniu zdarzają się przypadki grypy, które kończą się hospitalizacją. Blue już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, uregulować działalność wypożyczalni oraz dać służbom realne narzędzia do kontroli. Polska nie zamierza czekać na unijne wytyczne i wprowadzi własne standardy, zapowiadał w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie. Chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problemy z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
0: Nowe prawo uderza przede wszystkim w importerów sprzętu, a strażom miejskim pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski. Posłuchajmy.
2: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
0: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Bajm już teraz na antenie Radia Nadzieja o 17:00. Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającej pomalutku środy z regionu. Zapraszam w imieniu Bartosza Święcińskiego.

0: No ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Flesz regionu.
2: Bartek Święciński, zapraszam. Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli z niej korzystać. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślił, że większość robót została już wykonana.
3: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram. Koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
2: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie około 200 milionów złotych. 75 milionów to środki z budżetu województwa mazowieckiego, 65 milionów wyłożyło miasto Ostrołęka, a pozostałe 60 milionów pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szpitalne podziemia, tunele i parkingi mają w przyszłości służyć nie tylko placówkom medycznym, ale również jako miejsca schronienia w sytuacjach kryzysowych. Podlaskie szpitale otrzymały kolejne pieniądze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dofinansowanie trafiło m.in. do szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Jak podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokorym, to inwestycje, które mają służyć mieszkańcom na co dzień, jak i w sytuacjach zagrożenia.
4: Sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, dzisiaj szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala na naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemny.
2: W 2026 roku na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w województwie podlaskim przeznaczono łącznie 172 miliony złotych. To największa taka inwestycja w historii PKS Nova. Regionalny przewoźnik zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane na 10 stacjach zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Prezes PKS Nova Wojciech Sienicki podkreślał, że zakup pojazdów jest potwierdzeniem tego, iż spółka chce się rozwijać.
5: Ta prezentacja tych 14 autobusów to dla nas, pracowników spółki PKS Nova, nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej. Ten projekt, którego efekt dzisiaj widzimy, jest konstruowany od ponad 2 lat. Zespół PKS Nova pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
2: Wartość przedsięwzięcia to 47 milionów złotych, z czego 34 miliony stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki do rzekomej wnuczki, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska ze zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
6: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacony przez zamawiającego.
2: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, iż mógł zostać wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na numer 112.
6: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przez seniorkę paczce wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli 4000 dolarów amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
2: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc usiłują wyłudzić pieniądze. Już 1 września uczniowie wrócą do szkół. Placówki w całej Polsce w czasie wakacji przygotowywały się do ich przyjęcia, prowadząc rekrutację, wykonując większe lub mniejsze remonty. W łomżyńskich szkołach trwają już ostatnie prace porządkowe, mówi wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski.
1: Miałem przyjemność też odwiedzić część szkół, natomiast w tym tygodniu też poświęcę sobie ten czas na to, żeby resztę oczywiście odwiedzić. I jak najbardziej widzę, że trwają ostatnie prace takie porządkowe na powitanie nowego roku szkolnego, przywitanie w murach szkolnych naszych uczniów i myślę, że tak jak to co roku się odbywało, nasze szkoły są dobrze przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
2: A czy uczniowie są już gotowi na powrót do szkoły?
7: Nie. Nie za bardzo.
2: W wakacje jak spędzone już trochę było zaglądane do książek, czy dwa miesiące?
7: Nie.
2: Nie wiem, książki chociaż gotowe?
7: Gotowe.
8: Wyprawka kupiona.
2: Wyprawka już jest, tak?
8: Jest.
2: Często to za szkołą, bo chociaż troszeczkę jest?
8: Nie.
2: Kompletnie.
9: Już my jesteśmy gotowi. Dużo rzeczy było z tamtego roku, także...
10: Aha, czyli trochę też udało się oszczędzić.
9: No tak, trochę tak.
10: Pani mentalnie też przygotowana na to, żeby...
9: Tak, wręcz oczekuję na ten czas.
10: Stęskniony już ze szkoły troszkę?
8: No trochę.
2: Wakacje, coś uczyłeś się już, czy kompletnie? Mama kiwa głową tylko.
8: Nie.
2: Uczniowie wrócą do szkolnych ławek w najbliższy wtorek, 1 września. Mieszkańcy Łomży czekają na naprawę i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego w Łomży. Zlokalizowana jest ona na wysokości skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja. Temat był zgłaszany już w lipcu przez radnego Karola Sztejno. W odpowiedzi na interpelację miasto przychyliło się do tego głosu i kilka tygodni temu zleciło MPKiM wykonanie nowej sygnalizacji świetlnej. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
11: Z moich informacji wynika, że MPKiM czeka na dostawę elementów niezbędnych do tego, aby móc już uruchomić tą sygnalizację, natomiast my ze swojej strony takie zlecenie MPGKiM przekazaliśmy. Tam jeszcze ustaliłem z panem naczelnikiem, był problem z dostawcą słupów do tej sygnalizacji, który nie dostarczył właściwych zgodną ze specyfikacją słupów, stąd to się odłożyło w czasie i czekamy już na te właściwe.
2: Radny Sztejno w swojej interpelacji zwracał uwagę, że jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych, a niesprawna sygnalizacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.
12: Flash regionu.
13: Zapraszamy na reklamy.
14: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
13: Po reklamie.

0: Shania Twain. To jest Radio Nadzieja. W środę 17.11 na naszych zegarkach służby samorządu. Organizacje przygotowują na sobotę 29 sierpnia 1000 punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 29 sierpnia właśnie w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu. No, o znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań. Będzie kwestia przypomnienia, a może niektórych nauczenia, jakie mamy sygnały alarmowe.
0: Podczas spotkań organizowanych na wsiach, w miasteczkach, w dużych miastach mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy się zachować po ich usłyszeniu. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc zwraca uwagę, że w kwestii edukacji wciąż jest wiele do poprawy.
2: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jakie to są sygnały, jak wygląda sygnał, który mówi o zagrożeniu, który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania Państwowej Straży Pożarnej, na nich policji, WOT-u i wszystkich służb zaangażowanych, które będą pokazywały, które będą puszczały te sygnały i mówiły naszym obywatelom właśnie o tym, jak dobrze zareagować na te sygnały.
0: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi ma być poświęcone zagrożeniu, jakie stanowi dezinformacja. Jedną z części treningów będzie nauka weryfikowania informacji, więc powtórzmy to już 29 sierpnia. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. No i w krajowy trening reagowania. Już za krótką chwilę, po krótkiej chwili muzyki, rozmowa rozmówcą Anny Czytowskiej będzie poseł Marcin Horała, Rozwój Plus.

0: A naszym gościem jest poseł Marcin Horała, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: A porozmawiamy o dwóch bardzo ciekawych raportach i ogólnie tematach, które odnoszą się do bardzo ważnych obszarów naszego życia, które to rozgrzewają opinię publiczną, szczególnie migracja, ale demografia też, o niej dużo rozmawiamy. Te raporty powstały na zlecenie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zacznijmy od demografii, bo mówimy dużo o kryzysie czy też zapaści demograficznej. Co utrzymanie takich trendów demograficznych będzie oznaczało dla naszego kraju? Jeśli dzisiejszy 25-latek mówi brzydko, że mam to gdzieś, to w jakiej sytuacji będzie on i jego bezdzietni rówieśnicy za 40 lat?
1: W sytuacji, można powiedzieć, wręcz tragicznej, ponieważ po pierwsze mamy cały szereg różnego rodzaju systemów społecznych, z których korzysta się zazwyczaj na starość, ale których istnienie zależy od tego, żeby byli ci młodsi, którzy je podtrzymają, bo to i nie tylko emerytury, choć to rzecz oczywista, ale na przykład system opieki zdrowotnej. No jest tak, że człowiek w wieku lat 60, 70, 80 korzysta z tego systemu wielokrotnie bardziej intensywnie niż 25-latek, ale on jest utrzymywany z wpłat głównie tych młodszych, tych, którzy pracują, zarabiają, płacą składki. Jeżeli ich będzie drastycznie mniej, to i pieniędzy będzie drastycznie mniej, to i szansy na to, żeby w ogóle z jakiegokolwiek lekarza skorzystać, będzie po prostu niewielka. Ale to też cały szereg innych spraw, bo chociażby, firmy, prawda, żeby funkcjonować, żeby sprzedawać swoje produkty, to muszą być klientów, którzy te produkty będą kupować i pracowników, którzy będą je produkować. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że on to go nie obchodzi, bo on się zabezpieczy na starość, bo sobie kupi nieruchomości na przykład. Otóż jeżeli będzie w Polsce, 10 milionów ludzi mniej, to popyt na nieruchomości, na to, żeby ktoś sobie potrzebował kupić mieszkanie albo wynająć, będzie nieporównanie mniejszy, więc i ceny tych nieruchomości po prostu się załamią. No zwłaszcza, że powiedzmy, jeżeli ktoś jest jedynakiem, to dziedziczy mieszkanie po rodzicach i po dwojgu dziadków i po czworgu pradziadków i też już absolutnie nie potrzebuje go kupić, a więc nie wchodzi na, czy wynająć, nie wchodzi na rynek, nie kreuje popytu, więc następuje załamanie. Żadne społeczeństwo w żadnym aspekcie i w żadnym systemie na dłuższą metę nie może przetrwać, jeżeli wymiera, jeżeli każde kolejne pokolenie jest drastycznie mniejsze niż poprzednie. To jest po prostu, nie ma fizycznie, nie ma technicznie możliwości zabezpieczenia się przed bardzo, bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami.
0: Bo panie pośle, musimy sobie to wyobrazić. Będą zamykane wtedy na przykład na osiedlach żłobki, przedszkola, będą łączone szkoły, będą wymierały osiedla. Ja wiem, że to może wydawać się jako jakaś wizja, katastroficzna, z filmu katastroficznego, ale jeśli nie będzie ludzi, to tak to będzie wyglądało. Chyba, że będą wchodzili tu migranci, o czym za chwilę powiemy, bo wy macie pomysł, żeby jednak tę migrację ograniczać. Powodów tej sytuacji jest oczywiście wiele. Pana zdaniem przeważają te ekonomiczne, czy jednak zmiany kulturowe?
1: Nie, oczywiście, że przeważają zmiany kulturowe. To jest rzecz bezdyskusyjna. Dość powiedzieć, że Polacy obecnie są w każdym aspekcie swojego życia najzamożniejsi w historii Polski w ogóle mierzalnej, jakiejkolwiek. Znaczy i dochód, i takie wskaźniki jak średnia liczba izb mieszkalnych na osobę w gospodarstwie domowym, czy metrów kwadratowych, średnia liczba samochodów, pralek, lodówek, suszarek, wszystkiego tego, co powiedzmy ułatwia życie z dóbr materialnych, jest największa w historii Polski i jednocześnie jest najmniejsza w historii Polski dzietność. Więc niewątpliwie czynnik kulturowy jest tutaj dominujący. Zresztą jest to trend ogólnoświatowy, to jest taka, można powiedzieć, choroba cywilizacyjna i to nawet nie tylko cywilizacji zachodniej, bo dzietność maleje na całym świecie i w krajach arabskich, i w Indiach, i w Iranie, i nawet w Afryce subsaharyjskiej wyraźnie spadła, choć oczywiście nadal jest dużo większa niż w Europie. Ale to więc pewnie w ogóle działaniami dostępnymi państwu, rządowi, państwa powiedzmy średniego, które nie jest dominujące na świecie, nie nadaje trendów światowej kultury i tak dalej, nie przełamiemy tego trendu. Ale to też nie jest zupełnie bez znaczenia, gdzie my w tym trendzie się znajdujemy. Czy przy ogólnie niskiej dzietności my należymy do tych państw stosunkowo najniższej, a tak jest teraz obecnie, czy może gdzieś tam będziemy w środku, a może jednak nawet i powyżej średniej, więc tutaj można powiedzieć każde dziecko na wagę złota i oczywiście nie jest tak, że nie powinniśmy żadnych działań podejmować i poddać się jakiemuś fatalizmowi.
0: To skoro te trendy kulturowe jednak przeważają w tych powodach, to po co ta pensja rodzicielska, która wzbudziła takie zainteresowanie i szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej, którą proponujecie?
1: Bo ta pensja w istocie jest działaniem, można powiedzieć, kulturowym, choć oczywiście jest to nowy rodzaj świadczenia społecznego, więc ono jest takim transferem, można powiedzieć, socjalnym, ale ono odwołuje się do pewnego kulturowego problemu, który obecnie widzimy, że najbardziej w to takie materialne poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji życiowej, proszę zwrócić uwagę, że to już operuje rzeczami nie do końca mierzalnymi w pieniądzach, właśnie kulturowymi, ono jest najbardziej naruszone tymi pierwszymi trzema latami życia dziecka, ponieważ po trzecim roku życia dziecka, no to już jakby wchodzi już powszechna w Polsce opieka instytucjonalna, przedszkola, później szkoła, prawda? Dziecko już nie wymaga takiej totalnej opieki 24 godziny na dobę, więc jakby posiadanie dziecka starszego niż 3 lata jest w miarę bezproblemowo do pogodzenia, no na przykład z pracą czy z jakimiś innymi formami życiowej aktywności. Natomiast do trzeciego roku życia dziecka dziecko takiej opieki bardzo intensywnej wymaga. Jednocześnie nie jest cały ten okres pokryty jakąś formą świadczenia, jakąś formą wsparcia, która by w miarę bezproblemowo taką opiekę umożliwiała. No bo właściwie taką formą jest zasiłek macierzyński, który jest dosyć wysoki, ale zasiłek macierzyński nie trwa do trzeciego roku życia dziecka, i jest zasadniczo uzależniony z pewną funkcją zarobków. Czyli na przykład bardzo często młoda kobieta mówi tak, ja chcę mieć dzieci, ale później, bo teraz to na przykład nie mam umowy o pracę na stałe, więc nie dostanę dobrego macierzyńskiego, albo może nie mam takiej pewności, że jak wrócę z tego macierzyńskiego, mnie zwolnią, a już na pewno nie mogę sobie na to pozwolić, żeby na urlopie wychowawczym, kiedy już tego zasiłku macierzyńskiego nie ma, przebywać, bo mnie po prostu na to nie stać, jakoś te pieniądze muszę zarobić. No i dlatego to dziecko tak, ale później. I często sytuacja na rynku pracy i sytuacja życiowa jest taka, że to później w rozumieniu dobra, stabilna oferta dla pracy, umowa o pracę dla obojga rodziców nie nadchodzi nigdy, albo nadchodzi na tyle późno, że już z przyczyn czysto biologicznych zaczyna być problem z tym, żeby to dziecko mieć, no bo z kolei biologia jest taka, że jak zbliżamy się już po 30 do 40 roku życia, no to szanse na zajście w ciążę bardzo maleją, a czasem już u niektórych są niemożliwe. No już nie mówiąc o tym, że jak się ma pierwsze dziecko w wieku lat 38 na przykład, no to już raczej drugiego ciężko, a trzeciego i czwartego, no to już w ogóle jest niemożliwością.
0: I tę pensję rodzicielską, panie pośle, można by było łączyć z pracą zawodową?
1: Tak, tak. Można by ją łączyć z wszystkim. Jedynym wyjątkiem jest to jej alternatywa, czyli zasiłek macierzyński. To znaczy, jeżeli ktoś ma taką sytuację życiową, że zasiłek macierzyński byłby bardziej atrakcyjny, no to wybiera. Albo zostaje w starym systemie, a jeżeli zasiłku nie ma lub jest on nieatrakcyjny, to przechodzi do nowego. Poza tym do trzeciego roku życia dziecka można łączyć z dowolnym rodzajem aktywności, z pracą zawodową, z działalnością gospodarczą, czyli zostawiamy rodzinie wybór. Albo jedno z rodziców, pewnie zazwyczaj będzie to kobieta, taką mamy kulturę, ale jak wybiorą, że mężczyzna, czemu nie, proszę bardzo, pobiera pensję rodzicielską i na ten czas się dezaktywuje zawodowo, na przykład przychodzi na urlop wychowawczy, czyli ma takie podstawowe środki do życia zapewnione. Ma też podstawowe to, że nie ucieka z systemów, no bo to jest taka prawdziwa pensja, czyli ma też ZUS opłacony, ma NFZ opłacony, pozostaje w tym całym z każdym z podsystemów społecznych, w którym warto być, żeby mieć prawo do różnych świadczeń. Albo druga opcja, pracuje, a dzięki tej pensji ma na przykład środki, żeby sobie, nie wiem, wynająć opiekunkę, no zwłaszcza w dużych miastach obecnie w ogóle znaleźć opiekunkę, to już jest problem, dobrą. I zazwyczaj trzeba jej zapłacić, no właśnie, pensję, taką przyzwoitą pensję, żeby zgodziła się tym dzieckiem zajmować. A znów nie każdy ma gdzieś pod ręką babcię, ciocię, kogoś, kto może w dużym wymiarze czasowym się tą opieką zająć. No więc właśnie, no i to powoduje, że staramy się odwrócić to równanie. To znaczy, żeby nie było takiej kalkulacji, chcę mieć dziecko, ale no teraz nie mam takiej bezpiecznej, życiowej sytuacji, żeby sobie na nie pozwolić i to odkładam na później, a może na święte nigdy, tylko odwrotnie, może nawet mam taką nie za bardzo sytuację życiową, jakąś nie za dobrą pracę, gdzieś tutaj ćwierć etatu, coś, nie ten, No, a chcę mieć dziecko, no to może to jest ten moment, to się zdecydujmy, to zapewni nam tą stabilizację.
0: Ale znam też kobiety dosyć młode, no, świeżo po 30, które chciałyby mieć drugie dziecko, ale boją się, że nie będą miały gdzie wracać do pracy. Bo chyba tych bezdzietnych, którzy zdecydowanie mówią, nie, ja dzieci mieć nie chcę, to pensja rodzicielska może niekoniecznie przekonać, raczej ich nie przekona, ale takich ludzi, którzy mają jedno dziecko, ale boją się właśnie utraty pracy, to już może ta pensja rodzicielska ich do tego skłonić, żeby się zdecydować na to drugie dziecko.
1: No lub i jeszcze kolejne, bo lepiej to, żeby tych dzieci była co najmniej trójka, a jakby było im więcej, tym lepiej. Tak, oczywiście, zresztą to był efekt 500+, bo niektórzy mówią, że 500 czy 800 późniejsze plus zupełnie nie zadziałało demograficznie. Oczywiście nie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli, tak mocno, ale trochę jednak zadziałało, a najbardziej zadziałało na decyzję o kolejnych dzieciach w rodzinach, które już te dzieci posiadały. Jeszcze faktycznie niejako wiedząc, z czym to się je kulturowo, bo też proszę zwrócić uwagę, że decyzja o pierwszym dziecku to jest bardzo często decyzja o tym, czy ja w ogóle chcę być rodzicem, czy widzę się w tej roli i tak dalej. Jak ktoś już ma dziecko jedno, drugie, trzecie, no to już niejako spełnił się jako rodzic i wtedy już te czynniki materialne dużo bardziej grają rolę, już też jakby wie, ile to dziecko kosztuje i tak dalej. I bardzo nieraz racjonalnie już kalkuluje, czy to kolejne, które generalnie by chciał, no ale widzi, czy może sobie pozwolić, czy nie.
0: Ten raport jest oczywiście bardzo szeroki, to nie tylko pensja rodzicielska, tam opisujecie też autorzy raportu opisują rozwinięty standard zdrowia prokreacyjnego i to jest bardzo ważne, obejmuje to też mężczyzn i jeśli mówimy o mężczyznach, to tutaj jest też takie ciekawe rozwiązanie, że to mężczyzn ma objąć też ochrona zatrudnienia po urodzeniu dziecka. I tu znów ja się odwołam do przykładu ze swojego otoczenia, bo ja znam przypadek zwolnienia taty, który poszedł na urlop ojcowski po urodzeniu dziecka, ten dwutygodniowy i to się pracodawcy nie spodobało.
1: No tak, tu niestety mamy gigantyczny problem znów kulturowy, że w kraju, w którym mamy katastrofę demograficzną, i no, trochę bym to przyrównał do takiej sytuacji, jakbyśmy byli w stanie wojny i zwolnić kogoś za to, że na ochotnika poszedł bronić kraju. Znaczy w sytuacji stanu absolutnie najwyższej demograficznej konieczności nadal jeszcze się zdarza, że no niestety przez pracodawcę w tym przypadku, ale też czasem w innych relacjach, czasem chodzi o takie relacje życiowe, że tam komuś dzieci przeszkadzają, nie wiem, w restauracji mu źle, bo gdzieś dziecko jest przy stoliku obok albo coś, no ale najbardziej to dotyka w tych relacjach pracowniczych, że nadal taka osoba, która generalnie powinna być otoczona, powiedziałbym, powszechnym szacunkiem i wsparciem, dlatego że robi coś, co długofalowo jest dobre i korzystne dla wszystkich, znaczy nawet ci, którzy nie chcą, nie mogą lub z innych przyczyn w ogóle nie posiadają dzieci, no ogólnie rzecz biorąc powinni być bardzo wdzięczni tym, co mają, bo to również ich zabezpiecza na przyszłość, że te dzieci są. No tymczasem z takimi wręcz represjami można się spotkać i oczywiście tego rodzaju rozwiązania proponujemy, żeby ich nie było, no krótko mówiąc, żeby one były zakazane, żeby osoby, które są rodzicami i korzystają z różnego rodzaju praw przynależnym rodzicom, przydanym im przez prawo, no po prostu mogły z nich korzystać, one po prostu.
0: A czy w kwestiach kulturowych, takich już czysto kulturowych, że właśnie dzieci przeszkadzają, że dzieci to problem, że przez to się realizować nie można, podróżować i w ogóle nic nie można z dziećmi, czy widzi pan jakieś możliwości działania państwa?
1: One oczywiście są dość ograniczone, to znaczy, no, państwo często w sferze kultury może poruszać się jak słoń w składzie porcelany i efekt odwrotny od zamierzonego przynosić. Ja to zawsze tłumaczę koleżankom i kolegom. To trochę inny obszar, ale porównywalny, którzy mówią o tym, że musimy tak zrobić, żeby młodzież była bardziej patriotyczna, a zrobimy to tą metodą, że do programu szkolnego wpiszemy, że tam będą się musieli więcej uczyć o bohaterach narodowych, o historii Polski i tak dalej. No to nie do końca tak działa, a czasem działa na odwrót, prawda? No. Dość powiedzieć, że gdyby to tak działało, to każdy Polak w wieku tam powyżej 60 lat byłby komunistą, no bo w szkole, jak on chodził do szkoły, to go takich rzeczy uczono.
0: A jeśli chodzi o wyklętych, to właśnie był ruch oddolny. Dlatego oni mocno w popkulturę weszli w pewnym momencie, około 10 lat temu.
1: I można powiedzieć, ruch, który trochę zgasł, kiedy państwo go wsparło.
0: Tak, jest.
1: Więc tak, ale to oczywiście nie znaczy, że państwo zupełnie nie może wspierać. No tam proponujemy kilka rozwiązań, na przykład coś, co nazwaliśmy family mainstreaming, to jednak trochę różnego rodzaju dóbr kultury powstaje z wsparciem państwa, tak? Czy to filmów na przykład dotowanych przez państwo, czy produkcji państwowej telewizji, no, czy sponsorowanych przez państwowe podmioty, prawda? I żeby tam trochę na wzór platform streamingowych, bo przecież wiemy doskonale, trochę to było ukrywane, ale wyciekło, że platformy streamingowe, wielkie, ogólnoświatowe, znamy je wszystkie, może nie będę wymieniał nazw, mają swoje wewnętrzne zasady zamawiania produkcji i tam jest napisane, że na przykład jest dodatkowa punktacja, jeżeli główny bohater jest czarnoskóry, jeżeli główny bohater jest gejem, że tam określona liczba przedstawicieli tak zwanych mniejszości musi się pojawić w roli pozytywnych bohaterów, a my proponujemy, żeby chociażby podobny mechanizm prowadzić, ale dotyczący rodzin i dzieci, tego, że na przykład jeżeli jakieś produkcje ubiegają się o dofinansowanie z jakichś państwowych środków, takich czy innych, no to żeby dodatkowy plus miały te produkcje, które pokazują rodzinę, pokazują dzieci w pozytywnym kontekście. Innym przykładem tego rodzaju działań są Chiny, prawda? Gdzie chociażby chiński TikTok ma dwa różne algorytmy na Chiny i na kraje poza Chinami. I w Chinach TikTok promuje filmy dotyczące nauki, kultury, przedsiębiorczości, takich wartościowych rzeczy, a poza Chinami wręcz odwrotnie jakieś takie głupoty, kretynizmy, jakieś takie śmieszne filmiki o najniższym możliwym poziomie. No więc uczmy się tutaj od tych najlepszych, najmądrzejszych na świecie.
0: Zapowiedziałam dwa tematy migracji, ale panie pośle, mam nadzieję, że za jakiś czas da się pan zaprosić na rozmowę już tylko o migracji, ponieważ czas nam się powoli kończy. A to też bardzo ciekawy raport, no ale demografia chyba przede wszystkim...
1: Powiązany, bo tak, jeżeli tak, całkowicie tak, zawalimy tak. demografię, to nie będzie siły, żeby się obronić przed masową migracją.
0: A migracja na pewno będzie wracała w kampanii wyborczej i od września, myślę, będziemy o tym szeroko dyskutować, więc już na koniec. Czy poprzecie jako Rozwój Plus Marcina Ociepę na stanowisko wicemarszałka Sejmu?
1: Tak, i chcielibyśmy szansę. To znaczy sytuacja jest o tyle skomplikowana, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium, bo jest drugim największym klubem, ale my również, bo jesteśmy trzecim największym klubem. Więc zgłosimy projekt zmiany regulaminu Sejmu taki, że po prostu poszerzyć prezydium.

0: Tuska. Tuska najmocniejsze oskarżenie, jakie może istnieć po prawej stronie sceny politycznej.
1: Znaczy, jakby umyka mi ta logika, zgodnie z którą sytuacja, w której Klub Rozwój Plus, trzeci największy klub parlamentarny, zgłasza swojego kandydata na wicemarszałka, to równa się wspieranie Donalda Tuska. To znaczy, no to nasz kandydat, zaręczam, że nasz kandydat na wicemarszałka nie będzie członkiem klubu Platformy Obywatelskiej.
0: Chciałam zapytać, czy we wrześniu, czy też październiku raczej rozejm niż wojna z Prawem i Sprawiedliwością, ale już jakiś pod koniec sierpnia mamy przedsmak, że rozejmu, to może tutaj nie być.
1: Czyli to jeszcze raz powiem, no jakby żyj i daj żyć innym. To znaczy różne formacje polityczne, różne kluby parlamentarne mają prawo istnieć, mają prawo na przykład zgłaszać swoich przedstawicieli do prezydium, zgłaszać swoje ustawy. My naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę, więc gdyby na przykład teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość chciało powiedzieć tak, słuchajcie, no domniemamy, że wasz wniosek o rozszerzenie prezydium nie przejdzie, jest tylko jedno miejsce w prezydium, ustalmy wspólnego kandydata, to my oczywiście bardzo chętnie się spotkamy, porozmawiamy i takiego wspólnego kandydata ustalimy. Natomiast no, PiS nie może oczekiwać, że będzie samodzielnie podejmował decyzję, w żaden sposób nas się ani nie pytając, ani nie informując, po prostu ogłaszając, po czym my mamy psi obowiązek w ciemno wszystkie te inwestycje, wszystkie te propozycje popierać. No tak to nie działa po prostu.
0: Marcin Harała, poseł klubu Rozwój Plus, był gościem poranka 7:09. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

Tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei zbliża się wielkimi krokami. Już 4 września na placu przy katedrze w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie kościoła katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczornego koncertu, tak trzeba powiedzieć, będzie Kamil Bednarek. Jak się okazuje, bilety na

0: Koncert jednej z największych gwiazd polskiej muzyki cieszą się wielkim zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki na festiwal można odbierać, można otrzymać w siedzibie Radia Nadzieja. Zapytaliśmy Łomżan, dlaczego wybierają się na koncert Kamila Bednarka i z kim chcą spędzić ten wyjątkowy muzyczny wieczór? Posłuchajmy.
1: Jesteśmy jego fanami. No ja akurat z córką i z wnuczkiem.
2: Też fanka Kamila Bednarka?
3: Tak, oczywiście. I jeszcze zaraziłam tą miłością do Kamila syna.
2: To prawda?
3: Tak.
2: Nie możesz się doczekać koncertu?
3: Tak, czekam.
1: Za pierwszym razem, kiedy był w Łomży, nie byłam. A teraz właśnie chciałabym skorzystać. Jeszcze jeśli są bilety za darmo przez Radio Nadzieja sponsorowane, to już w ogóle super.
2: Dlaczego państwo się wybierają na koncert Kamila Bednarka?
3: Ponieważ lubimy Bednarka, jego piosenki i jego w ogóle muzykę.
4: I jak usłyszałam, że będzie tutaj w Łomży, więc oczywiście się ucieszyłam. No i czekam na wejściówkę.
2: Sama pani się wybiera, czy z rodziną?
4: Z koleżanką.
0: Bilety można odebrać w siedzibie Radia Nadzieja w określonych godzinach, a są to następujące. Godziny 8.39 i następnie 15.30-16. Powtórzę, 8.39, 15.30, 16.00, wejściówki w siedzibie Radia Nadzieja. Dodam, że koncert Kamila Bednarka rozpocznie się 4 września o 19.00. Wejście na plac przed łomżyńską katedrą będzie od ulicy Giełczyńskiej. Zespół By The Tree już teraz, a następnie jeszcze jedno spotkanie na naszej antenie. Tym razem rozmówczynią Anny Czytowskiej będzie Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7, autorka modlitewnika dla kobiet.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moimi Państwa gościem jest pani Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, kiedy brakuje sił. Taki jest tytuł tego modlitewnika. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A z myślą o której grupie kobiet powstał modlitewnik?
2: No ja tak myślałam trochę też o sobie, czyli po prostu wzięłam pod uwagę kobiety, które biegły i się zmęczyły trochę w takim kierunku. To znaczy, że po prostu no, bierzemy na siebie bardzo dużo i potem troszeczkę nie domagamy i w pewnym momencie przychodzi takie zastanowienie, gdzie ja tak naprawdę biegnę. I chciałam trochę właśnie taki modlitewnik, żeby na chwilę się po prostu zastanowić. Aczkolwiek nie chciałam, żeby... To nie jest modlitewnik, który radzi kobietom, zatrzymajcie się, dajcie spokój, nie chcę wybijać ich z tego życia, tylko chcę powiedzieć, że po prostu, że nie są same, a już na pewno jest ktoś, kto widzi to i docenia, bo my bierzemy na siebie czasami właśnie bardzo dużo i potem mamy takie poczucie, że po co ja to robię, przecież to w sumie i tak nikt tego nie zobaczy, nikt tego nie doceni, więc no po prostu ten modlitewnik ma powiedzieć, tak, dobrze, że bierzesz na siebie różne rzeczy, dobrze, że czasem jesteś zmęczona, ale czasem też masz prawo odpocząć i masz prawo wiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę widzi, rozumie, bardzo docenia i gdzieś tam ci się tam do skarbonki twojej zbierają te dobre uczynki, także na pewno przyjdzie jakaś nagroda.
1: Chyba każda z nas ma taki moment, że jest zmęczona, przebodźcowana, zmartwiona czymś, smutna, zagoniona, zabiegana i w takim momencie warto sięgnąć po te rozważania. Podoba mi się, że jest napisane w modlitewniku, że to nie jest zadanie do wykonania i podkreśla to pani w kilku miejscach, że tym modlitewnikiem nie dokładamy sobie.
2: Tak, bo my po prostu właśnie dzisiaj mamy coś takiego, że ciągle jakby czujemy się, że musimy się coachować, że cały czas musimy inwestować we własny rozwój, jakoś iść do przodu. Ja po prostu chciałam, żeby to było coś takiego, że naprawdę to nie jest kolejna książka do pracy nad sobą, tylko to jest taka książka do takiego ukojenia, do takiego właśnie zatrzymania się, może też poczucia, że jest ktoś inny, kto ma podobnie, że są też inne kobiety, które są zmęczone i tak naprawdę czasami nie muszę od siebie wymagać więcej, nie muszę cały czas być w permanentnym 24-godzinnym rozwoju osobistym, tylko po prostu czasami no, zatrzymać się, trochę tak sobie zmilczeć przed tym Panem Bogiem, pomyśleć o tym swoim życiu, ale bez żadnych zadań, bez żadnych po prostu poprzeczek, tylko po prostu taki spokój, cisza, no i takie pobycie i ze sobą samą, bo w biegu czasami to jest trudne, no i z Maryją przede wszystkim, bo ta książka jest tam, po prostu zwracam się bardzo dużo do Maryi, dlatego że no, myślę, że ona jest taką dużą inspiracją i wzorem właśnie dla takich zabieganych kobiet.
1: A co pani zawdzięcza Maryi? Ja pozwalam sobie zadać to pytanie, ponieważ w książce mamy też taką pani bardzo osobistą refleksję.
2: Tak, no jeśli powiem, że wszystko, to oczywiście zabrzmi to jak jakiś slogan, ale naprawdę ja po prostu jakieś takie mam to szczęście, że Maryja akurat towarzyszyła mi od dzieciństwa, dlatego że no, pochodzę z miejscowości, gdzie jest sanktuarium maryjne, więc po prostu ja kiedy szłam do kościoła, to po prostu patrzyłam się w ten obraz Matki Bożej i mi się wydawało, że ona jest taka do mnie podobna bardzo. No i po prostu tak wzrastałam tym, że chciałam być podobna do niej i najpierw trochę tak właśnie wizerunkowo patrzyłam, że mi się wydawało, że ona jakieś ma takie podobne kształty twarzy jak ja. Jakieś takie wyobrażenia dziecka, ale potem oczywiście to dojrzewało we mnie, że chciałam być jak ona po prostu, bo czytając właśnie zdania zapisane w Piśmie Świętym, czy rozważając różne właśnie też objawienia maryjne, sobie myślałam, że właśnie no to jest taka silna kobieta, kobieta konkretna, nawet powiedziałabym matematyczna, dlatego że no magnifikat właśnie, który wygłosiła Maryja zapisany w Piśmie Świętym, to jest dla mnie coś bardzo takiego matematycznego, konkretnego w kilku zdaniach całe wyznanie wiary i tego tak naprawdę jak jesteśmy ukształtowani, w co wierzymy.
1: Powiedziała pani, że Maryja jest silną kobietą. No właśnie, środowiska wrogie kościołowi traktują Maryję wręcz jako marionetkę. Tymczasem jest ona ucieleśnieniem wolności, wyboru i odwagi właśnie.
2: Oczywiście, tak jest, bo to takie pokutuje jakieś takie właśnie słodkie dziewczę, ta Maryja jakoś taka, albo taka właśnie cukierkowa, no albo w ogóle właśnie tam no, są takie komentarze. Natomiast Maryja jest inspiracją właśnie dla silnych kobiet i to, co mi najbardziej imponuje w Maryi i to, jakie ja kobiety w ogóle bardzo lubię i podziwiam w życiu, to są takie kobiety, które nie przechodzą obok obojętnie. I właśnie ona jest taką dla mnie osobą, która właśnie uczy, no nie przechodzi tak, nie mówi, to nie moja sprawa, czy nie zajmuję się, nie skupiam się wyłącznie na swoich sprawach, tylko jednak skupiam się także na innych. No i tu po prostu kilka zdań z Pisma Świętego, które każdy zna, nie mają wina. Jezus jej mówi, to nie jest przecież nasza sprawa. Ona uważa, że to jest jej sprawa. I ja po prostu uwielbiam takie kobiety, które uważają, że to jest ich sprawa, że po prostu angażują się w różne problemy innych. No tak jak Maryja, tutaj następny opis, dowiaduje się o największym wydarzeniu w swoim życiu, które przewraca jej to życie do góry nogami. Ja analizuję, jak ja teraz to ogarnę z tym Józefem, co ja mu powiem, tylko po prostu słyszę w tym samym komunikacie, że Elżbieta starsza oczekiwała tyle czasu u dziecka i ona po prostu już jakby niejako odstawia ten swój problem na bok, zajmę się tym później i idzie do niej, bo ona interesuje się po prostu problemami innych ludzi. I ja myślę, że ten modlitewnik poniekąd to spina, dlatego że właśnie te kobiety, które nie przechodzą obok, tylko zajmują się właśnie sprawami innych, w pewnym momencie czują, że nie mają siły właśnie, że już są zmęczone. I to właśnie jest takie zrozumienie i taka trochę pochwała i chwała dla tych kobiet, które właśnie w taki sposób żyją. Ja nie mówię, podnieście sobie wyżej poprzeczkę, nie mówię, zatrzymajcie się, tylko mówię, jesteście wspaniałe, że właśnie tyle na siebie bierzecie, dajecie radę i też po prostu trochę poszukajcie czasami ukojenia w Bogu.
1: Tyle się mówi też o siostrzeństwie i ta postawa Maryi, która idzie do innej kobiety i pomaga jej w takim trudnym dla niej momencie, trudnym, ale też pięknym jednocześnie, to jest prawdziwe wsparcie kobiety dla drugiej kobiety.
2: Tak, właśnie to jest, to powtarza czasami moja koleżanka, dziennikarka Weronika Kostrzewa, że kobieta kobiecie kobietą. To jest takie jest przeświadczenie, że my niekoniecznie jesteśmy dla siebie takie wyrozumiałe, dobre, wspierające. No i to słusznie pani redaktor zauważyła, że no Maryja jest naprawdę wzorem takiej przyjaciółki, takiej prawdziwej, która właśnie no, czasami wie, że oczywiście ważna jestem ja, ważne jest skupienie na sobie też o tyle, żeby po prostu zająć się swoim życiem, odpocząć, mieć czas dla siebie, ale przede wszystkim właśnie też jestem w życiu innych i doceniam, no po prostu wspieram. Myślę, że to rzeczywiście jest bardzo dużo, tak potrzeba też. No mam nadzieję, że i ten modlitewnik i poprzednie modlitewniki, które Stacja 7 wydała dla kobiet, one cały czas właśnie mają taką nutę, żebyśmy jako kobiety wyrażały sobie po prostu więcej zrozumienia i docenienia też, bo to wydaje mi się, że takie docenienie ze strony kobiety jest o tyle wartościowe, że po prostu wiemy, że ona może mnie bardziej rozumie w tych moich różnych obowiązkach, rozterkach, dylematach i tak dalej.
1: W tych modlitewnikach czuć też nutę bliskości, bo Maryja nie jest w tych rozważaniach, jako matka, czy też najlepsza przyjaciółka, czy też ktoś bliski, a nie daleka pani z obrazu.
2: Zdecydowanie właśnie tak. Ja namawiam zawsze właśnie kobiety do postrzegania Maryi jako właśnie takiej osoby bliskiej, bo wtedy jest, no to tak jakby ona była, no może mi jest łatwo to mówić, bo ona jakby tak uczestniczy w tym moim życiu od zawsze. Ja zawsze byłam przekonana, że wszystko to, nie wiem, moje małżeństwo, moje dzieci, moja praca, to wszystko jest właśnie to, Maryi nie mają wina i ona wchodzi w to moje życie i mi po prostu to wino zapewnia. Więc cały czas po prostu w każdej takiej sytuacji jakby czuję, że ona jest blisko, bo właśnie czuję, że ona jest taką kobietą podobną do mnie, która właśnie też nie przechodzi jej to życie obok, tylko tak głęboko uczestniczy w tym życiu i głęboko bierze na siebie różne sprawy. Ja jeszcze chciałam tutaj jakby wrócić do tej pokory, bo to jest coś niesamowitego, właśnie ta wolność, jaką daje pokora, jak na przykład Jezus przechodzi wtedy, kiedy oni jakby nastają na niego ci faryzeusze, a on po prostu jest napisane, przeszedł obok i się oddalił. To się nazywa pokora. Nie kłócił się, nie, bo gdyby się pokłócił, to oni wiedzieliby, co z tym zrobić. A jeśli on po prostu odszedł dalej, no to ludzie po prostu wobec pokory tak naprawdę są bezsilni. Więc jaka silna musi być ta pokora? Podobnie z Maryją. No po prostu ona właśnie przez tą swoją pokorę jakby miała tą siłę. Jakby to się kojarzy właśnie Maryja z taką osobą, która jakby weszła w to, co jej kazali trochę i poszła tym trybem. Ale to ona jakby, jeśli się przeczyta to drugie dno, ona tak naprawdę w wolności to wszystko wybierała, zadawała konkretne pytania, jakże się to stanie, jak to będzie dalej. Ona była bardzo zainteresowana, no i po prostu pokorna, wierzyła Bogu i po prostu w to szła, więc ja polecam w ogóle właśnie pokorę, dlatego że pokora jest rozwiązaniem na wiele różnych właśnie takich problemów, bo wobec pokory inni są bezsilni i jeśli chcemy tak naprawdę mieć siłę i wolność, to po prostu najlepiej wtedy trochę tak zatrzymać się i trochę przypomnieć sobie, czym jest pokora.
1: Ta siła Maryi nie była krzycząca, bo czasem wydaje nam się, że im głośniej ktoś krzyczy, tym jest silniejszy. Ja też mam przykład mojej mamy, o której każdy pewnie powiedziałby, to jest taka bardzo spokojna kobieta, a ja owszem wiem, że to jest jedna z cech charakteru mojej mamy, ten spokój i usposobienie, ale z drugiej strony zawsze myślałam o mojej mamie przede wszystkim, że jest silna, chociaż nie musiała krzyczeć w swoim życiu za dużo wokół siebie. Więc Maryja też nie musiała krzyczeć. Ta jej siła wypływała zupełnie z czegoś innego.
2: Oczywiście, właśnie dokładnie tak to jest, że wcale nie te osoby takie najbardziej, i kobiety, i mężczyźni, nie te osoby najbardziej krzykliwe są najsilniejsze i te, które tam najbardziej prężą mózgu, tylko po prostu osoby, które właśnie mają taką siłę wewnętrzną. I też jakby modlitewnik jest trochę taki, że mam nadzieję, że spędzając czas z Maryją, poprzez też ten modlitewnik, człowiek nabiera też jakby utwierdza w sobie taką siłę wewnętrzną, bo żeby właśnie być pokornym, to trzeba być naprawdę mocnym człowiekiem. I tak myślę, że jest w przypadku pani mamy, że to z tego właśnie wynika, że jeśli wewnętrznie jestem mocna, to naprawdę już nie muszę krzyczeć gdzieś tam na zewnątrz, czegoś udowadniać, tylko po prostu idę. Jestem pokorna, ale jednocześnie jestem bardzo silna.
1: Maryja doświadczyła też lęku, samotności, cierpienia. Musiała pozwolić synowi iść jego drogą Zbawiciela. My jako matki też tego doświadczamy, tych takich emocji, kiedy musimy nasze dzieci wypuścić z objęć, też przeżywamy wtedy, cierpimy, więc tu też bliskość z Maryją może być odczuwana przez nas.
2: Tak, to jest taka duża nauka, bo wszystkie kobiety, które są matkami, po prostu odczuwają to, że po prostu jak tu oddać gdzieś dziecko, prawda? Jak pozwolić mu być dorosłym, jak ono po prostu pewnie sobie nie poradzi. Mamy tę zapobiegliwość w sobie i to jest taka bardzo duża nauka, że naprawdę trzeba umieć. My nie musimy już dzieci oddawać, oczywiście tak jak Maryja, to już w ogóle jest zupełnie inny temat w taki sposób, ale nam jest ciężko nawet pogodzić się, czy dziecko jest, nie wiem, nastoletnie czy dziestoletnie, pogodzić się z tym, że ono ma swoje życie i odchodzić trochę od nas. I to myślę, że to też jest bardzo, bardzo można tutaj jakby patrzeć na życie Maryi. Ona też się przecież, jak Jezus miał 12, martwiła, szukała Go i tutaj Jezus ją uczy, że no, ale przecież nie masz się co mnie martwić, wiadomo, gdzie jestem. I tak trzeba uczy tego zaufania do własnego dziecka. I myślę, że no to jest takie bardzo praktyczne, że tak powiem, zwrócenie uwagi na to, że my naprawdę nie jesteśmy jakby związane z naszymi dziećmi na zawsze i zawsze musimy po prostu roztaczać taki wachlarz ochronny nad naszymi dziećmi, tylko właśnie ich wolność polega na tym, że też musimy im zaufać i pozwolić na takie własne życie.
1: Wracając do modlitewnika, znajdziemy tu modlitwy na trudne sytuacje. Oczywiście dla każdego trudna sytuacja, każdy rozumie coś pod tym pojęciem, coś innego. Których aspektów naszej kobiecości dotyczą te sytuacje?
2: No, myślę, że to jest przede wszystkim taka mądra miłość, właśnie to, co powiedziałam o wychowaniu dzieci, też o takim dawaniu siebie, ale w taki mądry sposób. Też jest w związku z tym, że to jest książka, która jakby koić ma w takich właśnie trudniejszych momentach, więc jest o zmęczeniu, o bezsenności, o starzeniu się. Też o upływie czasu. Myślę, że po prostu w wielu tych, no i oczywiście też o chorobie, o stracie, więc więc to jest takie trochę przytulenie i zrozumienie tego, że po prostu naprawdę przeżywamy różne sytuacje w życiu i tutaj też jest jakaś taka droga właśnie do ukojenia poprzez właśnie wiarę, poprzez Maryję, aż do Pana Boga.
1: I przez zdjęcie ze swoich ramion te presje i nie trzeba być siłaczką całą dobę, też to Pani podkreśla w tej
2: tak
1: książce.
2: Jest. Tak jest.
1: Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, kiedy brakuje sił, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
3: A wszystkie rozmowy Anny Czytowskiej w ramach dzisiejszego poranka na antenie Radia Nadzieja są dostępne na portalu 7:09.pl. Tymczasem już za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd planujemy transmitować mszę świętą.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
0: Radio Nadzieja,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Matka Najświętsza jest naszą Królową i Matką, która wiernie troszczy się o dobro swoich dzieci, czyli nas wszystkich. Dzisiaj w sposób szczególny myślimy o Matce Najświętszej, czczonej w wizerunku jasnogórskim, bowiem obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Pozdrawiamy również wszystkich słuchaczy Radio Nadzieja i prosimy ich, aby również z nami włączyli się w tę modlitwę. A w tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Janiny i Stanisława Żebrowskich w 54. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci, Alana i Izabeli. Modlimy się też za zmarłych, świętej pamięci Halinę Jastrzębską w mszy świętej gregoriańskiej, świętej pamięci Janinę Gołębiewską w mszy świętej gregoriańskiej oraz świętej pamięci Wiesławę Rzepiejewską, również w mszy świętej gregoriańskiej. Na początku tej mszy świętej jednak przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, aby na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego

Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód, zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim głębię, glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustanawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przed nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a ja jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.

0: Pana z wami.
1: Duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wodę, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, nasz wzrok dzisiaj skierowany jest na oblicze Matki Jasnogórskiej Pani. Co prawda z każdej diecezji wyruszyły wcześniej pielgrzymki na Jasną Górę, ażeby spotkać się z Maryją w jej dniu niebowzięcia, by tym bardziej jeszcze popatrzeć na naszą drogę, którą idziemy, ale także zastanowić się w czasie pielgrzymowania nad moją własną historią, każdego pielgrzyma, ale także nad bytem przestrzeni, którą pielęgnujemy, czy też bardziej jesteśmy w nią zaangażowani, ażeby była piękna, a więc w wymiarze społecznym troska o tożsamość naszego narodu, o tożsamość każdej rodziny, każdego z nas. Do dzisiejszej uroczystości w wielu parafiach naszej ojczyzny przygotowywaliśmy się przez nowennę do Maryi Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani. Organizatorzy, wspólnota Toto Stuus, która wyszła z tą inicjatywą, wręcz nawet przygotowała na te dni nowenny materiały, miała szczególną myśl, którą pragnęła jakby na nowo poruszyć tych wszystkich, którzy te nowenny podejmą. Ponieważ dzisiaj mija 70 lat od momentu, kiedy w 1956 roku w sytuacji bardzo trudnej dla naszej ojczyzny zostały przygotowane śluby narodu polskiego, śluby jasnogórskie. Uczynił to prymas tysiąclecia, błogosławiony dzisiaj kardynał Stefan Wyszyński. Najpierw sam przygotowując się w tym momencie, kiedy został aresztowany przez władze komunistyczne i 8 grudnia, będąc w stoczku więziony, sam patrząc na tę perspektywę kłamstwa, które otaczało ojczyznę naszą i która w swojej treści cała działalność ideologiczna prowadziła ku jednemu, aby zniewolić naród, przede wszystkim podważyć autorytet tych, którzy podejmowali wielką troskę o wartość duchową, ale również tożsamość narodową naszej ojczyzny, do których należał prymas Tysiąclecia, kardynał Wyszyński. To on oddał się 8 grudnia 1953 roku w Stoczku pod opiekę, wręcz nawet w niewolę Maryi, bo nie wiedział, jak będzie toczyła się jego droga. Tym bardziej, że chciano i czyniono wszystko, ażeby, jak powiedziałem, podważyć autorytet pasterza, który był zatroskany o swoją owczarnię, o kościół. A kiedy został przywieziony do Kamańczy, tam właśnie przypomniał sobie i bardziej jeszcze uświadomił, że potrzeba nam zawierzyć Matce Najświętszej, wszystko jej powierzyć, każdy dzień, każdą chwilę. To, co jest przeszłością, a patrzył od chwili ślubów Jana Kazimierza złożonych w katedrze lwowskiej i których to król powierzył wszystkie stany i wszystkie sytuacje, w którym żyła ówczesna Polska. A teraz, przybliżający się 1956 rok, było pragnienie, żeby podjąć współpracę z Matką Najświętszą, bo wskazywał, że nie możemy tylko polegać, że Matka Boża załatwi za nas wszystkie sprawy. Potrzeba naszego zaangażowania w odrodzenie narodu. Stąd więc przygotowywał w Kamańczy śluby jasnogórskie, które zostały złożone w 1956 roku nie przez prymasa, ale przez jego delegata, który właśnie w ten sposób mógł w cichości także zaangażowania nie mediów, które przecież były przeciw prymasowi, przeciw Kościołowi, przeciw Ojczyźnie, ale poprzez słowo, które było świadectwem tych, którzy wynosili ze spotkań tych indywidualnych, a przekazane zostało później następnym parafiom, proboszczom, ale także w racji spotkania, bycia obok siebie. By właśnie w tym dniu, nawet bardzo trudnym, 26 sierpnia 1956 roku, kiedy zatrzymywano pociągi, wyrzucano wszystkich pielgrzymów z pociągu, kiedy torowali sobie drogę pieszo nawet kilka kilometrów, idąc wzdłuż torów, aby wsiąść ponownie do wagonu i dojechać do Jasnej Góry. I tak zgromadziło się nadziei Matki Najświętszej, jasnogórskiej Pani, 1 000 000 osób, 1 000 000 ludzi wierzących, 1 000 000 ludzi przekonanych, że jeżeli sami zaangażują się w pracy nad wadami narodowymi, o których w ślubach jasnogórskich przypomniał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, wtedy będzie możliwość patrzeć na nową ojczyznę. Wielu tam przyjechało z przekonaniem, że władze komunistyczne wówczas wypuszczą z więzienia prymasa Wyszyńskiego. Ale one obawiały się, że wypuszczenie prymasa pozwoli całkowicie pomieszać ich plany, które mieli na przyszłość naszej ojczyzny. Ale to bycie w tej Kanie Galilejskiej, Jasna Góra, tak jak dzisiaj, gdybyśmy czytali proroka Izajasza, to on właśnie wskazał, odczytując tę Bożą mądrość, o której dzisiaj słyszeliśmy w Księdze Przysłów, ale prorok Izajasz wskazał, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga naszego. Po co? By znowuż na nowo odkrywać przesłanie autora Księgi Przysłów, który mówił, byśmy słuchali, byśmy uczyli się mądrości, która płynie z Bożych przykazań, z Bożego dekalogu. To jest ta mądrość drogi, która potrzebna jest we wprowadzenie w nasze życie, abyśmy mieli pełne życie w sobie. Dlatego też święty Jan Paweł II przypominał, że potrzeba nam nieustannie powracać w rachunku sumienia i podejmować realizację tych zobowiązań wpisanych w śluby jasnogórskie. Z nich robić rachunek sumienia, ażeby móc w pełni opowiedzieć się za życiem i to życiem Boga w nas. Byśmy mogli powiedzieć poprzez słowa dzisiaj Księgi Ewangelii według świętego Jana, który ukazuje przepiękną teologię przemyśleń i życia duchowego Kościoła, że aby napełnić stągwie, potrzeba naszego zaangażowania sług. Po to, żeby zasmakować na nowo nowego życia, życia, które wynika z Bożej mądrości, z Bożych przykazań. To dlatego właśnie w tej Kanie Galilejskiej bardziej jesteśmy otwarci na słuchanie Maryi, bo ona najpierw mówi, uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. To ona wskaże na te stągwie puste, ale także na wodę, którą potrzeba będzie wykorzystać po to, żeby zasmakować nowości. Ale właśnie w ten sposób, by poznać wielką chwałę Boga, że tylko z Bogiem możemy przemienić siebie, że przemienić to, co miałkie, przede wszystkim w dobro, w trwałość, szlachetność, która jest naszą tożsamością. Że wypełniając to wodą stągwie, mamy zaczerpnąć nowego smaku, który płynie z wierności w zachowaniu Bożych nakazów, Bożego prawa, które obowiązuje wszystkich, nie tylko wierzących, ale także niewierzących, w wymiarze przecież odczytania prawa naturalnego. I dzisiaj, po tych 70 latach, pytamy o aktualność tych jasnogórskich ślubów błogosławionego kardynała Stefana. I gdybyśmy przeanalizowali, a tutaj potrzeba wtedy dla nas przynajmniej z godzinę czasu jeszcze, żeby przejść przez te 7 różnych znaków, o których mówi nam prymas Wyszyński, zauważymy, że one są ciągle aktualne, że mamy problem z lenistwem, że mamy problem z naszą niewiarą, że mamy problem z naszą moralnością, że mamy nasze wady, do których prymas wskazuje, jak przekleństwo w naszych rodzinach, jak brak odwagi do dania świadectwa, jak nadużywanie alkoholu i wiele, wiele innych byśmy mogli tutaj, sprawa poszanowania życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. W odpowiedzialności za młodzież, która wymaga poznania prawdy także historycznej i wobec której również mają prawo zabierać głos biskupi. Nie mogą milczeć, bo inaczej Jezus powiedziałby, kamienie na ulicach wołać będą o prawdę, że ma być troska, która wpisana jest w edukacji także o rodzinę. Ale rodzinę, która żyje Bożym przymierzem. Rodzinę, która jest w pełni wartościowa w swoim wzrastaniu poprzez swój sakrament małżeństwa. I potrzeba jakby na nowo nam otworzyć oczy, by zauważyć, że tego Maryja za nas nie załatwi. Że potrzeba naszego zaangażowania, więc wejść na nowo w przymierze z Bogiem. Być wiernymi temu przymierzu, bo to jest właśnie droga mądrości. Nawet jeżeli ja z czymś się nie zgadzam, potrzeba mi też czasu na pewną refleksję wnętrza i tego też się uczymy od Maryi w Kanie Galilejskiej, kiedy bardziej pilnujemy naszych warg, naszych ust, by za dużo nie powiedziały. Ale jak w Betlejem rozważamy wszystkie te sprawy naszej codzienności w sercu, jak Maryja. Po to, żeby właśnie poznać, że to, co dokonuje się w naszej przemianie, której rodzi życie, to jest wielki dar łaski, że to dzięki niemu zmieniamy się, a to otrzymujemy od Jezusa, jej Syna. Dlatego też Maryja dzisiaj mówi: słuchajcie, co mój Syn wam powie. Nawet jeżeli byście widzieli, że to nie ma sensu, ale wypełnijcie to, co mój Syn wam powie. A rezultat jeden: ujrzymy chwałę Pana. To jest ten pierwszy znak, dzięki któremu uczniowie jeszcze bardziej zostali utwierdzeni, że zostali wybrani i powołani, że są świadkami życia ewangelicznego, że są misjonarzami, czyli wyjścia do innych. Dlatego nie dziwimy się słowom błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, który mówił: jeżeli chcesz poznać twoje życie, czy też poznać życie narodu, jakimi wartościami on żyje, to potrzeba nam pielgrzymować na Jasną Górę, przykładać ucha do murów Jasnej Góry, by poznać, jakimi wartościami żyje serce Maryi, żyje serce Matki. To tam usłyszymy. To właśnie tam będzie to ciągłe powtarzanie słów, które wypowiada autor natchnionych Księgi Przysłów, słuchania, a później realizacji tego, co poznaliśmy, dzięki Duchowi Świętemu, który wprowadza nas na drogi Boże. Dzisiaj dziękujmy też tego wieczoru Matce Najświętszej za to, że jest z nami. Za to również Jezusowi, że dał nam swoją Matkę. Ale też, jeżeli uczymy się zachowania ślubów jasnogórskich, na pewno trzeba nam, jak prymas Wyszyński, poddać się w jej macierzyńską niewolę, by powiedzieć: jestem cały twój, jak to uczynił Jan, także Jan Paweł II. I to przesłanie jego i to zawierzenie stało się rezultatem tego wszystkiego, co niesie wolność, ale również doświadczenie pokoju. Cały jestem twój, tylko twój i we wszystkim twój. To chcemy dzisiaj powiedzieć, by na nowo otworzyć się na życie Boga w nas i to życie wnieść do naszej Ojczyzny. Jeżeli mówimy, że coś jest niemożliwe, to chciałbym powrócić do myśli jeszcze na koniec jednej pozostawionej przez błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, bo tak właśnie też on słyszał: nie warto. A on mówił: jeżeli w zakładzie pracy, jeżeli w fabryce, w sklepie, w biurze znajdzie się jedna osoba wierząca, to już jest jak zaczyn, który wzięła gospodynię, aby upiec ciasto. To jest właśnie tym, żeby nie martwić się, że nie mamy i nie widzimy pewnych skutków. Ale ta jedna osoba, która daje świadectwo przynależności do Boga i wskazuje na życie Maryi w jej życiu, wystarczająca jest po to, żeby zmienić całą społeczność, w której się znalazło. Bo ziarno obumarłe przynosi stokrotny owoc. Tak jak ten zakwas, który daje posmak nowego wypieku, chleba czy ciasta. Bądźmy więc takim ciasnym chlebem we współczesności naszej Ojczyzny, w naszych rodzinach i powróćmy w naszym codziennym życiu do życia wartościami, nie tylko w wymiarze wiemy, ale tak nimi żyje. Amen.
2: Stojąc, złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
1: I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
2: który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
1: Bóg z Boga, światło ze światłości.
2: Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi,

0: Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który jest miłosiernym Ojcem i doskonale wie, czego nam potrzeba, zanieśmy teraz nasze wołania.
1: Módlmy się za Ojca Świętego, aby zawsze towarzyszyła mu opieka Matki Bożej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za pielgrzymujących do Częstochowy, aby otrzymali łaskę odnowy w życiu religijnym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rolników, aby cieszyli się owocami swej pracy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za przebywających na wakacjach, aby pamiętali o obowiązkach chrześcijańskich. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Stanisława Żebrowskich w rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski ich dzieciom Alanowi i Izabeli. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie w tej przyświętej polecamy świętej pamięci Halinę Jastrzębską, świętej pamięci Janinę Gołębiewską oraz świętej pamięci Wiesławę Rzepijewską, aby mieli udział w chwale w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy byli szczerymi czcicielami naszej Królowej. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wszelkie łaski udzielone narodowi polskiemu przez Maryję, naszą Matkę, wsławioną w obrazie częstochowskim. I ufamy, że wysłuchasz również naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć najświętszym.

Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego.

Jego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając...

0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

Modlitwa w intencji misji świętych w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Ci misje święte w naszej parafii. Niech będzie to czas łaski, błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia. Rodzinom dar pojednania i miłości. Młodzieży, chrześcijański entuzjazm i radość służby Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twego miłosierdzia, by powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy, którzy do nas przybędą. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże. Wszystkim radiosłuchaczom oraz nam tu obecnym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, niech Pan Bóg pobłogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Jednego serca zaśpiewał Krzysztof Zalewski. 22 minuty po godzinie 19 mija, przypomnijmy, 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodów, rocznicę wydarzenia na Jasnej Górze. Sprawowana była uroczysta msza święta z udziałem polskich biskupów. Prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, przypomniał, że słowa ślubowania sprzed 7 dekad wciąż pozostają aktualnym wezwaniem do rachunku sumienia, nawrócenia i życia zgodnego z Ewangelią.
1: Śluby złożone tutaj, na Jasnej Górze 70 lat temu, przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć.
0: Podczas uroczystości odnowione zostały jasnogórskie śluby narodu. Ich tekst przygotowywany 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego odczytany został wspólnie na Jasnej Górze. Jasnogórskie śluby narodu po raz pierwszy zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku. W uroczystości uczestniczyło wówczas około miliona wiernych. Kardynał Stefan Wyszyński nie mógł być obecny na Jasnej Górze, ponieważ pozostawał internowany przez władze komunistyczne. Przypomnę, że ten środowy już, trzeba mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Prawie 24 minuty po 19:00.

0: Gmina Szulborze Wielkie z ogromnym wsparciem na powstanie Centrum Usług Społecznych. Samorząd otrzymał bowiem ponad 2 400 000 zł dofinansowania z programu Europejskie Fundusze dla Mazowsza, co pokryje zdecydowaną większość kosztów inwestycji. O szczegółach wsparcia wójt gminy Szulborze Wielkie Karol Dąbkowski. Posłuchajmy.
1: Część środków będzie na wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników, ale też będą to usługi opiekuńcze, będzie to społeczna taksi dla mieszkańców, dla osób wykluczonych komunikacyjnie. Będzie to też usługa złotej rączki dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Zostaną też w ramach tych środków wyremontowane pomieszczenia Centrum Usług Społecznych, ale też zostanie utworzone mieszkanie wspomagane dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Także bardzo ciekawy projekt, bardzo fajne środki, które będą służyć całej gminie.
0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska cieszyła się z faktu, że kolejny samorząd przekształci Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.
2: To samorządowcy myślą o tym, że usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne. To już nie są te miejskie pomoce społeczne, tylko rozszerzamy te usługi.
0: Centrum Usług Społecznych będzie działało w budynku Urzędu Gminy Szulborze Wielkie. Usługi będą świadczone przez 12 osób, w tym specjalistów z zakresu pracy socjalnej, psychologa, terapeutów oraz osoby realizujące usługi środowiskowe. Anita Lipnicka na antenie Radia Nadzieja.

0: Anita Lipnicka, to jest Radio Nadzieja w środę. Prawie 33 minuty po 19:00. Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki do rzekomej wnuczki kobiety, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska, zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
1: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacony przez zamawiającego.
0: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, iż mógł być wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na numer 112.
1: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przez seniorkę paczce wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli $4000 amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
0: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc usiłują wyłudzić pieniądze.

0: Polscy koszykarze rozpoczną jutro decydującą rundę kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. W pierwszym spotkaniu prezentacja Polski zagra w Rydze z Izraelem. Trener biało-czerwonych Igor Milicic przyznał, że jest podekscytowany, ale wśród jego podopiecznych powinien panować spokój.
1: W drużynie jeszcze nie powinno być. Drużyna idzie krok po krok do przodu. Myślę, że zawodnicy dopiero w dniu meczowym trochę odczują to. Natomiast u mnie jest na pewno takie coraz bardziej. Widzę tą motylki w brzuchu. Nie mogę się już doczekać tego meczu.
0: Mecz odbędzie się w Rydze, gdzie polscy koszykarze rozgrywali mecze rundy w fazy pucharowej ubiegłorocznych Mistrzostw Europy. Trener Milicic przyznał, że daje to jego drużynie delikatną przewagę. Posłuchajmy.
1: Na pewno to jest hala, która nam sprzyja, którą wiemy, jak grać. Nie jest to hala, gdzie pierwszy raz jesteśmy, także to jest taki mały plusik. Nie jest to aż tak ważne, natomiast jest to taki malutki plusik dla nas.
0: Mecz z Izraelem odbędzie się jutro o 20:00. Trzy dni później Polacy zmierzą się w Gdańsku z Niemcami. Polscy koszykarze po raz ostatni zagrali na Mistrzostwach Świata w 2019 roku w Chinach. Był to pierwszy występ po 52 latach przerwy. Marcin Sójka, a później Sam Fender na antenie Radia Nadzieja. Ciągle zbyt sam

0: Marcin Sójka. Przed momentem mówiliśmy o polskich koszykarzach, którzy jutro rozpoczną decydującą rundę kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. Zagrają w Rydze z Izraelem. A teraz chciałbym zaproponować Państwu, żebyśmy z koszykarskiego parkietu wybiegli na murawy piłkarskie. Piłkarze Rakowa, Częstochowa podejmą też jutro drużynę Hajduka Split w rewanżowym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Chorwacji padł remis 2-2. Kacper Trelowski, bramkarz Rakowa, spodziewa się trudnej przeprawy, jest jednak dobrej myśli. Posłuchajmy.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o aspekt rzutów karnych, no to na pewno będziemy pod tym kątem przygotowani. Ja będę przygotowany jako bramkarz, żeby na taką ewentualność być gotowym. I jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, chociaż mam nadzieję, że i głęboko w to wierzę, że zakończymy ten mecz wcześniej, to będę gotowy i będę robił wszystko, żeby pomóc zespołowi.
0: Trener Rakowa, Dawid Kroczek, mówi o tym, co będzie kluczowe w meczu rewanżowym.
2: Myślę, że granie zgodnie z tym, jaki jest styl, model gry i pracy zespołu i takie DNA naszego klubu, utrzymać intensywność, być zdyscyplinowanym i po prostu realizować plan. Myślę, że to będą kluczowe elementy.
0: A więc początek jutrzejszego meczu Raków-Hajduk o godzinie 19:00. To nie wszystko, jeśli chodzi o doniesienia ze świata piłkarskiego. Piłkarze Górnika Zabrze również jutro na wyjeździe zagrają z AS Monaco. To będzie rewanżowy mecz ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Przed tygodniem w Zabrzu Górnik przegrał 2-3. Trener Michał Gasparik zapewnia, że jego drużynę stać na sprawienie niespodzianki.
3: Ten zespół jest głodny, chce mieć udany sezon, czy już to będzie w lidze, w pucharach albo w Europie, a trochę trudniejsze jeszcze zadanie, bo nie gramy w domu ten drugi mecz, a potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków po tento zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty i będą walczyć do końca.
0: Początek meczu Monaco-Górnik, jutro kwadrans przed 19:00.

0: Sam Fender. Teraz z półpiłkarskich boisk przeniesiemy się do Ostrołęki. Muzyczne emocje, znani artyści, koncerty, które przez ponad tydzień będą rozbrzmiewać w regionie ostrołęckim. Tak, już nie w samej Ostrołęce, ale także w regionie ostrołęckim. Już w ten piątek rusza 11. Festiwal Muzyczny Ostrołęcki Operalia. Na zbliżające się wydarzenia zaprasza dyrektor festiwalu Jakub Milewski.
1: Mnóstwo wydarzeń w Ostrołęce, w powiecie ostrołęckim. W trakcie wydarzeń wystąpią największe gwiazdy operowe, operetkowe, musicalowe. Pojawią się również aktorzy teatralni i filmowi. Łukasz Zagrobelny, Edyta Krzemień, Grażyna Brodzińska, Wadim Brodzki, Gary Gutman, Maciej Miecznikowski, Tamara Arciuch, Marzena Trybała, Wiesław Ochman. No i mógłbym jeszcze tak wymieniać. Ja Państwa po prostu bardzo serdecznie zapraszam na 14 wydarzeń od 28 sierpnia do 6 września.
0: Koncerty m.in. w Baranowie, Lelisie czy Czerwinie.
1: Jesteśmy od lat w Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie. Od zeszłego roku jesteśmy w przepięknym dworku w przystani. Przed tym dworkiem odbędzie się koncert. Jesteśmy po raz pierwszy w przepięknej świątyni kurpiowskiej w Baranowie. Serdecznie Państwa na ten wyjątkowy koncert również zapraszam. A dodatkowy koncert towarzyszący festiwalowi odbędzie się w Czerwinie w parku. I na ten wieczór 4 września również serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Pierwszym akcentem festiwalu będzie odsłonięcie ostrołęckiej nuty Grażyny Brodzińskiej o godzinie 12 przy ratuszu w Ostrołęce, to ulica Głowackiego. W programie tradycyjnie zaplanowane są również spotkania Kawa z Gwiazdą, koncerty muzyki sakralnej i polskich przebojów oraz tegoroczna nowość Festiwal Młodych. Z uczestnikami masterclass Wiesława Ochmana. Cały program festiwalu publikujemy na radionadzieja.pl. Patronat honorowy nad festiwalem objęli wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Strudzik oraz prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Wydarzenie jest finansowane ze środków miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. Partnerem głównym festiwalu jest samorząd województwa mazowieckiego, więc powtarzam, że w najbliższy piątek rusza 11. Festiwal Muzyczny Ostrołęckie Operalia. A na antenie Radio Nadzieja już teraz Artur Rojek. Słuchamy.

0: Tym razem Bryan Adams na antenie Radia Nadzieja. Jesteśmy wciąż w regionie. To największa taka inwestycja w historii. PKS Nowa Regionalny Przewoźnik zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane na 10 stacjach zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Prezes PKS Nowa Wojciech Sienicki podkreślał, że zakup pojazdów jest potwierdzeniem tego, iż spółka chce się rozwijać.
1: Ta prezentacja tych 14 autobusów to dla nas, pracowników spółki PKS Nowa, nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej. Ten projekt, którego efekt dzisiaj widzimy, jest konstruowany od ponad 2 lat. Zespół PKS Nowa pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
0: Obecny zarząd przewoźnika chwalił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Trzeba iść do przodu, trzeba zmieniać tabor, trzeba zmieniać zasady zarządzania. Spółka teraz, PKS Nowa, żyje, można powiedzieć, nowym życiem dzięki dynamizmowi właśnie nowego zarządu, budowie nowych relacji, a więc jest na dobrej drodze, aby można było polepszyć do 15 milionów kilometrów obsługę komunikacyjną.
0: Wartość przedsięwzięcia wynosi 47 milionów złotych, z czego 34 miliony stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. To już prawie 20, już teraz, już za krótką chwilę, Katolicki Serwis Informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Minęła 20.
0: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małż, zapraszam. Mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. W rocznicę wydarzenia na Jasnej Górze odprawiono uroczystą mszę świętą z udziałem polskich biskupów. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, że słowa ślubowania sprzed 7 dekad wciąż pozostają aktualnym wezwaniem do rachunku sumienia, nawrócenia i życia zgodnego z Ewangelią.
3: Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć.
2: Podczas uroczystości odnowiono jasnogórskie śluby narodu. Ich tekst, przygotowany 70 lat temu przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, odczytano wspólnie na Jasnej Górze.
0: Katolicki serwis informacyjny.
2: Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań w każdym wieku, które chcą zakończyć wakacje wspólną modlitwą i pielgrzymowaniem. Trasa będzie prowadziła z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Do wspólnego wyruszenia w drogę zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Jan Pieńkosz.
4: Po raz trzeci ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymują kobiety z diecezji łomżyńskiej do sanktuarium Matki Pocieszycielki w Małym Płocku. Tak więc jako kustosz sanktuarium serdecznie wszystkie panie zapraszam do Matki Najświętszej w naszym sanktuarium. Zgromadzenie organizacyjne najpierw w Piątnicy przed kościołem parafialnym w sobotę o godzinie 8.30, następnie około godziny 9.00 wymarsz do naszego sanktuarium i w sanktuarium jest planowana msza święta około godziny 15, może przed 15, tak więc serdecznie na tę pielgrzymkę zapraszamy.
2: Jak dodaje ksiądz Jan Pieńkosz, od przyszłego roku będą również pielgrzymować mężczyźni.
4: To już taka tradycja, można powiedzieć, na wzór piekar śląskich, gdzie są pielgrzymki kobiet i mężczyzn oddzielnie, tak więc i tutaj co roku mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. Planowane są od przyszłego roku też pielgrzymki mężczyzn, zgłosili się do mnie wojownicy Maryi, którzy również na wzór właśnie tych pielgrzymek kobiecych pragną pielgrzymować do Matki Bożej Pocieszycielki w Małym Płocku.
2: Udział w pielgrzymce nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Katolicki serwis informacyjny.
2: Pielęgnowanie polskiej tradycji to dla nich fundament tożsamości narodowej, nierozerwalnie związanej z wiarą katolicką i oddaniem się Matce Bożej. Czwarta ogólnopolska pielgrzymka kół gospodyń wiejskich zgromadziła licznie gospodynie i gospodarzy z całej Polski. Katarzyna Korus, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, przypomniała, że przybywają do Matki Bożej jako do gospodyni narodu. Podkreśliła, że wynika to z zakorzenienia kultury polskiej w religijności. Zapewniła, że tych dwóch płaszczyzn nie da się rozerwać, wręcz przeciwnie, należy je pielęgnować.
5: Czucimy się, że jesteśmy tak blisko przy Matce Boskiej, ponieważ nasza pielgrzymka jest pod hasłem do gospodyni narodu. I z tym hasłem na ustach, z tym hasłem właśnie w sercu idziemy dzisiaj do gospodyni, składamy dary ołtarza, przyjmuje nas jako taka prawdziwa matka.
2: Pielgrzymka do Matki Bożej to dla gospodyń i gospodarzy z kół gospodyń wiejskich czas modlitwy, ale nie tylko.
6: Chciałyśmy spotkać się, podziękować Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski, prosić o opiekę dla nas, dla naszych rodzin. rodzin.
1: Przychodzimy tu, bo uważamy, że nasza praca też powinna być pokazana Maryi, żeby Maryja widziała, że potrafimy, że umiemy zrobić coś smacznie, coś zdrowo. No i chcemy się tym pochwalić.
7: My jesteśmy od dziada, pradziada taką rodziną katolicką. Dużo lat żeśmy spędzili za granicą, widzieliśmy, jak ten świat funkcjonuje. Wróciliśmy tutaj i myślę, że Polska naprawdę jest pięknym krajem i warto to wszystko pielęgnować.
8: Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej wspólnoty i właśnie dzisiaj jesteśmy jedną wielką rodziną.
2: Tradycyjnie na błoniach przedstawiciele kół gospodyń wiejskich prezentowali swoje umiejętności kulinarne i rękodzielnicze.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Dominik Dudek na antenie Radia Nadzieja, prawie 17 minut po 20. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, dyrektor Radia Nadzieja. Ksiądz Mariusz Szulc przyznaje, że ten artysta był brany pod uwagę już od dłuższego czasu. Posłuchajmy.
1: To imię i to nazwisko dosyć długo było gdzieś przez nas, przez słuchaczy Radia Nadzieja, przez słuchaczy Poranka 7-9. Było wymieniane w wiadomościach, w różnych spostrzeżeniach, że warto byłoby do Łomży zaprosić tą znaną gwiazdę muzyki rozrywkowej, ale nie tylko, bo również to człowiek, który w swoich piosenkach, w swoich tekstach zawiera przesłanie chrześcijańskie odnoszące się do wartości, które jako ludzie wierzący na co dzień powinniśmy wyznawać, i myślę, że cała twórczość Kamila Bednarka jest bardzo bogata i przyciąga pokolenia.
0: Ksiądz Mariusz Szulc podkreśla, że taki jest też cel festiwalu, aby łączył on pokolenia.
1: Armia Janosika, która zaprosiła młodszych i starszych widzów rok temu, słuchaczy, odbiorców, wcześniej Golec Orkiestra, również łączy pokolenia, choćby pierwsze koncerty, które były skierowane do młodych, ale młodzi również zaprosili swoich rodziców, dziadków, Roxana Węgiel, Magda Bereda, czy choćby Halina Młynkowa w Hołdzie Wyklętym. Każda z tych naszych iskier to wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy ludzi, mieszkańców regionu Łomży, województwa podlaskiego, Mazowieckiego, Polski.
0: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które można odbierać w siedzibie Radia Nadzieja między godziną 8.30 a 9.00 oraz między 15.30 a 16.00. Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Ten koncert, powtórzę, 4 września. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej w Łomży. No a teraz w zasadzie za krótką chwilę niech nas połączy modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby modlić się na antenie, rozważać poszczególne tajemnice, dzisiaj tajemnice bolesne dzisiejszego wieczoru, tajemnice bolesne, to przypomnę numery telefonów do studia: 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Dzisiaj w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej stajemy duchowo przed jasnogórskim wizerunkiem, by przez ręce naszej Matki i Królowej zanieść do Boga modlitwę różańcową. Maryjo, stajemy dzisiaj przed Tobą w dniu Twojego wielkiego święta, łącząc się z milionami serc, które w tym samym zaufaniu spoglądają na Twoje oblicze naznaczone bliznami. Przychodzimy z naszym codziennym trudem, z niepokojami i nadziejami, ale przede wszystkim z ogromną wdzięcznością za to, że przez wieki byłaś obroną i tarczą dla naszego narodu. Niech ta modlitwa różańcowa zanoszona do Ciebie stanie się źródłem siły, a dla Ciebie miłym bukietem kwiatów z naszych wiernych serc. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami,
1: którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnice bolesne, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. W trudnej chwili Jezus ukląkł, by szukać pociechy u Ojca. I my także klękamy, kiedy przygniata nas ciężar jakiegoś cierpienia. Potrafimy prosić, a czy umiemy dostrzec swych bliźnich, kiedy to oni, klęcząc przed Bogiem, proszą o ratunek, bo ludzie zawiedli. Maryjo, daj nam serca otwarte na problemy naszych bliźnich.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
3: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Poddano Jezusa okrutnej karze, choć nie zasłużył na nią żadnym ze swoich czynów. Biczowanie Jezusa świadczy o tym, jak ułomne potrafią być ludzkie sądy, jak krzywdzące mogą być nasze decyzje. Maryjo, wspierająca wszystkich, dla których sąd Boży ważniejszy jest niż ludzkie sądy i opinie, pozwól nam naśladować tych, którzy czynią dobro.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś

0: nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
2: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Jezus jest królem. Tak powiedział Piłatowi i tak mówi nam. Jednak Piłat mu nie uwierzył. A czy my dowierzamy Bogu? Maryjo, spraw, żeby Jezus stał się prawdziwym królem naszych serc. Niech nasze życie świadczy, że jesteśmy poddanymi Jego królestwa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Nie do końca świadomy swej roli, Szymon z Cyreny zdjął na jakiś czas ciężar z ramion nauczyciela. Ile jest wokół nas ciężarów, które moglibyśmy zdjąć, ale nie potrafimy przemóc się, by wyciągnąć rękę. Potrzebujemy kogoś, kto nas zmobilizuje. Maryjo, spraw, aby ciężar własnego życia nie przesłonił nam ciężarów, które noszą nasi bliźni.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niemi, błogosławiony owoc Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże.
3: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Swoim życiem zaświadczył, że jest Synem Bożym. Śmierć nie przekreśliła Jego nauki. Po trzech dniach Jezus wstał z grobu, abyśmy mogli, pociągnięci Jego zmartwychwstaniem, ze spokojem i nadzieją oczekiwać tego samego. Maryjo, chroń nas od załamań wiary, umacniaj, żebyśmy przez całe życie świadczyli o Bożej miłości, objawionej przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

0: Žiť kráľovstvo Tvoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
0: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Dziękujemy Państwu wszystkim za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Cecylia,
4: Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

Paweł Chustak, pójdę powiem, 21 już minęła, więc pora byśmy wyśpiewali. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam, no i wyśpiewali dziś w dzień szczególny, a więc w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dziś Ojciec Święty podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra nawiązał do odnawianych dziś właśnie w Częstochowie jasnogórskich ślubów narodu. Powiedział, zwracając się do Polaków, że łączy się duchowo z zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię. A więc włącząc się z pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu, módlmy się teraz modlitwą apelową. Ja dziękuję za uwagę, ciepło państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
3: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
2: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
5: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia. Więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
2: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
6: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
2: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
6: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Burmistrz Kolna Andrzej Duda jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Żyjecie otwarciem nowego żłobka już w piątek, czyli za dwa dni zapraszacie w progi nowego budynku. Jeszcze pachnący, jeszcze świeży, to będzie taki dzień otwarty?
3: Tak, tak. O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice, dzieci, którzy zapisali swoje pociechy do naszego żłobka, ale po południu o godzinie 16 na Parku Miejskim mamy senioriadę, gdzie będą zespoły z Kolna, nasze dziewczyny z plusem, ze Stawic, z Grabowa, z Piątnicy, z Łomży, ale także z Olecka, bo to są grupy takie zaprzyjaźnione, a o godzinie 19 będzie Wojciech Gąsowski. Także zapraszamy też wszystkich seniorów i młodych ludzi, bo Wojciech Gąsowski to wspomnienia, ale również taka nastrojowa muzyka współczesna, więc wszystkich zapraszamy o 16 początek, a o 19 występ Wojciecha Gąsowskiego.
2: Czyli,
3: na parku.
2: Tak, czyli absolutnie wyjątkowy dzień w Kolnie. Łączycie pokolenia, tak jak pan burmistrz powiedział, ale ja chciałabym na moment zatrzymać się właśnie przy tym żłobku. Ile jest tam miejsc, a ilu rodziców już zapisało swoje maluszki?
3: Więc miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
2: Może po tym dniu otwartym?
3: Może po tym dniu otwartym, tak. Pani dyrektor to osoba bardzo kompetentna, pracowała już w żłobku, pracowała ostatnio w szkole, ale wybrała funkcję dyrektora żłobka, więc bardzo się cieszę. Dobrała sobie kadrę, mam nadzieję, że ta kadra będzie na takim poziomie, czy wierzę w to, że ona jest na takim poziomie, który zadowoli naszych rodziców, a szczególnie umożliwi dzieciom odkrywanie nowego świata w naszym żłobku, bo to jest dzień młodych odkrywców.
2: Mamy mali takie odkrywcy, tak nazywa się żłobek też.
3: Mali odkrywcy. Nawiązujemy do Jana Skolna, który był wielkim odkrywcą i my wierzymy w to, że on pierwszy dotarł do kontynentu Ameryki i przed Kolumbem i go odkrył, tak?
2: I to tych jest wielkich odkrywców szukacie w tych małych
3: tak
2: odkrywcach.
3: Tak jest, najpierw mamy małych, a potem będą wielcy.
2: Tak.
3: Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
2: Będzie.
3: O godzinie 10:00. Tradycyjnie, tak, a później rodzice będą mogli, tak jak mówię, obejrzeć warunki. Myślę, że są naprawdę takie warunki z XXI wieku, tak, takie odpowiednie na XXI wiek. Będą mogli porozmawiać i poznać kadrę, która będzie zajmowała się ich pociechami. Wszystko jest carte blanche.
2: A odnosicie wrażenie, że rodzice mają dzisiaj duże wymagania?
3: No tak, ale to dobrze, że dbają o swoje pociechy. Ważne, żeby one nie były trochę przerysowane, czyli żeby nie były nadmierne, bo to też nie jest dosyć dobre. Powinno się normalnie to wszystko, do wszystkiego powinno się normalnie,
2: racjonalnie,
3: z pewnym dystansem podchodzić, tak? Tego mnie uczyli rodzice i szkoła również i bardzo się cieszę z tego, że jestem w stanie właśnie tak do tego podchodzić i pewnie nie tylko w swojej ocenie, ale w ocenie wyborców, bo przecież enty raz zostałem wybrany na burmistrza miasta Kolno, a więc myślę, że podchodzę do wszystkiego racjonalnie i z dystansem.
2: Żywienie dzieci nie będzie oparte na cateringu. To przeczytałam. Myślę, że to jest ważne dla rodziców.
3: Myślę, że tak. Różne były plany, ale w efekcie dyskusjach na radach zdecydowaliśmy, że szkoły przejmą część żywienia dla 5- i 6-latków, natomiast przedszkole będzie gotowało i przyrządzało jedzenie dla tych najmłodszych dzieci, plus dla swoich 3- i 4-latków, które zostaną w budynku przedszkola, więc to jest bardzo podobny przedział wiekowy i podobny proces żywienia. Oczywiście te najmniejsze dzieci będą żywione zupełnie inaczej, ale to już jest w gestii pani dyrektor.
2: Ale to też jakość tego żywienia, tych posiłków jest zupełnie inna.
3: Jakość w przedszkolu naszym też była bardzo dobra, a w żłobku na pewno pani dyrektor i ja będziemy nadzorowali ten proces i pani dyrektor przedszkola, która zarządza już przedszkolem przez wiele lat, ma w tym naprawdę spore doświadczenie i myślę, że nie będzie żadnego problemu
2: i zapraszamy,
3: tak, i dołoży na pewno wszelkich starań i pani dyrektor przedszkola, i pani dyrektor żłobka, żeby te posiłki spełniały wszystkie normy, które są potrzebne do tego, żeby dzieci były zdrowe i żeby dobrze się rozwijały.
2: Panie burmistrzu, stale słyszymy o tych alarmujących danych dotyczących niżu demograficznego, ale ostatnie, najnowsze dane GUS sprzed kilku dni pokazują, że liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. I to jest pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Pewnie to nie zmieni nagle tego trendu i nie odwróci biegu, ale powstawanie takich miejsc pomaga rodzicom w podjęciu decyzji o powiększeniu swojej rodziny?
3: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że świat się zmienia. Chciałbym, żeby tak było, dlatego robimy to wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zapewnić jak najlepsze warunki dla młodych ludzi do startu w dorosłe życie i do decyzji o tym, żeby mieć dzieci. Tak? Wybudowaliśmy żłobek, chcemy wybudować blok komunalny. Nie wiem, czy nam się to uda, bo to proces dosyć złożony, długotrwały. Ale aplikujemy o środki, tak? Po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki, chociaż Kolno już od 2 lat jest na stabilnym poziomie, jeżeli chodzi o liczbę urodzin, ale ona jest tak niska, że nie wyobrażam sobie, że była już, może być niższa, bo w ubiegłym roku urodziło się około 60 kilku dzieci w Kolnie, w samym mieście. To jest naprawdę bardzo niski poziom, bo były czasy, kiedy tych dzieci rodziło się około 300 w samym mieście, więc proszę sobie zobaczyć. To oczywiście mówię o wyżach demograficznych, ale przeciętnie to była liczba około 180 dzieci, czyli tak trzykrotnie mniej. Ale zatrzymaliśmy się, mamy te 10 600 osób bodajże i to jest takie już stabilne. Na pewno pomogła nam w tym jednostka wojskowa, która się otworzyła, tam jest już.
2: Ja pamiętam, jak pan burmistrz mówił o tym, że w tym upatrujecie tego rozwoju i tego wyżu, a nie niżu demograficznego.
3: Upatrujemy, pani redaktor, szanowni państwo, bo przecież to są młodzi ludzie. I mam nadzieję, że ci młodzi ludzie zdecydują się na dzieci, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Ja namawiam wszystkich młodych ludzi do tego, żeby mieli dzieci. Co prawda sam miałem tylko 2 dzieci i teraz z perspektywy czasu żałuję. Ale miałem 2, tak? I dwoje wnucząt, też mało. Chciałoby się 4, 5, 6. Ale cieszę się, że mam w ogóle wnuczki, bo są osoby w moim wieku, których tych wnucząt nie mają. I to jest niedobra sprawa, bo po pierwsze, Polska nam się kurczy. Będzie się kurczyć, tak? Jeżeli dane statystyczne mówią, że w przypadku takiej sytuacji, jaka jest teraz, za 50 lat powiedzmy, tak, będzie połowę ludności w Polsce, to jest dramat. Bo po pierwsze, mamy taki system emerytalny, w którym młode pokolenie pracuje na emerytury tych, którzy już przeszli na emeryturę, czyli runie nam ten system, tak? Nikt nic nie zrobił. Politycy przez tyle lat, przez 30 lat wolnej Polski, można
2: nikt
3: powiedzieć.
2: Nikt nie ma na to odwagi.
3: Była próba, były OFE, ale wiadomo proces budżetowy stan budżetu był słaby, więc OFE zlikwidowano, przyjęto środki do ZUS-u i znowu nie mamy swoich kont, tak? Już ja to powiedzmy, tego konta bym się pewnie nie robił, ale pani na pewno taki. I ubolewam nad tym, że tak się stało. Dlatego musimy myśleć, żeby Polska nasza była silna, żeby była stabilna, żeby ten przyrost naturalny był. Jak to zrobić? Naprawdę nie mam na to recepty.
2: Ale mentalność, my z drodzy rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Mentalność dzisiaj młodego Polaka, młodego człowieka po prostu się zmieniła.
3: Jest wygodny.
2: Dzisiaj jesteśmy wygodni. Kto pomyślałby o wychowaniu trójki dzieci?
3: No właśnie. Ja myślę, że to jest nieodzowny element dobrobytu. Tak myślę. Możemy narzekać sobie, że dzisiaj w Polsce jest tak czy inaczej, ale w porównaniu z latami 80., które ja pamiętam i w których rodziły się moje dzieci, no to mamy po prostu przepaść, kosmos. Gdyby mój dziadek, jeden czy drugi, dzisiaj obudzili się i weszli w życie, to by pomyśleli, że to, co się stało, jest niemożliwe, że to jest nie do wiary. A umierali w latach, w początek bardzo wczesny lat 90., tak? Więc ten przeskok cywilizacyjny, ten przeskok taki jakościowy życia jest ogromny. My tego nie widzimy, bo my widzimy to na co dzień.
2: Pan
3: Ale jak ja przypomnę sobie lata 80., moje małe dzieci, wózek, którym prowadziłem je do żłobka, do przedszkola, motorower, bo najpierw miałem motorower, nie miałem samochodu, dopiero później pojawił się maluch składany, sklecany, spawany, ale to po już jak dzieci miały po parę lat, tak? No to a dzisiejszą młodzież, dzisiejsze rodziny, nawet niekoniecznie bardzo zamożne, nie?
2: Absolutnie, no samochód inne dzisiaj myślenie, to jest, samochód inne podejście,
3: standard.
2: Inne wartości.
3: Mieszkania
2: też.
3: Ciężko jest je kupić, rzeczywiście, ale jakoś się dzieje tak, że rodzina pomaga i że są kupowane. Oczywiście my dla tych najuboższych, dla tych, którzy będziemy chcieli zapewnić te mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem, nie wiemy jeszcze, jak je nazwiemy, ale chodzi o stworzenie takiego programu, żeby umożliwić ten start i żeby można było płacić normalny czynsz, a nie płacić odstępne w wysokości 2000 zł, tak przykładowo w Kolnie, czy tam półtora, czy nie wiem.
2: Bo jeden blok komunalny już macie.
3: Mamy dwa bloki socjalne.
2: Socjalne. Tak, to jest różnica.
3: Tak.
2: I ten jeden, który ewentualnie powstałby, bo aplikujecie.
3: Komunalny chcemy.
2: Tak, żeby był komunalny.
3: Tak, żeby on był dla takich rodzin, powiedzmy, które radzą sobie w życiu na tyle, że mają dochody i mogą płacić czynsz, tak? Mogą jeszcze coś tam odkładać, powiedzmy, i wtedy, jeżeli ten czynsz będzie normalny w tym mieszkaniu komunalnym, tak jak w spółdzielni mieszkaniowej, to te 1500 czy 2000, które byłyby jako odstępne na wynajem mieszkania, no bo każdy na wynajmie chce zarobić, tak? Można by odkładać na zakup sobie na przykład mieszkania przez za 20 lat w spółdzielni mieszkaniowej, czy na wtórnym rynku, czy u dewelopera, tak?
2: Wiele takich rodzin jest.
3: Tak jest.
2: Które chciałyby
3: tak,
2: właśnie z tego skorzystać i takie możliwości mają.
3: Będziemy chcieli zrobić, natomiast mówię, no procedury są ogromnie...
2: Procedury i środki finansowe.
3: Środki finansowe, niestety. My musimy mieć pomoc, tak?
2: One
3: my
2: są jesteśmy, na horyzoncie?
3: Są. Bank Gospodarki Krajowej teraz ogłosił nabór, więc wystartowaliśmy do tego naboru. Zobaczymy, czy otrzymamy.
2: Środki. Czyli aplikujecie i z nadzieją
3: patrzycie
2: na te właśnie kwestie. Panie burmistrzu, o polityce może sobie trochę porozmawiamy.
3: Niechętnie.
2: Ale trzeba. Czasami trzeba. Spodziewał się pan takiego rozłamu na prawicy?
3: Czy spodziewałem się? Nie spodziewałem się, natomiast no, było to na horyzoncie. Ten taki... Ten proces wyłaniania premiera no, spowodował pewne zawirowania i nie sądziłem, że aż tak to się skończy. No, ale się skończyło.
2: Z takim hukiem.
3: Takim hukiem. Nie jest to... Tak mi się wydaje, chociaż w konsekwencji to nie wiem, jak do końca będzie, ale na dzień dzisiejszy uważam, tak jest moje zdanie, że lepiej by było, gdyby tego rozłamu nie było, tak?
2: Na pewno znam, przed wyborami.
3: Znam zarówno premiera Mateusza Morawieckiego osobiście, jak i Przemysława Czarnka. Cenię ich obu. I szkoda. No ale pewnie inne troszeczkę... tory i troszeczkę minimalnie inny kierunek byłby realizowany przez Mateusza Morawieckiego, a inny przez Przemysława Czarnka. Natomiast sądzę, że gdyby to było w jednej partii, można by było to pogodzić. W tej chwili będą dwa ugrupowania, ale mam taką nadzieję, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyska wynik pozwalający na wprowadzenie do parlamentu posłów, tak? I że po wyborach ten obóz dogada się i stworzy jeden klub parlamentarny.
2: A do kogo jest panu bliżej?
3: A do kogo jest bliżej?
2: Do tego, co prezentuje Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek,
3: pani redaktor,
2: czy premier Mateusz Morawiecki?
3: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ceniłem pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo. Naprawdę, jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, a szczególnie o współpracę z samorządowami, to była to współpraca na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że bez względu na to, czy samorządem zarządzał członek Prawa i Sprawiedliwości, czy członek innego ugrupowania politycznego, miał wsparcie, miał duże wsparcie. Dzisiaj się rozmawiamy z różnymi samorządowcami o różnych poglądach politycznych, no i wszyscy jednogłośnie wskazują, że tych środków jest dużo, dużo, dużo mniej. Do kogo mi jest bliżej? Naprawdę trudno mi jest odpowiedzieć. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości od samego początku. Od 2001 roku ja zawsze uważałem, że należę do partii Centrum. Ta partia różnie to się układa. No, być może bliżej Centrum dzisiaj jest pan premier Morawiecki, ale
2: ekonomia trochę wygrywa.
3: Tak, ale Prawo i Sprawiedliwość z kolei naprawdę ma dużo programów, które też mnie bardzo odpowiadają, tak? Ja nie mam poglądów bardzo, bardzo prawicowych, tak jak mówię, jestem bliżej Centrum, ale też mam dużo poglądów takich prosocjalnych, bo uważam, że żeby państwo normalnie funkcjonowało, to nie możemy mieć tylko klasy bogatej, biznesmenów, klasy średniej i potem nic, tak? Nie. Żeby był spokój, porządek, żeby nie było rewolucji w państwie, każdy musi godnie żyć. Każda klasa musi godnie żyć. Oczywiście są ludzie bardziej zaradni, mniej zaradni, tak? Jedni będą jeździli Mercedesem, będą mogli mieć helikoptery, bo to są ludzie bardzo, bardzo zaradni, tak? I koniec. I taki jest zbudowany świat. I demokracja jest takim systemem, tak jak Churchill mówił, to nie jest system idealny, ale na razie nikt nie wymyślił lepszego i do tej pory nikt lepszego nie wymyślił, tak? Więc tak to się odbywa w demokracji. Ale musi też ten człowiek najbiedniejszy, ten, który jest niezaradnym, który nie radzi sobie w życiu, on musi mieć wsparcie od państwa, od samorządu, żeby żył godnie. Jeżeli tak będzie, jeżeli na to będziemy zwracali uwagę, to wtedy w państwie będzie dobrze. Państwo musi też dbać o kapitał, oczywiście o budżet, nie może roztrwonić wszystkiego, musi to regulować. Ja wiem, że wielu ludzi narzeka na państwo za podatki, za inne rzeczy, ale nie ma na świecie państwa, w którym nie płaci się podatków. I jak porównamy te podatki w Polsce z innymi państwami, w których tak bardzo dobrze, pozornie się żyje, bo jak się tam pojedzie i się popracuje, a miałem okazję pracować w wielu krajach na świecie, bo i w Stanach Zjednoczonych, i w krajach europejskich, i to nie jest tak różowo, jak się wydaje tu nam tutaj. Zresztą wielu ludzi już wraca i coraz częściej decyduje się na to, żeby otwierać biznes, znaleźć pracę i zostawać tu. To nie jest łatwo, bo w Polsce nie jest łatwo, tak? Ale nie jest łatwo w Niemczech, nie jest łatwo w Anglii. Tam jeszcze te proporcje są trochę wyższe. Ten standard życia w porównaniu do zarobków jest trochę wyższy. I jeżeli mówimy o żywności, o ubraniach, nawet o paliwie, mimo wszystko, że tam ono jest droższe, ale w stosunku do płac pewnie relatywnie jest tańsze. Natomiast jak weźmiemy już domy, weźmiemy mieszkania, weźmiemy ziemię, to wcale te relacje nie są takie dużo gorsze niż nasze. Bezwzględnej wartości na pewno tam ludzie zarabiają jeszcze więcej, ale mówię, standard życia zaczyna być porównywalny. Oczywiście nie porównujmy życia w Monachium, Berlinie, w Warszawie, tak, do życiem w Łomży, czy do życia w Kolnie, no bo to są duże miasta. Tam się na pewno więcej zarabia. też więcej się pewnie wydaje, chociaż...
2: Zdecydowanie.
3: Chociaż niektóre towary są identyczne w cenach, tak, bo paliwo, żywność...
2: Jest inny tryb życia.
3: Ale jest inny tryb
2: życia,
3: właśnie
2: na to chyba więcej
3: dojazdy,
2: wydaje.
3: Tak. Mieszkania tak. i tak dalej. Tam są inne ceny, tak? Inne dochody też. Natomiast, no, wybrać należy też. Ja na przykład nigdy nie chciałbym mieszkać w Nowym Jorku.
2: A był pan w Stanach Zjednoczonych?
3: Byłem, pracowałem w wielu miastach, tak? I na prowincji, i w centrum, pracowałem w Niemczech.
2: To tak jak z Warszawą, albo się kocha, albo się nienawidzi.
3: Ja wolę życie tu i u siebie. Jest to życie o wiele spokojniejsze, chociaż na pewno tam bym zarabiał dużo więcej. Na pewno bym zarabiał, moje dzieci też by zarabiały dużo więcej, ale jednak syn wrócił. Powiem tak, oni zarabiali tam sporo, ale jeśli dzieci były około 12 godzin codziennie i w soboty do godziny 15 w przedszkolu, no, to kiedy oni mieli czas na spędzanie albo na rozmowy z dziećmi, tak?
2: Po prostu kiedy? Na wspólne
3: to
2: życie.
3: To było 7 lat i mówię im, popatrzcie, zwróćcie uwagę, że wy jesteście praktycznie z dziećmi, to spotykacie się tylko w samochodzie. Chwilę rozmowy, zaraz spanie. No dzisiaj jest dużo więcej czasu, tak? Bo tam po pierwsze praca to nie była 8 godzin, tylko 10. Po drugie dojazdy do pracy godzina, półtorej godziny, tak? To wszystko kosztuje. Płaci się tam życiem. Za ten może wyższy standard później urlopowy, czy jakiś tam, tak,
2: dochodowy. Bo czy można zarabiać tak? dużo nie pracując,
3: no nie,
2: albo pracując tylko 8 godzin? Jeśli ktoś w to wierzy, pewnie właśnie te dzisiejsze, współczesne pokolenie chciałoby tak,
3: no,
2: ale tak się nie da. Po prostu,
3: tak
2: się nie da.
3: Natomiast no, ten standard życia u nas też uległ zmianie i mówię, no nie wszyscy mają taki sam i tak będzie. Nie, nigdy nie będzie tak, że będziemy żyli na tym samym.
2: A to chyba zawsze tak było.
3: Tak, zawsze tak było. Zresztą w komunie też tak było.
2: Otóż to.
3: Byli tacy, którzy żyli lepiej i tacy, którzy mieli gorzej. Natomiast tak jak mówię, no szkopuł w tym, żeby państwo zajmowało się wszystkimi, tak? I realnie oceniało sytuację i realnie udzielało pomocy. Ta pomoc też nie może być nadmierna, ona nie może być zaopiekuńcze państwo. Nie, też nie może tak być. To musi być na takim rozsądnym poziomie. Ja wiem, w samorządzie też czasami nie można być biznesmenem. Nie można być i w państwie nie można być tylko tym, który liczy te pieniądze, bo trzeba szanować swoich obywateli jak ojciec dzieci, tak? Czyli trzeba patrzeć, jeżeli trzeba komuś pomóc, trzeba przyznać jakieś środki, to trzeba je wygospodarować.
2: A czasami ktoś przyjdzie
3: tak
2: i prosi o pomoc, bo
3: też
2: myślę, że przez wiele lat tej kadencji i
3: jeżeli można komuś pomóc, to zawsze staram się pomóc. Ale nie zawsze są możliwości oczywiście, tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi i chce pracę, ja jej nie mam, tak? Nie mam, bo nie mam. Nawet jeżeli chodzi o sprzątaczkę, no nie zatrudnię przecież 5 sprzątaczek, tak? No nie dam rady. Ale wtedy pomagam w jakiś inny sposób. Na jakiś okres czasu biorę na prace interwencyjne, publiczne, tak? Do jakiejś pomocy, do jakichś prac, które dzisiaj potrzebuję. No staram się to robić przez te 20 lat, staram się to robić i robię to. Oczywiście nie wszystkich zadowolę i nie wszystkim się uda pomóc, bo są różni ludzie i to też trzeba zrozumieć, tak? Że niestety, no, wszystkim nie da się pomóc, bo czasami są ludzie, którzy nie dadzą sobie pomóc, to jest drugi temat, nie? Ale trzeba im zapewnić jakieś warunki godne do życia.
2: Wiele tych tematów, ale spoglądam na zegar.

0: Riadę, na której będą zespoły seniorów, ale również o godzinie 19 Gwiazda Wieczoru, Wojciech Gąsowski. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Radio Nadzieja też tam będzie, więc proszę również nas słuchać i obserwować w mediach społecznościowych. Tam będą pełne relacje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moimi Państwa gościem jest pani Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, kiedy brakuje sił. Taki jest tytuł tego modlitewnika. Dzień dobry pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A z myślą o której grupie kobiet powstał modlitewnik?
2: No ja tak myślałam trochę też o sobie, czyli po prostu wzięłam pod uwagę kobiety, które biegły i się zmęczyły trochę w takim kierunku. To znaczy, że po prostu no, bierzemy na siebie bardzo dużo i potem troszeczkę nie domagamy i w pewnym momencie przychodzi takie zastanowienie, gdzie ja tak naprawdę biegnę. I chciałam trochę właśnie taki modlitewnik, żeby na chwilę się po prostu zastanowić. Aczkolwiek nie chciałam, żeby... To nie jest modlitewnik, który radzi kobietom, zatrzymajcie się, dajcie spokój, nie chcę wybijać ich z tego życia, tylko chcę powiedzieć, że po prostu, że nie są same, a już na pewno jest ktoś, kto widzi to i docenia, bo my bierzemy na siebie czasami właśnie bardzo dużo i potem mamy takie poczucie, że po co ja to robię, przecież to w sumie i tak nikt tego nie zobaczy, nikt tego nie doceni, więc no po prostu ten modlitewnik ma powiedzieć, tak, dobrze, że bierzesz na siebie różne rzeczy, dobrze, że czasem jesteś zmęczona, ale czasem też masz prawo odpocząć i masz prawo wiedzieć, że jest ktoś, kto naprawdę widzi, rozumie, bardzo docenia i gdzieś tam ci się tam do skarbonki twojej zbierają te dobre uczynki, także na pewno przyjdzie jakaś nagroda.
1: Chyba każda z nas ma taki moment, że jest zmęczona, przebodźcowana, zmartwiona, czymś smutna, zagoniona, zabiegana i w takim momencie warto sięgnąć po te rozważania. Podoba mi się, że jest napisane w modlitewniku, że to nie jest zadanie do wykonania i podkreśla to pani w kilku miejscach, że tym modlitewnikiem nie dokładamy sobie.
2: Tak, bo my po prostu właśnie dzisiaj mamy coś takiego, że ciągle jakby czujemy się, że musimy się coachować, że cały czas musimy inwestować we własny rozwój, jakoś iść do przodu. Ja po prostu chciałam, żeby to było coś takiego, że naprawdę to nie jest kolejna książka do pracy nad sobą, tylko to jest taka książka do takiego ukojenia, do takiego właśnie zatrzymania się, może też poczucia, że jest ktoś inny, kto ma podobnie, że są też inne kobiety, które są zmęczone i tak naprawdę czasami nie muszę od siebie wymagać więcej, nie muszę cały czas być w permanentnym 24-godzinnym rozwoju osobistym, tylko po prostu czasami no, zatrzymać się, trochę tak sobie zmilczeć przed tym Panem Bogiem, pomyśleć o tym swoim życiu, ale bez żadnych zadań, bez żadnych po prostu poprzeczek, tylko po prostu taki spokój, cisza, no i takie pobycie i ze sobą samą, bo w biegu czasami to jest trudne, no i z Maryją przede wszystkim, bo ta książka jest tam, po prostu zwracam się bardzo dużo do Maryi, dlatego że no myślę, że ona jest taką dużą inspiracją i wzorem właśnie dla takich zabieganych kobiet.
1: A co pani zawdzięcza Maryi? Ja pozwalam sobie zadać to pytanie, ponieważ w książce mamy też taką pani bardzo osobistą refleksję.
2: Tak, no jeśli powiem, że wszystko, to oczywiście zabrzmi to jak jakiś slogan, ale naprawdę ja po prostu jakieś takie mam to szczęście, że Maryja akurat towarzyszyła mi od dzieciństwa, dlatego że no, pochodzę z miejscowości, gdzie jest sanktuarium maryjne, więc po prostu ja kiedy szłam do kościoła, to po prostu patrzyłam się w ten obraz Matki Bożej i mi się wydawało, że ona jest taka do mnie podobna bardzo. No i po prostu tak wzrastałam tym, że chciałam być podobna do niej i najpierw trochę tak właśnie wizerunkowo patrzyłam, że mi się wydawało, że ona jakieś ma takie podobne kształty twarzy jak ja. Jakieś takie wyobrażenia dziecka, ale potem oczywiście to dojrzewało we mnie, że chciałam być jak ona po prostu, bo czytając właśnie zdania zapisane w Piśmie Świętym, czy rozważając różne właśnie też objawienia maryjne, sobie myślałam, że właśnie no to jest taka silna kobieta, kobieta konkretna, nawet powiedziałabym matematyczna, dlatego że no magnifikat właśnie, który wygłosiła Maryja zapisany w Piśmie Świętym, to jest dla mnie coś bardzo takiego matematycznego, konkretnego, w kilku zdaniach całe wyznanie wiary i tego tak naprawdę, jak jesteśmy ukształtowani, w co wierzymy.
1: Powiedziała pani, że Maryja jest silną kobietą. No właśnie, środowiska wrogie Kościołowi traktują Maryję wręcz jako marionetkę. Tymczasem jest ona ucieleśnieniem wolności, wyboru i odwagi właśnie.
2: Oczywiście, tak jest, bo to takie pokutuje jakieś takie właśnie słodkie dziewczę, ta Maryja jakoś taka, albo taka właśnie cukierkowa, no albo w ogóle właśnie tam no, są takie komentarze. Natomiast Maryja jest inspiracją właśnie dla silnych kobiet i to, co mi najbardziej imponuje w Maryi i to, jakie ja kobiety w ogóle bardzo lubię i podziwiam w życiu, to są takie kobiety, które nie przechodzą obok obojętnie. I właśnie ona jest taką dla mnie osobą, która właśnie uczy, no nie przechodzi tak, nie mówi, to nie moja sprawa, czy nie zajmuję się, nie skupiam się na tylko na wyłącznie na swoich sprawach, tylko jednak skupiam się także na innych. No i tu po prostu kilka zdań z Pisma Świętego, które każdy zna, nie mają wina. Jezus jej mówi, to nie jest przecież nasza sprawa, a ona uważa, że to jest jej sprawa. I ja po prostu uwielbiam takie kobiety, które uważają, że to jest ich sprawa, że po prostu angażują się w różne problemy innych. No tak jak Maryja, tutaj następny opis, dowiaduje się o największym wydarzeniu w swoim życiu, które przewraca jej to życie do góry nogami. Ja analizuję, jak ja teraz to ogarnę z tym Józefem, co ja mu powiem, tylko po prostu słyszę w tym samym komunikacie, że Elżbieta starsza oczekiwała tyle czasu u dziecka i ona po prostu już jakby niejako odstawia ten swój problem na bok, zajmę się tym później i idzie do niej, bo ona interesuje się po prostu problemami innych ludzi. I ja myślę, że ten modlitewnik poniekąd to spina, dlatego że właśnie te kobiety, które nie przechodzą obok, tylko zajmują się właśnie sprawami innych, w pewnym momencie czują, że nie mają siły właśnie, że już są zmęczone. I to właśnie jest takie zrozumienie i taka trochę pochwała i chwała dla tych kobiet, które właśnie w taki sposób żyją. Ja nie mówię, podnieście sobie wyżej poprzeczkę, nie mówię, zatrzymajcie się, tylko mówię, jesteście wspaniałe, że właśnie tyle na siebie bierzecie, dajecie radę i też po prostu trochę poszukajcie czasami ukojenia w Bogu.
1: Tyle się mówi też o siostrzeństwie i ta postawa Maryi, która idzie do innej kobiety i pomaga jej w takim trudnym dla niej momencie, trudnym, ale też pięknym jednocześnie, to jest no, prawdziwe wsparcie kobiety dla drugiej kobiety.
2: Tak, właśnie to jest, to powtarza czasami moja koleżanka, dziennikarka Weronika Kostrzewa, że kobieta kobiecie kobietą. To jest takie jest przeświadczenie, że my niekoniecznie jesteśmy dla siebie takie wyrozumiałe, dobre, wspierające. No i to słusznie pani redaktor zauważyła, że no Maryja jest naprawdę wzorem takiej przyjaciółki, takiej prawdziwej, która właśnie no, czasami wie, że oczywiście ważna jestem ja. Ważne jest skupienie na sobie też o tyle, żeby po prostu zająć się swoim życiem, odpocząć, mieć czas dla siebie, ale przede wszystkim właśnie też jestem w życiu innych i doceniam, no po prostu wspieram. Myślę, że to rzeczywiście jest bardzo dużo, tak potrzeba też. No mam nadzieję, że i ten modlitewnik i poprzednie modlitewniki, które Stacja 7 wydała dla kobiet, one cały czas właśnie mają taką nutę, żebyśmy jako kobiety wyrażały sobie po prostu więcej zrozumienia i docenienia też, bo to wydaje mi się, że takie docenienie ze strony kobiety jest o tyle wartościowe, że po prostu wiemy, że ona może mnie bardziej rozumie w tych moich różnych obowiązkach, rozterkach, dylematach i tak dalej.
1: W tych modlitewnikach czuć też nutę bliskości, bo Maryja nie jest w tych rozważaniach, jako matka, czy też najlepsza przyjaciółka, czy też ktoś bliski, a nie daleka pani z obrazu.
2: Zdecydowanie właśnie tak. Ja namawiam zawsze właśnie kobiety do postrzegania Maryi jako właśnie takiej osoby bliskiej, bo wtedy jest, no to tak jakby ona była, no może mi jest łatwo to mówić, bo ona jakby tak uczestniczy w tym moim życiu od zawsze. Ja zawsze byłam przekonana, że wszystko to, nie wiem, moje małżeństwo, moje dzieci, moja praca, to wszystko jest właśnie to, Maryi nie mają wina i ona wchodzi w to moje życie i mi po prostu to wino zapewnia. Więc cały czas po prostu w każdej takiej sytuacji jakby czuję, że ona jest blisko, bo właśnie czuję, że ona jest taką kobietą podobną do mnie, która właśnie też nie przechodzi jej to życie obok, tylko tak głęboko uczestniczy w tym życiu i głęboko bierze na siebie różne sprawy. Ja jeszcze chciałam tutaj jakby wrócić do tej pokory, bo to jest coś niesamowitego, właśnie ta wolność, jaką daje pokora, jak na przykład Jezus przechodzi wtedy, kiedy oni jakby nastają na niego ci faryzeusze, a plan po prostu jest napisane, przeszedł obok i się oddalił. To się nazywa pokora. Nie kłócił się, nie, bo gdyby się pokłócił, to oni wiedzieliby, co z tym zrobić. A jeśli on po prostu odszedł dalej, no to ludzie po prostu wobec pokory tak naprawdę są bezsilni. Więc jaka silna musi być ta pokora? Podobnie z Maryją. No po prostu ona właśnie przez tą swoją pokorę jakby miała tą siłę. Jakby to się kojarzy właśnie Maryja z taką osobą, która jakby weszła w to, co jej kazali trochę i poszła tym trybem. Ale to ona jakby, jeśli się przeczyta to drugie dno, ona tak naprawdę w wolności to wszystko wybierała, zadawała konkretne pytania, jakże się to stanie, jak to będzie dalej. Ona była bardzo zainteresowana, no i po prostu pokorna, wierzyła Bogu i po prostu w to szła, więc ja polecam w ogóle właśnie pokorę, dlatego że pokora jest rozwiązaniem na wiele różnych właśnie takich problemów, bo wobec pokory inni są bezsilni i jeśli chcemy tak naprawdę mieć siłę i wolność, to po prostu najlepiej wtedy trochę tak zatrzymać się i trochę przypomnieć sobie, czym jest pokora.
1: Ta siła Maryi nie była krzycząca, bo czasem wydaje nam się, że im głośniej ktoś krzyczy, tym jest tak silniejszy. Ja też mam przykład mojej mamy, o której każdy pewnie powiedziałby, to jest taka bardzo spokojna kobieta, a ja owszem wiem, że to jest jedna z cech charakteru mojej mamy, ten spokój i usposobienie, ale z drugiej strony zawsze myślałam o mojej mamie przede wszystkim, że jest silna, chociaż nie musiała krzyczeć w swoim życiu za dużo wokół siebie. Więc Maryja też nie musiała krzyczeć. Ta jej siła wypływała zupełnie z czegoś innego.
2: Oczywiście, właśnie dokładnie tak to jest, że wcale nie te osoby takie najbardziej, i kobiety, i mężczyźni, nie te osoby najbardziej krzykliwe są najsilniejsze i te, które tam najbardziej prężą mózgu, tylko po prostu osoby, które właśnie mają taką siłę wewnętrzną. I też jakby modlitewnik jest trochę taki, że mam nadzieję, że spędzając czas z Maryją, poprzez też ten modlitewnik, człowiek nabiera też jakby utwierdza w sobie taką siłę wewnętrzną, bo żeby właśnie być pokornym, to trzeba być naprawdę mocnym człowiekiem. I tak myślę, że jest w przypadku pani mamy, że to z tego właśnie wynika, że jeśli wewnętrznie jestem mocna, to naprawdę już nie muszę krzyczeć gdzieś tam na zewnątrz, czegoś udowadniać, tylko po prostu idę. Jestem pokorna, ale jednocześnie jestem bardzo silna.
1: Maryja doświadczyła też lęku, samotności, cierpienia. Musiała pozwolić synowi iść jego drogą Zbawiciela. My jako matki też tego doświadczamy, tych takich emocji, kiedy musimy nasze dzieci wypuścić z objęć. Też przeżywamy wtedy, cierpimy, więc tu też bliskość z Maryją może być odczuwana przez nas.
2: Tak, to jest taka duża nauka, bo wszystkie kobiety, które są matkami, po prostu odczuwają to, że po prostu jak tu oddać gdzieś dziecko, prawda? Jak pozwolić mu być dorosłym, jak ono po prostu pewnie sobie nie poradzi. Mamy tę zapobiegliwość w sobie i to jest taka bardzo duża nauka, że naprawdę trzeba umieć. My nie musimy już dzieci oddawać, oczywiście tak jak Maryja, to już w ogóle jest zupełnie inny temat w taki sposób, ale nam jest ciężko nawet pogodzić się, czy dziecko jest, nie wiem, nastoletnie czy dziestoletnie, pogodzić się z tym, że ono ma swoje życie i odchodzić trochę od nas. I to myślę, że to też jest bardzo, bardzo można tutaj jakby patrzeć na życie Maryi. Ona też się przecież, jak Jezus miał 12, martwiła, szukała Go i tutaj Jezus ją uczy, że no, ale przecież nie masz się co mnie martwić, wiadomo, gdzie jestem. I tak trzeba uczyć tego zaufania do własnego dziecka. I myślę, że no to jest takie bardzo praktyczne, że tak powiem, zwrócenie uwagi na to, że my naprawdę nie jesteśmy jakby związane z naszymi dziećmi na zawsze i zawsze musimy po prostu roztaczać taki wachlarz ochronny nad naszymi dziećmi, tylko właśnie ich wolność polega na tym, że też musimy im zaufać i pozwolić na takie własne życie.
1: Wracając do modlitewnika, znajdziemy tu modlitwy na trudne sytuacje. Oczywiście dla każdego trudna sytuacja, każdy rozumie coś pod tym pojęciem, coś innego. Których aspektów naszej kobiecości dotyczą te sytuacje?
2: No, myślę, że to jest przede wszystkim taka mądra miłość, właśnie to, co powiedziałam o wychowaniu dzieci, też o takim dawaniu siebie, ale w taki mądry sposób. Też jest w związku z tym, że to jest książka, która jakby koić ma w takich właśnie trudniejszych momentach, więc jest o zmęczeniu, o bezsenności, o starzeniu się. też no, o upływie czasu. Myślę, że po prostu w wielu tych, no i oczywiście też o chorobie, o stracie, więc to jest takie trochę przytulenie i zrozumienie tego, że po prostu naprawdę przeżywamy różne sytuacje w życiu i tutaj też jest jakaś taka droga właśnie do ukojenia poprzez właśnie wiarę, poprzez Maryję aż do Pana Boga.
1: I przez zdjęcie ze swoich ramion te presje i nie trzeba być siłaczką całą dobę, też to Pani podkreśla w tej
2: tak
1: książce.
2: Jest. Tak jest.
1: Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji 7 i autorka modlitewnika dla kobiet, Kiedy brakuje sił, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem jest poseł Marcin Horała, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: A porozmawiamy o dwóch bardzo ciekawych raportach i ogólnie tematach, które odnoszą się do bardzo ważnych obszarów naszego życia, które to rozgrzewają opinię publiczną, szczególnie migracja, ale demografia też, o niej dużo rozmawiamy. Te raporty powstały na zlecenie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zacznijmy od demografii, bo mówimy dużo o kryzysie czy też zapaści demograficznej. Co utrzymanie takich trendów demograficznych będzie oznaczało dla naszego kraju? Jeśli dzisiejszy 25-latek mówi brzydko, że mam to gdzieś, to w jakiej sytuacji będzie on i jego bezdzietni rówieśnicy za 40 lat?
3: W sytuacji, można powiedzieć, wręcz tragicznej, ponieważ po pierwsze mamy cały szereg różnego rodzaju systemów społecznych, z których korzysta się zazwyczaj na starość, ale których istnienie zależy od tego, żeby byli ci młodsi, którzy je podtrzymają, bo to i nie tylko emerytury, choć to rzecz oczywista, ale na przykład system opieki zdrowotnej. No jest tak, że człowiek w wieku lat 60, 70, 80 korzysta z tego systemu wielokrotnie bardziej intensywnie niż 25-latek, ale on jest utrzymywany z wpłat głównie tych młodszych, tych, którzy pracują, zarabiają, płacą składki. Jeżeli ich będzie drastycznie mniej, to i pieniędzy będzie drastycznie mniej, to i szansy na to, żeby w ogóle z jakiegokolwiek lekarza skorzystać, będzie po prostu niewielka. Ale to też cały szereg innych spraw, bo chociażby, firmy, prawda, żeby funkcjonować, żeby sprzedawać swoje produkty, to muszą być klientów, którzy te produkty będą kupować i pracowników, którzy będą je produkować. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że on to go nie obchodzi, bo on się zabezpieczy na starość, bo sobie kupi nieruchomości na przykład. Otóż jeżeli będzie w Polsce, 10 milionów ludzi mniej, to popyt na nieruchomości, na to, żeby ktoś sobie potrzebował kupić mieszkanie albo wynająć, będzie nieporównanie mniejszy, więc i ceny tych nieruchomości po prostu się załamią. Zwłaszcza, że powiedzmy, jeżeli ktoś jest jedynakiem, to dziedziczy mieszkanie po rodzicach i po dwojgu dziadków i po czworgu pradziadków i też już absolutnie nie potrzebuje go kupić, a więc nie wchodzi na rynek, czy wynająć, nie wchodzi na rynek, nie kreuje popytu, więc następuje załamanie. Żadne społeczeństwo w żadnym aspekcie i w żadnym systemie na dłuższą metę nie może przetrwać, jeżeli wymiera, jeżeli każde kolejne pokolenie jest drastycznie mniejsze niż poprzednie. To jest po prostu, nie ma fizycznie, nie ma technicznie możliwości zabezpieczenia się przed bardzo, bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami.
2: Bo panie pośle, musimy sobie to wyobrazić. Będą zamykane wtedy na przykład na osiedlach żłobki, przedszkola, będą łączone szkoły, będą wymierały osiedla. Ja wiem, że to może wydawać się jako jakaś wizja, katastroficzna, z filmu katastroficznego, ale jeśli nie będzie ludzi, to tak to będzie wyglądało. Chyba, że będą wchodzili tu migranci, o czym za chwilę powiemy, bo wy macie pomysł, żeby jednak tę migrację ograniczać. Powodów tej sytuacji jest oczywiście wiele. Pana zdaniem przeważają te ekonomiczne, czy jednak zmiany kulturowe?
3: Nie, oczywiście, że przeważają zmiany kulturowe. To jest rzecz bezdyskusyjna. Dość powiedzieć, że Polacy obecnie są w każdym aspekcie swojego życia najzamożniejsi w historii Polski w ogóle mierzalnej, jakiejkolwiek. Znaczy i dochód, i takie wskaźniki jak średnia liczba izb mieszkalnych na osobę w gospodarstwie domowym, czy metrów kwadratowych, średnia liczba samochodów, pralek, lodówek, suszarek, wszystkiego tego, co powiedzmy ułatwia życie z dóbr materialnych, jest największa w historii Polski i jednocześnie jest najmniejsza w historii Polski dzietność. Więc niewątpliwie czynnik kulturowy jest tutaj dominujący. Zresztą jest to trend ogólnoświatowy, to jest taka, można powiedzieć, choroba cywilizacyjna i to nawet nie tylko cywilizacji zachodniej, bo dzietność maleje na całym świecie i w krajach arabskich, i w Indiach, i w Iranie, i nawet w Afryce subsaharyjskiej wyraźnie spadła, choć oczywiście nadal jest dużo większa niż w Europie. Ale to więc pewnie w ogóle działaniami dostępnymi państwu, rządowi, państwa powiedzmy średniego, które nie jest dominujące na świecie, nie nadaje trendów światowej kultury i tak dalej, nie przełamiemy tego trendu. Ale to też nie jest zupełnie bez znaczenia, gdzie my w tym trendzie się znajdujemy. Czy przy ogólnie niskiej dzietności my należymy do tych państwo stosunkowo najniższej, a tak jest teraz obecnie, czy może gdzieś tam będziemy w środku, a może jednak nawet i powyżej średniej, więc tutaj można powiedzieć każde dziecko na wagę złota i oczywiście nie jest tak, że nie powinniśmy żadnych działań podejmować i poddać się jakiemuś fatalizmowi.
2: To skoro te trendy kulturowe jednak przeważają w tych powodach, to po co ta pensja noworodzicielska, która wzbudziła takie zainteresowanie i szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej, którą proponujecie?
3: Bo ta pensja w istocie jest działaniem, można powiedzieć, kulturowym, choć oczywiście jest to nowy rodzaj świadczenia społecznego, więc ono jest takim transferem, można powiedzieć, socjalnym, ale ono odwołuje się do pewnego kulturowego problemu, który obecnie widzimy, że najbardziej w to takie materialne poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji życiowej, proszę zwrócić uwagę, że to już operuje rzeczami nie do końca mierzalnymi w pieniądzach, właśnie kulturowymi. Ono jest najbardziej naruszone tymi pierwszymi trzema latami życia dziecka, ponieważ po trzecim roku życia dziecka, no to już jakby wchodzi już powszechna w Polsce opieka instytucjonalna, przedszkola, później szkoła, prawda? Dziecko już nie wymaga takiej totalnej opieki 24 godziny na dobę, więc jakby posiadanie dziecka starszego niż 3 lata jest w miarę bezproblemowo do pogodzenia, no na przykład z pracą czy z jakimiś innymi formami życiowej aktywności. Natomiast do trzeciego roku życia dziecko takiej opieki bardzo intensywnej wymaga. Jednocześnie nie jest cały ten okres pokryty jakąś formą świadczenia, jakąś formą wsparcia, która by w miarę bezproblemowo taką opiekę umożliwiała. No bo właściwie taką formą jest zasiłek macierzyński, który jest dosyć wysoki, ale zasiłek macierzyński nie trwa do trzeciego roku życia dziecka, i jest zasadniczo uzależniony z pewną funkcją zarobków. Czyli na przykład bardzo często młoda kobieta mówi tak, ja chcę mieć dzieci, ale później, bo teraz to na przykład nie mam umowy o pracę na stałe, więc nie dostanę dobrego macierzyńskiego, albo może nie mam takiej pewności, że jak wrócę z tego macierzyńskiego, mnie zwolnią, a już na pewno nie mogę sobie na to pozwolić, żeby na urlopie wychowawczym, kiedy już tego zasiłku macierzyńskiego nie ma, przebywać, bo mnie po prostu na to nie stać, jakoś te pieniądze muszę zarobić. No i dlatego to dziecko tak, ale później. I często sytuacja na rynku pracy i sytuacja życiowa jest taka, że to później w rozumieniu dobra, stabilna oferta dla pracy, umowa o pracę dla obojga rodziców nie nadchodzi nigdy, albo nadchodzi na tyle późno, że już z przyczyn czysto biologicznych zaczyna być problem z tym, żeby to dziecko mieć, no bo z kolei biologia jest taka, że jak zbliżamy się już po 30 do 40 roku życia, no to szanse na zajście w ciążę bardzo maleją, a czasem już u niektórych są niemożliwe. No już nie mówiąc o tym, że jak się ma pierwsze dziecko w wieku lat 38 na przykład, no to już raczej drugiego ciężko, a trzeciego i czwartego, no to już w ogóle jest niemożliwością.
2: I tę pensję rodzicielską, panie pośle, można by było łączyć z pracą zawodową?
3: Tak, tak. Można by ją łączyć z wszystkim. Jedynym wyjątkiem jest to jej alternatywa, czyli zasiłek macierzyński. To znaczy, jeżeli ktoś ma taką sytuację życiową, że zasiłek macierzyński byłby bardziej atrakcyjny, no to wybiera. Albo zostaje w starym systemie, a jeżeli zasiłku nie ma lub jest on nieatrakcyjny, to przechodzi do nowego. Poza tym do trzeciego roku życia dziecka można łączyć z dowolnym rodzajem aktywności, z pracą zawodową, z działalnością gospodarczą, czyli zostawiamy rodzinie wybór. Albo jedno z rodziców, pewnie zazwyczaj będzie to kobieta, taką mamy kulturę, ale jak wybiorą, że mężczyzna, czemu nie, proszę bardzo, pobiera pensję rodzicielską i na ten czas się dezaktywuje zawodowo, na przykład przychodzi na urlop wychowawczy, czyli ma takie podstawowe środki do życia zapewnione. Ma też podstawowe to, że nie ucieka z systemów, no bo to jest taka prawdziwa pensja, czyli ma też ZUS opłacony, ma NFZ opłacony, pozostaje w tym całym z każdym z podsystemów społecznych, w którym warto być, żeby mieć prawo do różnych świadczeń. Albo druga opcja, pracuje, a dzięki tej pensji ma na przykład środki, żeby sobie, nie wiem, wynająć opiekunkę, no zwłaszcza w dużych miastach obecnie w ogóle znaleźć opiekunkę, to już jest problem, dobrą. I zazwyczaj trzeba jej zapłacić, no właśnie, pensję, taką przyzwoitą pensję, żeby zgodziła się tym dzieckiem zajmować. A znów nie każdy ma gdzieś pod ręką babcię, ciocię, kogoś, kto może w dużym wymiarze czasowym się tą opieką zająć. No więc właśnie, no i to powoduje, że staramy się odwrócić to równanie. To znaczy, żeby nie było takiej kalkulacji, chcę mieć dziecko, ale no teraz nie mam takiej bezpiecznej, życiowej sytuacji, żeby sobie na nie pozwolić i to odkładam na później, a może na święte nigdy, tylko odwrotnie, może nawet mam taką nie za bardzo sytuację życiową, jakąś nie za dobrą pracę, gdzieś tutaj ćwierć etatu, coś, nie ten, No, a chce mieć dziecko, no to może to jest ten moment, to się zdecydujmy, to zapewni nam tą stabilizację.
2: Ale znam też kobiety dosyć młode, no, świeżo po 30, które chciałyby mieć drugie dziecko, ale boją się, że nie będą miały gdzie wracać do pracy. Bo chyba tych bezdzietnych, którzy zdecydowanie mówią, nie, ja dzieci mieć nie chcę, to pensja rodzicielska może niekoniecznie przekonać, raczej ich nie przekona, ale takich ludzi, którzy mają jedno dziecko, ale boją się właśnie utraty pracy, to już może ta pensja rodzicielska ich do tego skłonić, żeby się zdecydować na to drugie dziecko.
3: No lub i jeszcze kolejne, bo najlepiej to, żeby tych dzieci była co najmniej trójka, a jakby było im więcej, tym lepiej. Tak, oczywiście, zresztą to był efekt 500+, bo niektórzy mówią, że 500 czy 800 późniejsze plus zupełnie nie zadziałało demograficznie. Oczywiście nie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli, tak mocno, ale trochę jednak zadziałało, a najbardziej zadziałało na decyzje o kolejnych dzieciach w rodzinach, które już te dzieci posiadały. Jeszcze faktycznie niejako wiedząc, z czym to się je kulturowo, bo też proszę zwrócić uwagę, że decyzja o pierwszym dziecku to jest bardzo często decyzja o tym, czy ja w ogóle chcę być rodzicem, czy widzę się w tej roli i tak dalej. Jak ktoś już ma dziecko jedno, drugie, trzecie, no to już niejako spełnił się jako rodzic i wtedy już te czynniki materialne dużo bardziej grają rolę, już też jakby wie, ile to dziecko kosztuje i tak dalej. I bardzo nieraz racjonalnie już kalkuluje, czy to kolejne, które generalnie by chciał, no ale widzi, czy może sobie pozwolić, czy nie.
2: Ten raport jest oczywiście bardzo szeroki, to nie tylko pensja rodzicielska, tam opisujecie też autorzy raportu opisują rozwinięty standard zdrowia prokreacyjnego i to jest bardzo ważne, obejmuje to też mężczyzn i jeśli mówimy o mężczyznach, to tutaj jest też takie ciekawe rozwiązanie, że to mężczyzn ma objąć też ochrona zatrudnienia po urodzeniu dziecka. I tu znów ja się odwołam do przykładu ze swojego otoczenia, bo ja znam przypadek zwolnienia taty, który poszedł na urlop ojcowski po urodzeniu dziecka, ten dwutygodniowy i to się pracodawcy nie spodobało.
3: No tak, tu niestety mamy gigantyczny problem znów kulturowy, że w kraju, w którym mamy katastrofę demograficzną, i no, trochę bym to przyrównał do takiej sytuacji, jakbyśmy byli w stanie wojny i zwolnić kogoś za to, że na ochotnika poszedł bronić kraju. Mhm. Znaczy, w sytuacji stanu absolutnie najwyższej demograficznej konieczności nadal jeszcze się zdarza, że no niestety przez pracodawcę w tym przypadku, ale też czasem w innych relacjach, czasem chodzi o takie relacje życiowe, że tam komuś dzieci przeszkadzają, nie wiem, w restauracji mu źle, bo gdzieś dziecko jest przy stoliku obok albo coś, no ale najbardziej to dotyka w tych relacjach pracowniczych, że nadal taka osoba, która generalnie powinna być otoczona, powiedziałbym, powszechnym szacunkiem i wsparciem, dlatego że robi coś, co długofalowo jest dobre i korzystne dla wszystkich, znaczy nawet ci, którzy nie chcą, nie mogą lub z innych przyczyn w ogóle nie posiadają dzieci, no ogólnie rzecz biorąc powinni być bardzo wdzięczni tym, co mają, bo to również ich zabezpiecza na przyszłość, że te dzieci są. No tymczasem z takimi wręcz represjami można się spotkać i oczywiście tego rodzaju rozwiązania proponujemy, żeby ich nie było, no krótko mówiąc, żeby one były zakazane, żeby osoby, które są rodzicami i korzystają z różnego rodzaju praw przynależnym rodzicom, przydanym im przez prawo, no po prostu mogły z nich korzystać, one po prostu.
2: A czy w kwestiach kulturowych, takich już czysto kulturowych, że właśnie dzieci przeszkadzają, że dzieci to problem, że przez to się realizować nie można, podróżować i w ogóle nic nie można z dziećmi, czy widzi pan jakieś możliwości działania państwa?
3: One oczywiście są dość ograniczone, to znaczy no, państwo często w sferze kultury może poruszać się jak słoń w składzie porcelany i efekt odwrotny od zamierzonego przynosić. Ja to zawsze tłumaczę koleżankom i kolegom. To trochę inny obszar, ale porównywalny, którzy mówią o tym, że musimy tak zrobić, żeby młodzież była bardziej patriotyczna, a zrobimy to tą metodą, że do programu szkolnego wpiszemy, że tam będą się musieli więcej uczyć o bohaterach narodowych, o historii Polski i tak dalej. No to nie do końca tak działa, a czasem działa na odwrót, prawda? No. Dość powiedzieć, że gdyby to tak działało, to każdy Polak w wieku tam powyżej 60 lat byłby komunistą, no bo w szkole, jak on chodził do szkoły, to go takich rzeczy uczono.
2: A jeśli chodzi o wyklętych, to właśnie był ruch oddolny. Dlatego oni mocno w popkulturę weszli w pewnym momencie, około 10 lat temu.
3: I można powiedzieć, ruch, który trochę zgasł, kiedy państwo go wsparło.
2: Tak, jest.
3: Więc tak, ale to oczywiście nie znaczy, że państwo zupełnie nie może wspierać. No tam proponujemy kilka rozwiązań, na przykład coś, co nazwaliśmy family mainstreaming, to jednak trochę różnego rodzaju dóbr kultury powstaje z wsparciem państwa, tak? Czy to filmów na przykład dotowanych przez państwo, czy produkcji państwowej telewizji, no, czy sponsorowanych przez państwowe podmioty, prawda? I żeby tam trochę na wzór platform streamingowych, bo przecież wiemy doskonale, trochę to było ukrywane, ale wyciekło, że platformy streamingowe, wielkie, ogólnoświatowe, znamy je wszystkie, może nie będę wymieniał nazw, mają swoje wewnętrzne zasady zamawiania produkcji i tam jest napisane, że na przykład jest dodatkowa punktacja, jeżeli główny bohater jest czarnoskóry, jeżeli główny bohater jest gejem, że tam określona liczba przedstawicieli tak zwanych mniejszości musi się pojawić w roli pozytywnych bohaterów, a my proponujemy, żeby chociażby podobny mechanizm prowadzić, ale dotyczący rodzin i dzieci, tego, że na przykład jeżeli jakieś produkcje ubiegają się o dofinansowanie z jakichś państwowych środków, takich czy innych, no to żeby dodatkowy plus miały te produkcje, które pokazują rodzinę, pokazują dzieci w pozytywnym kontekście. Innym przykładem tego rodzaju działań są Chiny, prawda? Gdzie chociażby chiński TikTok ma dwa różne algorytmy na Chiny i na kraje poza Chinami. I w Chinach TikTok promuje filmy dotyczące nauki, kultury, przedsiębiorczości, takich wartościowych rzeczy, a poza Chinami wręcz odwrotnie jakieś takie głupoty, kretynizmy, jakieś takie śmieszne filmiki o najniższym możliwym poziomie. No więc uczmy się tutaj od tych najlepszych, najmądrzejszych na świecie.
2: Zapowiedziałam dwa tematy migracji, ale panie pośle, mam nadzieję, że za jakiś czas da się pan zaprosić na rozmowę już tylko o migracji, ponieważ czas nam się powoli kończy. A to też bardzo ciekawy raport, no ale demografia chyba przede wszystkim...
3: Powiązany, bo tak, jeżeli tak, całkowicie tak, zawalimy demografię, to nie będzie siły, żeby się obronić przed masową migracją.
2: A migracja na pewno będzie wracała w kampanii wyborczej i od września, myślę, będziemy o tym szeroko dyskutować, więc już na koniec. Czy poprzecie jako Rozwój Plus Marcina Uciepę na stanowisko wicemarszałka Sejmu?
3: Tak, i chcielibyśmy szansę. To znaczy sytuacja jest o tyle skomplikowana, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium, bo jest drugim największym klubem, ale my również, bo jesteśmy trzecim największym klubem, więc zgłosimy projekt zmiany regulaminu Sejmu taki, że po prostu poszerzyć prezydium i żeby każdy po prostu klub w Sejmie mógł mieć swojego przedstawiciela i poprzemy kandydata swojego Prawa i Sprawiedliwości i klubu Centrum, bo on też, ten klub też nie ma obecnie przedstawiciela, tak żeby po prostu każdy swojego przedstawiciela miał.
2: A jeśli nie będzie zgody na rozszerzenie składu prezydium?
3: No to oczywiście też w każdym głosowaniu, w którym będziemy mieć szansę, kandydaturę przedstawiciela PiS poprzemy, no ale oczywiście w pierwszej kolejności poprzemy swojego kandydata.
2: Bo Mariusz Błaszczak twierdzi, że działacie na rzecz Donalda Tuska. To już chyba najmocniejsze oskarżenie, jakie może istnieć po prawej stronie sceny politycznej.
3: Znaczy, jakby umyka mi ta logika, zgodnie z którą sytuacja, w której Klub Rozwój Plus, trzeci największy klub parlamentarny, zgłasza swojego kandydata na wicemarszałka, to równa się wspieranie Donalda Tuska. To znaczy, no to nasz kandydat, zaręczam, że nasz kandydat na wicemarszałka nie będzie członkiem klubu Platformy Obywatelskiej.
2: Chciałam zapytać, czy we wrześniu, czy też w październiku raczej rozejm niż wojna z Prawem i Sprawiedliwością, ale już jakiś pod koniec sierpnia mamy przedsmak, że rozejmu to może tutaj nie być.
3: Czyli to jeszcze raz powiem, no jakby żyj i daj żyć innym. To znaczy różne formacje polityczne, różne kluby parlamentarne mają prawo istnieć, mają prawo na przykład zgłaszać swoich przedstawicieli do prezydium, zgłaszać swoje ustawy. My naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę, więc gdyby na przykład teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość chciało powiedzieć tak, słuchajcie, no domniemamy, że wasz wniosek o rozszerzenie prezydium nie przejdzie, jest tylko jedno miejsce w prezydium, ustalmy wspólnego kandydata, to my oczywiście bardzo chętnie się spotkamy, porozmawiamy i takiego wspólnego kandydata ustalimy. Natomiast no, PiS nie może oczekiwać, że będzie samodzielnie podejmował decyzję, w żaden sposób nas się ani nie pytając, ani nie informując, po prostu ogłaszając, po czym my mamy psi obowiązek w ciemno wszystkie te inwestycje, wszystkie te propozycje popierać. No tak to nie działa po prostu.
2: Marcin Harała, poseł klubu Rozwój Plus, był gościem Poranka 7.9. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: 7.9.